Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: SK Bydgoszcz.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

sobie przystanek na zapomnianej stacji, gdzie to, co niewypowiedziane, wreszcie jakoś zabrzmi gdzieś między przepraszam, ale nie mogę wybaczyć. Między słowami jak gada.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Music News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. Zagrała finałowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie na oczach ponad 60 tysięcy fanów i w ulewnym deszczu. Na scenie pojawiło się wielu gości, m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1.8L, z którym Sanach wykonała kultowy hit Jak Zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd wieczoru był też znany aktor Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie to zobaczyć na sk.pl. Przed koncertem Sanach wydała też nowy singiel Cicho Sza. Ten numer mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy też nowy numer od Kuby i Kuby. Ten duet wypuścił kawałek Chłopaki. Przez całe lato panowie, przypomnę, bujali nas hitem Stygnie Lato, z którym nawet wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Panowie wpadli ostatnio do naszego studia i jeśli chcecie się dowiedzieć, co słychać u bursztynowego słowika, jakie to uczucie dowiedzieć się, że się zgarnia taką nagrodę, no ale też jak wyglądały ich muzyczne początki, no to słuchajcie już teraz Kuba i Kuba w naszym studiu. Siemanko panowie.
1: Siemanko, hej.
2: Cześć, dzień dobry, hej.
0: To powiedzcie mi, czy wy już ochłonęliście po tym sukcesie, czy jeszcze nie dowierzacie i sobie myślicie, jeju, jak to możliwe, że my słowika wygraliśmy?
2: Zdecydowanie jeszcze nie ochłonęliśmy, nie mieliśmy na to chwilki. Cały czas podróżujemy, od Sopotu minął już 2 tygodnie, a my dalej jeszcze w podróży. Mieliśmy tylko jeden dzień na takie przeparkowanie i przerzucenie strojów do innych walizek. No nie ochłonęliśmy, ale no to jest niesamowite uczucie i pewnie długo jeszcze chłonąć będziemy.
0: No tak się właśnie zaczyna życie wielkie gwiazd. To jest chyba tylko początek. Ja nie wiem, czy panowie wy kiedykolwiek odpoczniecie. Prawdopodobnie na emeryturze, jak to wszystko minie. Ale mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej. A jak tam wasza relacja ze Słowikiem? Jeszcze go oswajacie? Czy już jesteście tak z nim zaprzyjaźnieni? Już się dobrze z nim znacie?
1: Karmiliśmy, tak, wykąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
2: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
1: Tak, jest
2: super.
1: Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam taki wielki.
0: No on tam jest potężny. Tak. Musi być ciężki bardzo.
2: My go sobie afirmowaliśmy tak naprawdę. Ten słowik rzeczywiście trochę był taki, zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę. Jest to na pewno takie podsumowanie tej drogi dotychczasowej, krótkiej oczywiście, w perspektywie wielu, wielu lat jeszcze przyszłościowych mówię. Natomiast no to jest spełnienie marzeń na pewno takich młodych chłopaków jak my.
0: Powiem wam, że szybko to osiągnęliście ten szczyt, bo zaczęliście dość niedawno i tu bach, najpierw wielki hit Dość, a teraz od razu bursztynowy słowik. Przed występem w Operze Leśnej w naszym studiu mówiliście, że będziecie się dzielić pół na pół. Trochę u jednego, trochę u drugiego. Jak to teraz wygląda? U kogo jest słowik?
1: Poszło oficjalnie jakby na scenie. Gra w papier, kamień, nożyce. Z racji tego, że Kuba wygrał, więc tak jak ustaliśmy, jest tydzień u niego, a później będzie tydzień.
2: Tak. A że nie mieliśmy nawet możliwości teraz, bo w sumie to tydzień już minął tak naprawdę.
1: No właśnie.
2: Ale my nie mieliśmy nawet chyba możliwości, szczerze. I ja wam powiem, że ja postawiłem słowika u siebie, jeszcze przyjechaliśmy tam, to właśnie ja go wziąłem do siebie w kwestii tej wygranej właśnie na scenie i wyobraźcie sobie, że ja że nawet nie było chwili, żeby na niego spojrzeć drugi raz gdzieś tam. On sobie po prostu stanął i stoi, bo nie było...
1: A nakarmiłeś go choćby.
2: Nakarmiłem, no tak jak się umawialiśmy, trzy razy dziennie po 15...
1: Po prostu nie głaskałeś.
2: Tak. Nie głaskałem, nie było czasu, prawda, trochę miłości, żeby tylko lęk separacyjny się tam gdzieś nie pojawił.
1: No to fajnie.
0: Czyli odpowiednia dieta u słowika jest, to jest najważniejsze. A jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz. Powiedzcie mi, co się dzieje w głowie artysty, kiedy czeka na ogłoszenie wyników plebiscytu bursztynowego słowika i nagle ktoś ze sceny mówi Kuba i Kuba. No, co się wtedy w głowie
1: przede wszystkim
0: dzieje?
1: To oczekiwanie, to my myśleliśmy, że to w ogóle trwało z godziny albo ze 2 godziny, tak? To tak po prostu nieskończoność to była.
2: Puls 160.
1: My tam staliśmy, tak, w ogóle puls, jakbym miał taki zegarek, który mierzy puls, to prawdopodobnie
2: no ja
1: było,
2: miałem tak.
1: Ty miałeś, tak? I ci pokazało tam.
2: No dlatego ja mówię, stary, że to jest tam przed zawołaniem, Boże, odpukać oczywiście, ale mówię, Jezus Maria, no to jest niesamowite, jak to tak długo trwa. Wiecie, mi się od razu kojarzy, panowie, jak my staliśmy na maście w programie i tam było to ten taki charakterystyczny dźwięk tu, ka. I wiecie, i my stoimy i ja mówię, Jezus Maria, to no produkcja się pomyliła chyba, nie? Ty minuta mija, 10 minut, 20, mówię, ty no godzina minęła, my stoimy na tym samym dźwięku, nie? A to tak naprawdę była dosłownie, wiecie, tam 30 sekund.
1: Ta chwila trwa długo i to jest taki stres i jest szczególnie jak mieliśmy jeszcze taki ekran przed sobą, na którym widzieliśmy wyniki. Była pierwsza trójka i zastanawialiśmy się, no bo jakby nie mieliśmy pojęcia do samego końca, jakby nie wiedzieliśmy, różne myśli były w głowie. Czy wygramy, czy nie wygramy. I tak byliśmy dumni przede wszystkim, że mogliśmy tam wystąpić i jakby i to, że byliśmy w tej pierwszej trójce, to już dla nas było naprawdę dużo, ale wiadomo, też nie ma co ukrywać, jakby każdy z tych artystów, który tam wystąpił, chciał wygrać i my też tak pomyśleliśmy, że no na pewno by nam było bardzo miło, więc stres był ogromny, ale jak wyczytali naszą nazwę zespołu, no to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości, nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo, też w takich sytuacjach zawsze trzeba podziękować i o tych podziękowaniach też pewnie się zapomina w większości osób, które
0: byśmy podziękować. Na szybko jakieś przemówienie napisać.
2: No, te emocje, które się pojawiły gdzieś tam u nas, no my też nie ukrywamy, że jeszcze chyba w naszym życiu nie ma takiego momentu, w którym w 100% potrafimy panować nad tymi naszymi emocjami, uczymy się tego, więc też ta adrenalina, która się pojawiła, oczywiście mieliśmy, ja miałem w głowie, tylko pamiętam, że jak wygrałem, mówię, matko, trzeba podziękować wszystkim osobom, dzięki którym tak naprawdę tą nagrodę możemy odebrać, bo to nie jest tylko nasza nagroda, ale też naszych fanów, którzy głosowali, naszego domu produkcyjnego, hotelu Torino, naszego managementu, naszych rodziców, naszego zespołu.
1: No i tutaj już się kończy czas antenowy?
2: I tu się jest koniec, nie?
1: A ty jeszcze masz do wymienienia 150 innych osób,
2: tak,
1: nie?
2: Tak samo właśnie i to akurat jest ten moment, nie możecie mnie teraz panowie przerwać, muszę to powiedzieć, ale wiem, że Franek, ty też chcesz, chcielibyśmy pogratulować wszystkim artystom, którzy wzięli udział, bo są cudowni, my też mieliśmy cudowny taki moment na backstage'u, gdzie mogliśmy sobie porozmawiać, wymienić te doświadczenia, to jest super. Natomiast tak jak to telewizyjna sztuka pokazuje, no tam zawsze jest mało czasu, bo wszystko jest napięte oczywiście harmonogramowo, ale porozmawialiśmy sobie, wymieniliśmy swoje spostrzeżenia, to są cudowni ludzie i tak naprawdę duża zasługa jest tak, tego pierwiastka szczęścia w tym, że udało nam się wygrać. Niemniej jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zagłosowali, no bo to jest niesamowite.
0: A powiedzcie mi, co czuliście po samym występie? Bo to, że dostaliście bursztynowego słowika, to jest ocena waszego występu. Ale ja mam czasami tak, na przykład po programie w radiu, że czasami jest tak, że schodzę z anteny i mówię, dobrze było, jestem z siebie zadowolony, a czasami jest tak, kurczę, mogło pójść trochę lepiej, nie jestem zadowolony, coś bym zrobił inaczej. To co wy czuliście po zejściu ze sceny, że kurczę, było dobrze, zdaliśmy egzamin, czy jednak no trochę, no może i dobrze, ale tutaj coś nie zagrało do końca.
1: To my tak mieliśmy bardziej, że też my często swoje występy oceniamy też przez pryzmat reakcji jakby publiczności i jakby wychodząc na deski Opery Leśnej i widząc publiczność, która tam jest i widząc to, że oni śpiewają z nami słowo w słowo, no to jakby to jest jakby takie uczucie, że tego się nie da opisać, tak. Nie? My jakby pracowaliśmy...
0: To była recenzja na bieżąco.
1: To była taka recenzja na bieżąco i jak my jesteśmy w stanie ich zawsze porwać do tego, żeby oni się razem z nami bawili, to jest dla nas taka ocena, że kurczę, że chyba się udało, że chyba było całkiem nieźle.
2: Tak, natomiast no wiadomo, że to u nas raczej jest ten kult pracy kultywowany, że się tak wyrażę. No i my dbamy o to, żeby każdy ten występ był coraz lepszy, wyciągamy wnioski i to jest chyba ta rzecz, która nas też charakteryzuje, że my jesteśmy bardzo samokrytyczni do siebie. Ja uważam, że wiadomo, dużo rzeczy można byłoby tam poprawić wokalnie, jeśli chodzi o mnie, ale uważam, że te emocje, które tam były przepiękne i jakbym mógł powtórzyć ten występ, to bym to zrobił, bo naprawdę to, jakie my tam emocje czuliśmy, będąc we dwójkę na tej scenie, pamiętam takie jedno z pierwszych spojrzeń, tak na siebie mówimy, to one zawsze mówi więcej niż 1000, bo to jest takie, stare, jesteśmy tu, nie? Stoimy na deskach Opery Leśnej, gramy dla ludzi, ludzie śpiewają nasz numer, no to jest
1: to śpiewali, wyobraź sobie, tak głośno, że przez słuchawki, przez odsłuchy douszne, tak. Było słychać ludzi, gdzie jakby no masz słuchawki ubrane, jakby masz jakby podkład jakby, więc jest jakby głośno, tak. Słyszysz inne instrumenty i nagle jakby wiesz, słyszysz, że ludzie, którzy śpiewają, są głośniej niż to, co masz w słuchawkach, to jest miazga.
0: To właśnie to jest punkt, w którym jesteście teraz. Jesteście na szczycie, ale teraz cofnijmy się jeszcze o kilka lat wstecz. Za chwilę pogadamy o waszym nowym singlu Chłopaki, ale powiedzcie, jak wyglądały początki waszej kariery, bo dla wielu słuchaczy to jest tak, że był singiel Dość, pojawił się duet Kuba i Kuba, tak nagle, nie wiadomo skąd. No właśnie, a skąd ten duet się wziął? Jak zaczęła się wasza muzyczna przygoda?
1: No to jest ciekawe pytanie, bo nasz duet wywodzi się w sumie od takich podobnych rozmów, jak my tutaj dzisiaj mamy, tylko że te rozmowy zaczynały się w radiowęźle szkolnym.
2: Tak, bo to jesteśmy, proszę Państwa, teraz w dość małym pomieszczeniu, gdzie są trzy mikrofony. My takie małe pomieszczenie mieliśmy w naszej szkole, w liceum.
1: Nawet chyba jeszcze mniejsze jestem.
2: Tak, myślę, że zwłaszcza jak my tam szafki z domu wnosiliśmy, żeby móc tam rzeczy chować, nawet tosty jakieś tam.
0: Pewnie trochę tańsze mikrofony.
2: Tak, zdecydowanie. Tam w ogóle mikrofony nie było. Pamiętam, że Franek też opowiadał o tym ostatnio, że jak chcieliśmy coś powiedzieć przez mikrofon w Radio Węźle, to puszczaliśmy to z telefonu po prostu nagranie głosowe, nie?
1: Tak, żeby tak, to, tak. Jako taki komunikat.
2: Tak.
1: Hej, przerwa skrócona o 5 minut, pozdrawiamy.
2: Tak jest. No, ale poznaliśmy się w Radio Węźle szkolnym tak naprawdę.
1: Tak, tak. W szkole, w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia księżnej Elżbiety w Szczecinku. Cudowne liceum, cudowne wspomnienia, cudowni nauczyciele przede wszystkim, tak, którzy jest. Byli bardzo wyrozumiali, bo w momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że biorąc udział w jakichś konkursach, czy na przykład mając do późna próby, no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
3: Warto było.
1: I tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę z tego, że gdzieś tam przymknęli czasami oko na to, że nas nie było.
0: Słowik jest, myślę, wystarczającym usprawiedliwieniem tej nieobecności na tej lekcji. Myślę, że rodzice niczego już więcej nie muszą teraz podpisywać, jakby się ktoś przyczepił.
2: Zdecydowanie. Teraz my mamy tą możliwość, że tutaj już dzisiaj właśnie w perspektywie gdzieś tam premier radiowych kilka osób do nas pisało, że kurczę, chłopaki, my jesteśmy teraz w szkole, wy kiedyś byliście, bo opowiadaliśmy właśnie o tym Radio Węźle ostatnio i mówią, to weźcie może teraz wypiszcie wyzwolnienie z tego, żebyśmy przyszli na premiery, nie? To teraz zmieniły się jakby.
1: Ale dla pocieszenia jakby chyba możemy powiedzieć, że my z chęcią byśmy wrócili chociaż na taki tydzień do szkoły, nie?
2: Tak, pamiętajcie o tym, że to wszystko szybko mija bardzo. My też byliśmy takim specyficznymi rocznikami z tego względu, że u nas też się pojawił i COVID, i strajk nauczycieli, więc to wszystko gdzieś tam nam zabrało trochę lat w szkole, więc ja tak naprawdę nie wiem, jak ty, Fran, u ciebie to było, ale ja byłem półtorej roku tak naprawdę w szkole, w budynku.
1: No,
2: szkole,
1: ja byłem ponad dwa w sumie i tak w trzecim roku już musieliśmy zbiewać szkoły i pamiętam, że się cieszyliśmy, a później w domach płakaliśmy.
2: O Jezus, to było straszne.
1: My chcemy jednak do szkoły. To nie było tak, że szkoła jest zła. Nie, wcale tak nie chcieliśmy się w domu.
2: Chociaż jak ja pamiętam, jak były elekcje i mieliśmy wtedy, ja miałem komputer, no i jakby nasze panie niektóre, które gdzieś tam nas edukowały, też musiały się tego wszystkiego nauczyć, prawda? No bo to nowa rzecz dla nich, a my już byliśmy z komputerami zaznajomieni, to tam niezłe cyrki szły. Ja pamiętam, że mieliśmy kiedyś lekcję i kolega przez mikrofon mówi, że przepraszam bardzo, ja dzisiaj jak coś nie mam mikrofonu, bardzo panią przepraszam, a pani nauczycielka, dobrze, okej, to notuję, nie, że ten XX nie ma mikrofonu. Ja mówię, o cholera, dobra, to będzie ciekawa lekcja.
0: Tak. Piękne czasy pandemiczne.
1: No. Tak, ale normalnie teraz takie jakieś wspomnienie nam...
2: Piotruś Kozioł.
1: Tak, tak, o Piotruś Kozioł, tak. No, takie wspomnienia i naprawdę, czas liceum jest wspaniały, także co my możemy powiedzieć, czerpać trzeba z tego czasu dużo, też zdajemy sobie sprawę, że jest dużo nauki, że to jest też duża presja, my jakby czuliśmy tą presję, że z jednej strony chcemy się rozwijać jakby muzycznie, działać, z drugiej strony trzeba jednak jakieś oczekiwania spełniać nauczycieli i rodziców i to jest zupełnie normalne, bo nie, jakby chcemy jakby z czymś wyjść z tej szkoły, nie, jakby nie możemy być takimi na maksa głąbami, tylko chociaż jakieś podstawowe tabliczka, jakaś tabliczka mnożenia, coś takiego, wiecie, nie?
0: To się przydaje.
1: To się przydaje.
2: Bo dynastyk królów, nie wiem, czy ty miałeś dynastyk królów.
1: Też.
0: Ale tak człowiek głowę trochę ćwiczy, myślę, że to jest
2: oczywiście
0: ważne.
2: Tak, plastyka jest bardzo ważna w tym, oczywiście, że tak.
0: To słuchajcie, panowie, teraz przeskakujemy jednak do września 2026. Pogadajmy o waszym nowym singlu, który już się ukazał, który gramy na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Zapowiadając ten numer, napisaliście w mediach społecznościowych: nie bójcie się płakać. Dlaczego wy ludzi do płaczu zachęcacie? O co chodzi? Tak, tłumaczcie się.
2: To jest właśnie ciekawa perspektywa i super, że udało nam się poruszyć to, jak zaczynaliśmy przed tym pytaniem, z tego względu, że chłopaki są niejako taką laurką tej siedmioletniej naszej pracy, która gdzieś tam pracy i znajomości, bo te wszystkie sytuacje, które działy się pomiędzy nami, było mnóstwo chwil szczęścia, były też chwile porażki, zwycięstwa i jakiejś takiej rozłąki, bo my też gdzieś tam mieszkaliśmy dość daleko od siebie w perspektywie kilku lat tej znajomości. To wszystko sprowadziło się na to, że możemy dzisiaj z takim szczerym serduchem powiedzieć, żeby nie bać się płakać przed tymi doświadczeniami, które nas spotykają. Jest to pewnie też taka szczera kontynuacja Stygnie Lato w perspektywie tego, tej emocjonalności chwilowej, która się pojawia, która pozwala nam dotknąć jakichś doświadczeń. Natomiast w gruncie rzeczy ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza oprócz wnętrza też cały ten zewnętrzny świat, więc nie bójmy się tego robić.
1: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej, ale no, relacje są trudne, czy przyjaźń, czy miłość, to wymaga pracy.
0: To panowie, życzę kolejnych sukcesów, no i wszystkiego dobrego, trzymajcie się, zapraszamy z kolejnymi singlami.
1: Tak bardzo jest, dziękujemy i do zobaczenia.
0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
0: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
3: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
3: Tak, tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian, czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
0: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
3: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Ja, dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
0: To się wydarzyło.
3: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły. A wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
0: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
3: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą. Miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą, oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz, i odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba, a potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE, także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej, nie, jeszcze raz nie, to było najbardziej takie stresujące i no takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
0: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
3: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tak z nim witałam. Buongiorno,
0: mi
3: chiamo Julia Wieniawa, come stai? On, parla italiana, mnie, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli. Ja miał, wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
0: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
3: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej, a uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam.

0: żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć na górę.
1: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
0: No właśnie, śpiewaniem z Andrą Poczelnim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No to z tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
1: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
0: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fosse. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Fosse. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalanego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to,

0: please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to, bardziej
1: to jest
0: chodziło
1: taka twoja
0: o to...
1: inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, nie, polska
1: czy nie?
0: Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że ach, marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz o co chodzi, że staram się być sprawcza. I...
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się na tym skończyć.
0: No niestety, trzeba, no nie, to nie spadnie z nieba, bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać, a nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką... woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a macie na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory wszyscy powiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam dużo rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień.
2: Tak.
3: Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: Ja też, jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale wiesz, to nie jest ten numer. Czy
2: wiesz,
3: to nie jest ten
2: ja
3: numer?
2: Się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrzesień,
2: ale
3: idziemy do szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąkniecie, powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
1: nie?
3: Ale jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą. Nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam. Ja jestem w stanie przewidzieć pogodę. Mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: No to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19, już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy ta prognoza pogody się sprawdza.
3: Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem,
3: o.
1: I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie Lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
4: SK Bydgoszcz News.
5: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Korytarze na uczelniach jeszcze puste, ale studenci cały czas szukają swojego lokum. Dla tych, którzy chcą zamieszkać w akademiku, to właściwie ostatni moment. Tak jest w Bydgoszczy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Uczelnia proponuje studentom pokoje w dwóch akademikach. Wolne miejsca znikają, mówi kanclerz uczelni Monika Matowska.
6: My dysponujemy dwoma akademikami. W jednym kończy się właśnie remont. Jest to remont gruntowny, a więc na naszych studentów czeka rzeczywiście piękny, nowo wyremontowany budynek z pokojami dwuosobowymi, z pokojem jednoosobowym, przestrzenią dla studentów i jest on w sąsiedztwie akademika, który już funkcjonuje, który też niedawno był po remoncie, czyli Romek i Atomek zapraszają studentów.
7: To był taki gruntowny remont, prawda? Tam jest chyba, z tego co pamiętam, więcej łazienek, ten standard się podwyższył.
6: Tak, zdecydowanie standard się podwyższył. Remont był na tyle gruntowny, że właściwie został tam szkielet budynku i cała reszta była wymieniana. Było to dla nas duże wyzwanie, żeby w tym jednym roku akademickim zdążyć, ale tak jak wspomniałam, jesteśmy już na finiszu, meble są wstawiane, a zatem za chwilę studenci będą mogli już tam się lokować.
7: Czy są jeszcze wolne miejsca w tych akademikach? Czy studenci jeszcze mogą liczyć na pokój?
6: Tak, rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu rekrutację do akademika, który kończy swój remont, czyli do Atomka, a jeśli chodzi o Romka, to tam rekrutacja była już robiona w czerwcu i zazwyczaj byli to studenci, którzy po prostu pozostawali po poprzednim roku studiów w tym budynku.
7: Czyli jeszcze ktoś może znaleźć tam miejsce?
6: Tak, oczywiście.
7: Jak to cenowo wygląda?
6: Jeśli chodzi o akademik, który oddajemy teraz w ręce studentów, to tam pokój dwuosobowy kosztuje 750 zł, natomiast jednoosobowy 970 zł. A w akademiku, w którym remont zakończyliśmy kilka lat temu, jest to kwota 560 zł za dwuosobowy pokój i 700 za jednoosobowy.
7: Ta różnica pewnie wynika ze standardu.
6: Tak, oczywiście w jednym i drugim akademiku jest oczywiście wysoki standard, ale no, zdajemy sobie sprawę i też ze studentami o tym rozmawialiśmy, że no, ten nowy akademik, bo tak właściwie po tym remoncie można o nim powiedzieć jako nowym akademiku, no, robi ogromne wrażenie i ten standard rzeczywiście tam jest bardzo wysoki.
7: Te ceny na uczelniach są dość podobne. Czy pani zdaniem to są wysokie ceny na kieszeń studenta? No, biorąc pod uwagę oczywiście te ceny na wolnym rynku, które cały czas rosną i nie da się ich zahamować.
6: Tak. Ja mówię teraz nie tylko jako kanclerz, ale też jako mama tegorocznej maturzystki, która za chwilę rozpocznie studia. Jeśli chodzi o nasze akademiki, w ogóle o koszty życia studenta w Bydgoszczy, no to są bardzo atrakcyjne ceny. prywatne lokum, no to są wysokie kwoty i prywatne akademiki, które też na rynku bydgoskim są dostępne, mogą trochę odstraszać, bo to są rzeczywiście kwoty wysokie, ale my mamy w akademiku blisko, to jest 210 i 240 miejsc, w zależności od tego, jak te pokoje się rozkładają, czy ktoś decyduje się na dwuosobowy, czy jednoosobowy, a zatem tych miejsc jest rzeczywiście sporo i mamy nadzieję, że jak najwięcej osób właśnie z tej formy skorzysta.
7: Myśli Pani, że uda się zapełnić te wszystkie pokoje studentami?
6: U nas nie zmagamy się z problemem pustych pokoi. Zazwyczaj mamy komplet studentów i jest to oczywiście kwestia związana z finansami, ale myślę, że też coś, za co nie można, co jest bezcenne, czyli atmosfera mieszkania w akademiku, i jak rozmawiam z naszymi profesorami, to mówią, że te standardy się zmieniły, ale z sentymentem wracają do pamięcią do czasów z akademika i myślę, że to jest też dla studentów ważne, zwłaszcza dla tych, którzy przyjeżdżają z bardziej odległych miejsc. Jest im tutaj łatwiej się zintegrować. Nasz dział rekrutacji też wspiera studentów nie tylko w tym, żeby się tu ulokowali, ale też żeby się zaaklimatyzowali.
5: Część studentów ma już za sobą poszukiwanie dachu nad głową. Wiktoria zamieszka w akademiku, a Monika zostaje w domu rodzinnym.
8: Do tej pory mieszkałam w pokoju dwuosobowym. Aktualnie na trzecim roku przenoszę się do pokoju jednoosobowego, przez to, że przy obronie pracy potrzebuję troszeczkę więcej spokoju i czasu na naukę. Cena za pokój dwuosobowy w akademiku na Fordonie to w pokoju dwuosobowym to kwota 550 zł, a w pokoju jednoosobowym tak, to kwota 630. Jednak gdzieś tam wczoraj też wyczytałam, że od marca ceny wzrosną troszeczkę wyżej.
7: Z punktu widzenia studentki, czy te kwoty są na kieszeń studenta, czy to jest duże obciążenie? Jak byś to ocenił?
8: Jeżeli chodzi o studenta, który ma się utrzymać sam, uważam, że jednak ciężko jest godzić pracę na pełen etat i studia, sukcesywną naukę, więc no tutaj może być ciężko i potrzebne jest wsparcie rodziców, żeby móc się utrzymać na studiach.
7: Zwłaszcza jeśli to są takie wymagające, prawda, studia, że rzeczywiście trzeba skupić się na nauce.
8: Tak, przede wszystkim studia

0: Tutaj no, w zależności od tego, czy są to całe mieszkania, czy pokoje akademickie. Wiem, że w okolicach Politechniki ceny się wahają od 950 do 1300 zł, gdzieś w centrum za całe mieszkanie jest to kwota około 3000, więc znaczenie bardzo duże ma też lokalizacja. Akademik w tej sytuacji wypada jak najlepiej, szczególnie patrząc na standard, jaki mamy akademik na Fordonie.
1: Ja pochodzę spod Bydgoszczy i po prostu biorąc pod uwagę ceny najmu mieszkania, było mi korzystniej codziennie dojeżdżać na uczelnię zamiast wynajmować mieszkanie czy akademik, więc ja zostałam w domu rodzinnym.
2: Ze względu na ceny, tak?
1: Ze względu na ceny, tak.
2: A w swoim otoczeniu wśród znajomych jak to wygląda?
1: Moi znajomi najczęściej wynajmowali pokój w mieszkaniu. Narzekali na te ceny, ponieważ płacili około 1200-1300 zł miesięcznie za pokój i szczególnie na wyższych latach zaobserwowałam to, że jednak większość z nas, chociaż na część etatu, ale pracowała na nocki, w weekendy i jakoś musiała pogodzić to z nauką. Jak to mówią, tanie już było. Więc myślę, że bardzo dużą rolę tutaj i patrzymy tak na naszych rodziców, którzy mogą nam pomóc właśnie dokładając się chociaż do mieszkania, bo właśnie też były takie rozwiązania, że rodzice opłacali mieszkanie, a student opłacał sobie życie, jedzenie i powiedzmy ułamek tych wydatków pokrywał z własnej kieszeni. Myślę też, że na część etatu pracę da się pogodzić, tylko trzeba się nauczyć zorganizowania, konsekwencji i systematycznej nauki, bo ucząc się większych partii materiału i pracując jednocześnie, nie da się zrobić tego porządnie.
3: Na Politechnice Bydgoskiej pokój jednoosobowy kosztuje 720 zł miesięcznie, a dwuosobowy jest o niecałe 200 zł tańszy. UKW ma dwa akademiki, jeden świeżo po gruntownym remoncie. To właśnie w nim pokoje są najdroższe.
4: SK Bydgoszcz.
3: Zbliżają się społeczne obchody Dnia Turystyki i z tej okazji 26 września odbędzie się w Bydgoszczy kilka spacerów. Jeden z nich w Starym Fordonie poprowadzi bydgoski przewodnik Damian Rączka. W ten sam weekend w Bydgoszczy odbędzie się dwudniowe wydarzenie Jedno Miasto, Trzy Kultury.
5: 26 września są obchody Dnia Turystyki. Jak co roku spotykamy się w Starym Fordonie na rynku w Starym Fordonie o godzinie 12 na spacer Jedno Miasto, Trzy Kultury ulicami Fordonu. Wstęp jest oczywiście wolny. Zapraszamy wszystkich Państwa i z Bydgoszczy, i z okolic, którzy jeszcze Starego Fordonu nie zwiedzali. Wycieczka będzie trwała około 2 godzin. Przejdziemy się ulicami dawnego miasteczka. Jest to bardzo fajny klimat tego miejsca w Bydgoszczy, bo jest to jednak nadal cały czas taka mała prowincjonalna enklawa w oparciu o Wisłę i o obszar Natura 2000. Myślę, że jeżeli Państwo jeszcze nie byli w Starym Fordonie, to jest okazja, żeby właśnie w taki dzień Fordon zwiedzić. Będziemy również wchodzili do synagogi, która będzie ostatnim etapem tego spaceru. Zapraszamy, wstęp wolny, zapisy nie obowiązują. 26 września i 27 września, jest to sobota i niedziela, odbędzie się 11 edycja wydarzenia, które realizujemy w przestrzeni Starego Fordonu, które nosi nazwę Jedno Miasto, Trzy Kultury, zatytułowane Zapomniani Bydgoszczanie. Będzie to dwudniowe wydarzenie, będą to spacery, będzie to prelekcja oraz koncert i w sobotę właśnie o godzinie 17 spotykamy się na Placu Teatralnym w Bydgoszczy, gdzie pójdziemy śladami bohaterów książki niezwykłej, która nosi tytuł Sen o Teatrze, czyli Listy z Tomaszowskiego Getta. Jest to książka historyczna autorstwa Justyny Biernat, która w oparciu o listy opisuje miłość Edith Blau i Ludka Orenbacha, mieszkańców Bydgoszczy w okresie przedwojennym, młodych ludzi, pełnych nadziei, pełnych miłości właśnie, którzy spotkali się w tej Bydgoszczy. Ona była z Gdańska, on był z Tomaszowa Mazowieckiego. I te listy pokazują tak naprawdę życie młodzieży polskiej, żydowskiej w okresie międzywojennym, ale pokazują również właśnie tą miłość dwojga bardzo młodych ludzi. I oni na tą miłość mieli bardzo krótki czas, bo zakochali się w maju 1939 roku. Potem przyszła wojna. Edith wyjechała do Niemiec, później trafiła do obozu koncentracyjnego, a Lutek trafił do getta w Tomaszowie

0: mazowieckim i tego getta nie przeżył. Książka ukazała się dawno, bo prawie 10 lat temu i myślę, że przeszła trochę niezauważona, a prowadząc wycieczki śladami historii społeczności żydowskiej zauważyłem, jaką moc mają te listy, jaką moc ma opowieść o tym dwojgu ludzi, no, których zapomnieliśmy. To byli bydgoszczanie, którzy w tym naszym mieście znaleźli swój kawałek szczęścia tak naprawdę i widać z tych listów, jakie wrażenie robiła Bydgoszcz, jakim miastem Bydgoszcz była, no jest i dziś, ale przed wojną naprawdę w tych listach widać piękno tego miasta i piękno tej miłości. Stąd to jedno miasto czy kultury poświęcone w pierwszym etapie tego realizacji tego wydarzenia właśnie miłości Ludka i Rut. Natomiast na drugi dzień, czyli w niedzielę, zapraszamy Państwa do Starego Fordonu oczywiście. O godzinie 13 zaczynamy spacer Zapomniani Bydgoszczanie, chociaż będę mówił o mieszkańcach Fordonu. Dzisiaj Fordon jest częścią Bydgoszczy, więc no, czy możemy używać nazwy, że to są Bydgoszczanie? No myślę, że symbolicznie możemy tak mówić. Jak najbardziej symbolicznie będę mówił między innymi o burmistrzu Wacławie Wawrzyniaku, będę mówił o Karlu Neufeldzie uprowadzonym przez Arabów w czasie powstania Mahdiego, będę mówił o wielu mieszkańcach idąc ulicą Bydgoską, którzy gdzieś w tej przestrzeni i Fordonu, ale też Polski szerzej i świata nawet zrobili jakieś kariery, gdzieś zostali zapamiętani jako działacze, jako sprawni przemysłowcy czy handlowcy, bo myślę, że ten Fordon ma już całe grono ludzi, przypomnieliśmy sobie o nich, którzy coś jednak tutaj w tym życiu dokonali. Spacer będzie trwał około 2 godzin, następnie w synagodze odbędzie się prelekcja, bo zaprosiliśmy autorkę książki Senoteatrze, czyli listy z Tomaszowskiego getta, dr Justynę Biernat. Bardzo się cieszymy, że będzie mogła do nas przyjechać i opowiedzieć o tym, jak ta książka powstawała, jak ona z Tomaszowa Mazowieckiego przyjechała do Bydgoszczy i szła śladami tego swoich bohaterów, szukała tej pięknej Bydgoszczy, jako że to była jesień, za bardzo ją zauważyła wówczas. Mam nadzieję, że to się zmieni. Ta prelekcja będzie trwała około godziny, więc serdecznie zapraszamy. Natomiast gwiazdą wieczoru w niedzielę 27 września będzie, no nie chcę nikogo urazić, ale myślę, że najlepsza klezmerska kapela w Polsce, albo przynajmniej jedna z najlepszych, zespół Kroke z Krakowa. Oni już byli w Fordonie na Festiwalu Wisły, na pierwszym festiwalu, który był w Bydgoszczy w Fordonie. Teraz przyjęli nasze zaproszenie i bardzo się cieszymy, bo chcemy, żeby to jedno miasto czy kultury, czyli wydarzenie poświęcone zapomnianym bydgoszczanom, zostało w Państwa sercach na dłużej po prostu. Wstęp wolny na nasze wydarzenia, nie obowiązują zapisy. Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Synagoga Fordonie Dom Kultury. Wsparł nas wojewoda kujawsko-pomorski, za co bardzo dziękujemy i zapraszamy wszystkich serdecznie.
1: SK Bydgoszcz News.
2: Piotr Olszewski to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. Uczniowie wrócili już do szkolnych ławek, ale rodzice nadal mogą otrzymać 300 zł na wyprawkę, przypomina ZUS w Bydgoszczy. Można jeszcze skorzystać z programu Dobry Start. W województwie kujawsko-pomorskim wypłacono już na ten cel ponad 60 milionów złotych, mówi Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
3: Wnioski o świadczenie z programu Dobry Start można składać do 30 listopada. Zainteresowanie świadczeniem jest duże. Od 1 lipca rodzice i opiekunowie z województwa kujawsko-pomorskiego złożyli ponad 159,5 tysiąca wniosków o świadczenie Dobry Start na 231 100 dzieci. W całym kraju do ZUS-u wpłynęło ponad 2 900 000 wniosków obejmujących 4 300 000 dzieci. Łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła już 62 miliony 400 tysięcy złotych w regionie, natomiast w całym kraju 1 miliard 131 milionów złotych. Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na zakup szkolnej wyprawki. Nie zależy od dochodów rodziny ani sytuacji zawodowej rodziców lub opiekunów. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, a także sprzęt oraz inne wyposażenie potrzebne do nauki. Wsparcie przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat, natomiast w przypadku uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat. Wiek ustalany jest rocznikowo, dlatego z 300 zł mogą skorzystać również uczniowie ostatnich klas liceów i techników oraz szkół policealnych, którzy 20 lub 24 lata ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale w tym samym roku kalendarzowym. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek, ani na studentów. Prawo do świadczenia mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce, cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii oraz obywatele Ukrainy ze statusem UKR muszą co do zasady wykazać aktywność zawodową w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Cudzoziemcy objęci tymi przepisami podają we wniosku również dane dotyczące dokumentów związanych z przekroczeniem granicy oraz legalnym pobytem swoim i dziecka. Rodzice, którzy nie złożyli wniosku o 300+ przed rozpoczęciem roku szkolnego, nadal mogą to zrobić. Ostateczny termin na złożenie wniosku mija 30 listopada. Po tym czasie wniosek można złożyć tylko w wyjątkowej sytuacji, gdy dziecko po ukończeniu 20 roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności wydane po 30 listopada. W pozostałych przypadkach prawo do świadczenia wygaśnie. Wnioski o świadczenie Dobry Start przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Taki wniosek można złożyć przez aplikację mZUS, platformę mZUS, bankowość elektroniczną albo portal Empatia. Świadczenie nie jest wypłacane w gotówce. Pieniądze trafiają na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
2: Wnioski można składać, przypomnę, do końca listopada.
1: SK Bydgoszcz.
2: To dźwięk, który dodaje sił. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy działa dzwon nadziei. To symbol zakończenia leczenia systemowego i rozpoczęcia nowego etapu życia pacjenta onkologicznego. Mówi Joanna Michalska, która jako jedna z pierwszych uderzyła w dzwon w bydgoskim szpitalu.
4: Ja bardzo dużo pracuję też nad mentalem, nad podejściem w ogóle do leczenia cały czas. Też się dzielę tym cały czas przez social media, cały też proces mój leczenia. I w pewnym momencie ja poczułam, że brakuje jakby takiego symbolu, tak? Bo gdy dostałam informację, że leczenie się zakończyło, to z jednej strony ja się bardzo mocno cieszyłam, że to już jest koniec leczenia, ale z drugiej strony czułam, jakbym traciła cząsteczkę siebie, bo tutaj, to Centrum Onkologii przez cały rok leczenia i ta opieka, wszystko, to się stało jakby drugą moją rodziną. I faktycznie chyba brakowało mi takiego symbolu i dzisiaj wiem, że to było to. Niby mała, ale wielka rzecz dla nas pacjentów, bo faktycznie, gdy uderzyłam w ten dzwon, poczułam dreszcz po całym ciele i mówię, jest, to jest to. A ja się bardzo cieszę, że faktycznie tutaj personel słucha potrzeb pacjentów, no i w ramach możliwości po prostu je wykonuje.
5: Wydawałoby się, że to jest tylko symbol, to jest dzwon tutaj przy wejściu do szpitala, ale dla pacjentów no to jest wyjątkowy moment, który pamięta się chyba na zawsze.
4: To jest właśnie dźwięk, to jest coś, co dodaje mocy, co dodaje nam jeszcze więcej siły, ale ja sobie tak wyobraziłam, gdy uderzyłam w ten dzwon, jakby przeszła przez jakąś bramę i poczułam taką jakby ciarki po plecach, ale też tą wolność, mogę iść dalej i cieszyć się życiem.
5: Poruszyła właśnie Pani ten temat, jak rozmawiać z pacjentem, czy to na początku leczenia, czy już w trakcie, gdzie są wzloty i upadki. O czym nie mówić, jak mówić, czy jest coś takiego, co można by było poradzić? Może słuchają nas osoby, które właśnie mają obok siebie kogoś, kto leczy się onkologicznie.
4: Cieszę się, że Pan o to zapytał, bo to jest bardzo, bardzo ważny temat. Ja też tymi tematami dzielę się bardzo mocno poprzez social media i robię dużo opisów. Muszę powiedzieć, że też właśnie przez takie sytuacje, że ludzie często nie wiedzą, jak się zachować w kierunku osoby onkologicznej. Ja też w czasie leczenia poszłam na studia psychologii pozytywnej, które skończyłam. Też pisałam pracę na temat dobrostanu, radości podczas leczenia onkologicznego, tak, na podstawie psychologii pozytywnej. I w tej pracy też to zawarłam, bo faktycznie często osoby boją się czasami do nas odezwać, boją się czasami zadzwonić, a przecież my nadal żyjemy, normalnie funkcjonujemy i ja zawsze mówię, podchodzić do pacjentów onkologicznych po prostu normalnie. Nie kisić się w tej chorobie, ale po prostu celebrować dalej życie i wziąć na spacer, czy wspólnie robić pasje, które razem mamy, czy rozwijać się dalej, bo to jest ta radość, która dodaje też tak naprawdę naszemu organizmowi siły do leczenia i właśnie do regeneracji, więc najgorzej, dla mnie było najgorsze to, gdy ja się dobrze czując, przeszłam 14 cykli chemioterapii, nie mając ani jednej mdłości, z takim właśnie pozytywnym nastawieniem. I ja czasami słyszałam, ktoś jak nie wiedział, co powiedzieć do mnie, tylko się nie poddawaj, walcz. Dla mnie to było tak naprawdę największe podcięcie skrzydeł, dlatego że co mam się poddawać, z czym mam walczyć. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ja z takim podejściem cały czas, więc tak samo było dla mnie takie nie do końca zrozumiałe. Ja dobrze się czując, rozwijając się, otwierając fundację w czasie leczenia, studiując, mnóstwo też wystąpień publicznych, wspierania też innych pacjentów, a słyszałam takie, wiesz co, to może ty się połóż. I ja wtedy zrozumiałam, że faktycznie ja mogłabym się przecież położyć, narzekać nad swoim losem, ale co to by zmieniło? Ja wolałam po prostu żyć dalej, celebrować to, i pobudzać sobie energię życia. I myślę, że oprócz leczenia to właśnie taki kierunek, jaki obrałam, też bardzo mocno pomógł mi w tym, że dzisiaj jestem zdrowa.
5: No właśnie, bo być może ktoś obawia się, że może powie coś złego, albo może to będzie za mało, może ta osoba nie ma ochoty na rozmowę, ale warto spróbować.
4: Oczywiście warto spróbować. Czy my się zastanawiamy, jak ktoś funkcjonuje normalnie, jest w pełni zdrowy, czy my się zastanawiamy, co mamy powiedzieć, co nie, traktujemy tę osobę normalnie. Więc osoby onkologiczne też po prostu traktujmy normalnie. My, pacjenci, chcemy czuć się zdrowi, a nie, powtórzę, kisić się w tej chorobie, tak? My chcemy radości życia dalej, więc mówię, traktujmy normalnie. I oczywiście osoba, oczywiście możemy zapytać, tak, czy ta osoba chce, żeby razem gdzieś pójść, czy coś zrobić. I ja widzę, że pacjenci onkologiczni sobie bardzo często dużo lepiej radzą niż rodziny, niż bliscy. Więc jakby mają sobie tą większą moc, większą siłę i naprawdę, kiedy jest taki moment, że pacjent onkologiczny nie ma siły, czy gorzej się czuje, to przecież odpowie, tak, przepraszam cię, nie mam siły, chcę dzisiaj odpocząć, ale powtórzę, traktujmy normalnie, bo my często taką nadopiekuńczością no po prostu nieświadomie podcinamy skrzydła.
5: Jak dowiedziała się pani o chorobie? Czy to był przypadek, jakieś badania profilaktyczne?
4: Powiem tak, ja jestem osobą, gdzie dla mnie nowotwory piersi były czymś normalnym od dziecka. Moja mama urodziła mnie 2 lata po amputacji piersi. Ona była wiele lat w wolontariacie, wspierała też inne kobiety onkologiczne. Więc dla mnie to było coś normalnego. Ja się bardzo regularnie badałam. Co jest ciekawe i też tą moją świadomością. Ja zrobiłam badania bardzo dokładne krwi we wrześniu 2024 roku ze wszystkimi markerami. Wszystko było idealnie. To była połowa września, a na początku października po kąpieli, smarując się balsamem, po prostu wyczułam guzek w prawej piersi. Więc ja już wiedziałam, że coś się dzieje. Zrobiłam mamografię, mamografia wykazała, że jest czysto. Ale musimy pamiętać, że często przy piersiach gruczołowych po prostu nie wykazuje, dlatego jestem zwolennikiem połączenia mamografii z USG, ale też później z biopsją. Za 2 dni, gdy zrobiliśmy USG, to już wykazało około 4-centymetrowy guzek. No i za kilka dni oczywiście była biopsja, która to potwierdziła, że nowotwór złośliwy, potrójnie ujemny, czyli taki, który jest oceniany jako jeden z najbardziej, no tutaj, inwazyjnych, tak, jeżeli chodzi o piersi. Ale faktycznie ja myślę, że to połączenie u mnie medycyny akademickiej, która jest bardzo ważna, ale też z dobrym wsparciem organizmu, z dobrym odżywieniem, z odpowiednią suplementacją, bo warto zaznaczyć, że no niestety 90% suplementacji na rynku jest bardzo słabej jakości, tak, ale też z technikami oddechowymi, też z pracą nad swoimi myślami, bo ja powiem tak, może to też jest ciekawe i zupełnie inne, ale ja nigdy, gdy leczyłam się, gdy przychodziłam na wlewy, ja nigdy nie powiedziałam, że ja przychodzę na chemioterapię. Faktycznie ja wtedy przychodziłam na kolorowo ubrana, pełen makijaż i to jest tak jak ten dzwon, mała, wielka rzecz. ten właśnie makijaż, to ten ubiór naprawdę naszej psychice dodaje mocy. I ja też miałam taką swoją mantrę cały czas, że jak zaczynała już lecieć kroplówka z chemioterapią, z lekiem, ja powtarzałam sobie, że to jest dla mnie lek z błogosławieństwem, który bezpiecznie przepływa przez moje ciało, a niszczy tylko precyzyjnie komórki nowotworowe. I co jest bardzo ciekawe, właśnie tak się stało, bo gdy już miałam operację podwójnej mastektomii piersi z rekonstrukcją jednoczesną, okazało się, że w wyciętym materiale nie ma ani jednej komórki nowotworowej. Ja dalej czułam się świetnie. W drugiej dobie po operacji mogłam przedstawić leki przeciwbólowe i zrobiłam 6000 kroków po szpitalu i wokół szpitala, a też tutaj w Lasku. Ja też wierzę mocno w naturę i po prostu chodziłam bosymi stopami po mchu, przytulałam się do drzew i czułam, że dodaje mi to też naprawdę mocy. I ja myślę, że wszystko razem, tak, właśnie ten mental, medycyna akademicka, ale też zaufanie do lekarzy. Bo ja wiem, kiedy mamy pełne zaufanie, to wszystko się zupełnie inaczej układa i nasz organizm wtedy też to czuje, się szybciej regeneruje.
5: Wszędzie dookoła słyszymy o profilaktyce. Trzeba się badać, prawda? Trzeba się samo badać. Pani jest przykładem na to, że to jest szalenie ważne.
4: Oczywiście jest, tylko że dla mnie samo badanie to nie jest wystarczająca profilaktyka. Profilaktyką jest też to, co jemy, ile mamy stresu, jakie mamy podejście, tak? Bo jeżeli jesteśmy w ciągłym stresie, w ciągłym zabieganiu, no to nasz organizm wysyła nam sygnały. Hej, obudź się. I to często mogą być sygnały właśnie chorobowe. Organizm nie jest naszym wrogiem. Organizm chce nam coś pokazać. Organizm chce nas czasami zatrzymać, żebyśmy zobaczyli więcej. I w moim przypadku też tak było. Bo rok przed tym, kiedy faktycznie pojawiła się diagnoza, ja miałam bardzo stresujący czas. Ja też jakby często zapominałam o sobie, myślałam o innych ludziach i to było zmęczenie, to było nie zawsze taka dieta, jaka powinna być, tak? Więc ja myślę, że profilaktyka to nie jest tylko to badanie, ale profilaktyka zaczyna się lata wcześniej i ja jestem zwolennikiem, żeby zaszczepić tą profilaktykę właśnie zdrowego jedzenia, ruchu, odpoczynku, tego work-life balance, tak? Uśmiechu, radości, cieszenia się życiem już w małych dzieciach. Ta profilaktyka zaczyna się tak naprawdę od tej świadomości małych dzieci.
5: To w takim razie trochę pani być może teraz, to co pani przed chwilą powiedziała, ale co zmieniła pani w swoim życiu po chorobie?
4: Powiem tak, u mnie się cały czas bardzo dużo zmienia. Jestem osobą, która lubi się rozwijać. Ja też ponad 15 lat pracuję nad sobą, nad swoim rozwojem osobistym, nad rozwojem duchowym. I ja dzisiaj nie czuję, że ta choroba przyszła do mnie jako kara. Ona po prostu przyszła do mnie z większą misją. Obudziła też mnie, ale przyszła też z większą misją, żebym mogła pokazywać innym osobom, że można inaczej. Że naprawdę można w tym czasie cieszyć się, rozwijać i chcieć zauważyć pewne rzeczy. I faktycznie, tak jak bardzo często ja pracowałam z tej takiej, to się mówi, energii potrzeby. Dzisiaj działam z energii kreacji, więcej kreuję. Prace, które wykonuję, są po prostu z serca, są z intencją. Pieniądze tak naprawdę i tak płyną wtedy obok tego. Ale my kobiety szczególnie musimy czuć sens życia, jak coś robimy. Więc czuję, że jest dużo mniej ciężaru dzisiaj na mnie. Cieszę się bardziej życiem. Pozwalam sobie po prostu czasami jakby puścić ciężar z pleców i po prostu odpocząć. Jestem wdzięczna za życie, kocham siebie, pokochałam, myślałam zawsze, że kocham siebie, ale faktycznie po tym wszystkim pokochałam siebie w pełni.
2: Zwyczaj uderzania w dzwon narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 90. XX wieku i dziś jest ważnym elementem wsparcia psychologicznego pacjentów. Trzykrotne uderzenie oznacza zakończenie szczególnie trudnego etapu terapii, daje poczucie ulgi i motywuje innych chorych, którzy nadal pozostają w trakcie leczenia. Taki dzwon jest również w szpitalu Jurasza w Bydgoszczy.
1: SK Bydgoszcz News.
6: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rechwelska. Taki skrót może kosztować życie na jednym z dworców w Bydgoszczy. Część pasażerów przechodzi przez tory, zamiast korzystać z wyznaczonej drogi. Pociągi w Fordonie zatrzymują się teraz tylko przy jednym peronie, o czym nie wszyscy wiedzą. Część osób próbuje więc skrócić sobie drogę do właściwego miejsca.
7: To musi być jakiś, ja nie wiem, most.
8: Innego wyjścia nie ma.
7: No nie.
9: Przydałoby się przejście, tym bardziej, że autobus staje, przystanek autobusowy jest naprzeciwko.
8: A tak to trzeba obejść to daleko, tak?
9: Nie, trzeba wysiąść przystanek bliżej. Może się spacerkiem przejść, chyba że pada deszcz.
8: Albo się ktoś śpieszy.
9: Tak jest.
5: Pani widziała taki przypadek, że rzeczywiście ktoś przebiegał przez te tory?
9: Tak, dzisiaj jak przyjechałam do Bydgoszczy, to właśnie jeden pan skracał sobie trasę za pociągiem.
5: Niebezpiecznie.
9: Niebezpiecznie.
5: Ale przydałby się może jakieś przejście górą jeszcze?
9: Na pewno.
5: Wiele osób skraca sobie drogę przez tory.
10: No, trochę niebezpiecznie. I nie powinno tak być, nie?
5: Jakieś może schody by się gdzieś tam przydały tutaj, żeby skrócić, żeby ta droga była krótsza jednak, prawda?
10: No, to coś na pewno by się przydało.
5: Bo teraz sam sprawdziłem, musiałem iść tam daleko, żeby przejść
10: na tym. O matko, to czyli pan tutaj szedł jeszcze, tak, po spodem i tam do... Masakra.
5: Myśli pani, że to jest rzeczywiście duże zagrożenie, jak tak ludzie skracają sobie?
10: Jest duże zagrożenie. Jest duże. Ja mieszkam w Gnieźnie i tam jest dużo wypadków właśnie. Chodząc sobie na skróty przez ten, dużo osób wpadło już pod pociąg.
6: Skracanie sobie drogi w ten sposób może skończyć się tragicznie, przyznaje Przemysław Zieliński z PKP. Wskazuje, że do podobnych sytuacji dochodzi w wielu miejscach w kraju.
11: Pasażerom pozostaje stosowanie się do komunikatów, które są umieszczone na peronie, który jeszcze nie jest miejscem, gdzie zatrzymują się pociągi. Czyli pasażer korzystając z peronu numer 2, z tego, który jest po drugiej stronie torów i przypominamy, żeby przechodzić przez tory tylko miejsce tego wyznaczonych. Rzeczywiście stacja Bydgoszcz-Fordon wymaga pewnej uwagi i przygotowania się do tego, aby korzystać z tego jednego peronu. Od października oba perony będą dostępne. Już takie sytuacje będą wyeliminowane. Jeśli te sytuacje będą się powtarzać, rozpatrzymy możliwości, które sprawią, żeby one nie miały miejsca. Jest to ryzykowanie życiem, na którego nie możemy sobie pozwolić i też proponujemy właśnie podróżnym, żeby wybrać się na stację troszeczkę szybciej, żeby dojść na ten peron, który jest aktualnie jedynym, który obsługuje zatrzymywania się pociągów. Oba perony będą dostępne, plus nowy przystanek Bydgoszcz Stary Fordon wraz z korektą rozkładu jazdy w październiku. Niestety problem tzw. dzikich przejść przez tory nie dotyczy tylko Bydgoszczy, jest to problem całego kraju, a skracanie sobie drogi przez tory jest często sobie skracanie drogi do śmierci. W skali roku notujemy około 200 najtragiczniejszych skutkach przypadków, gdzie ludzie rzeczywiście nie przechodzą przez wyznaczone miejsca, czyli przez przejazdy albo przejścia dla pieszych, nie przechodzą tylko w miejscach właśnie do tego niewyznaczone, skracając sobie drogę. Natomiast jest to skrajnie ryzykowne. Jak mówiłem, pociąg jest zawsze bliżej niż nam się wydaje, jedzie zawsze szybciej niż takie jest wrażenie. Pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo po pierwsze, nie pośpiech, a zdrowy rozsądek i myślenie o tym, żeby bezpiecznie dotrzeć do celu i do domu.
1: SK Bydgoszcz.
6: Borowiki, kanie i kurki. W lasach prawdziwy wysyp grzybów. Potwierdzają to sami grzybiarze. Za to specjaliści z Bydgoszczy apelują o ostrożność. Zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji. Przestrzega Marta Myśliwiec z Sanepidu w Bydgoszczy.
12: Już mamy faktycznie wysyp zauważalny w naszych lasach. W tych bliżej miasta, ale również w tych obrębach, gdzie poza naszym tutaj miejskimi powierzchniami również się grzyby zdarzają, więc obojętnie faktycznie gdzie pojedziemy, czy są to lasy iglaste, czy liściaste, te grzyby faktycznie już są.
5: To jest taki czas, kiedy wiele osób wybiera się do lasu. Są to osoby, które na pewno znają się na grzybach. Są też te, które chodzą po lesie rzadziej. Trzeba uważać, prawda, na to, co zbieramy.
12: Jak zawsze trzeba na grzyby uważać. Tutaj zawsze taka czerwona lampka musi nam się zapalać, jeżeli jakiekolwiek wątpliwości mamy. Zawsze weryfikujmy te zbiory. Są świetne atlasy grzybów. Tutaj, jeżeli chodzi o aplikacje takie na telefon, z tym bym uważała, bo faktycznie błędy się zdarzają i zauważyliśmy, że faktycznie niekiedy błędnie weryfikują te nasze zbiory. Mamy również możliwość bezpłatnego sprawdzania grzybów w naszej stacji, ale również w innych powiatowych stacjach w naszym województwie, więc zachęcamy do weryfikowania, jeżeli jakiekolwiek wątpliwości nam się pojawią.
5: No właśnie, wspomniała pani o aplikacjach. Sztuczna inteligencja jest coraz bardziej popularna, prawda, w przypadku grzybów?
12: Tutaj tak, te aplikacje coraz liczniej nam się pojawiają i faktycznie niektórzy chcą z nich korzystać, ale sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję. W konsekwencji tutaj pokazywało nam jakieś błędne nazewnictwo co do grzybów, że były to owocniki jadalne, więc na pewno byłabym daleka od tego, żeby z takich aplikacji korzystać.
5: Nie ufajmy AI, prawda? Zwłaszcza, że tutaj no, ryzykujemy zdrowiem, może nawet życiem.
12: Oczywiście, jeżeli chodzi o grzyby, no to te trujące, faktycznie niewielka ilość na przykład muchomora zielonawego spożyta w konsekwencji może zniszczyć nasze zdrowie, czy nawet życie.
5: Jakie grzyby jeszcze możemy pomylić z tymi jadalnymi? Bo są takie, które no, mogą przysporzyć pewnych wątpliwości.
12: Tutaj, jeżeli chodzi o pieprzniki jadalne, czyli tak zwane kurki, tutaj listówki pomarańczowe, chociaż sezon na kurki już się troszeczkę kończy, ale jeszcze są możliwe do spotkania w lasach. Ale tutaj na te pomyłki bym uważała, bo niekiedy ten kolor troszeczkę może zmylić. Listówki są bardziej pomarańczowe niż kurki, ale tutaj nasza czujność powinna być zachowana jak najbardziej. Niektórzy jeszcze taki mit, że tak powiem, poszerzają, jeżeli chodzi o czubajki kanie i pomylenie ich z muchomorem tym zielonawym, czyli dawniej zwanym sromotnikowym. No tutaj też te cechy charakterystyczne obu owocników są na tyle jakby odmienne, więc faktycznie porównując te dwa owocniki, czy porównując czubajkę kanie chociażby z atlasem, możemy te cechy spokojnie weryfikować i faktycznie mieć pewność co do tego grzyba.
5: No właśnie, zachęca Pani do spacerowania z atlasem?
12: Zachęcam do spacerowania z atlasem, jakby z otwartą głową i faktycznie poszukiwaniem owocników takich, które przede wszystkim znamy, ale co nie zmienia faktu, że faktycznie możemy za każdym razem i zachęcam do tego, żeby poszerzać swoją wiedzę, jeżeli chodzi o znajomość grzybów, czy też korzystanie z doświadczonych grzybiarzy, ich wiedzy oczywiście, często dosyć szerokiej. Jakby jak najbardziej jest tutaj wskazana do tego, żeby faktycznie być bardziej pewnym tego, co zbieramy.
5: No właśnie, wspomniała Pani o tym, że można przyjść również tutaj, na Kujawską. Są specjaliści, którzy chętnie zajrzą do naszego grzyba.
12: Oczywiście mamy na miejscu grzybopoznawców, jak i klasyfikatorów grzybów, którzy codziennie od poniedziałku do piątku są dla Państwa i właśnie tutaj odbywają się bezpłatne porady. Jeżeli jakiekolwiek są wątpliwości co do tego, co zbieraliśmy, zachęcam, żeby do nas przyjść ze swoimi zbiorami, ale żeby te zbiory były świeże, najlepiej wykręcane w całości z podłoża. Przy wykręcaniu oczywiście pamiętajmy, żeby ściółkę zakryć tutaj, żeby nie wysychała, żeby dalej tworzyła te owocniki. I takie owocniki w całości do nas do stacji przynosimy, żebyśmy jak najlepiej mogli zweryfikować, co też faktycznie Państwo zbierali.
5: Jak zainteresowanie?
12: Jest ogromne od zeszłego tygodnia. Faktycznie dzień w dzień po kilka do kilkunastu nawet takich porad dziennie mamy, więc Państwo korzystają z tego poradnictwa i faktycznie te porady w ostatnim czasie są częstsze.
5: Rzeczywiście zdarzają się grzyby, które trzeba koniecznie wyrzucić z koszyka?
12: Zdarzały się. Często to dotyczy pieczarek, które Państwo przynoszą do naszej stacji, bo niestety pieczarki są takimi grzybami, które sprawiają dużo kłopotów, jeżeli chodzi o weryfikację i zawsze lepiej to skonsultować.
5: To powiedzmy w takim razie jeszcze o akcji, którą szykujecie.
12: 26 września już po raz trzeci będziemy dla mieszkańców naszego regionu organizować wspólne grzybobranie, więc zachęcamy do tego, żeby się zapisywać, bo tylko osoby zapisane będą mogły skorzystać z takiego wydarzenia.
5: Jak to będzie w praktyce wyglądało?
12: Na miejscu spotykamy się w określonych lokalizacjach, więc osoby zapisane będą miały wysyłane pineski przed samym wydarzeniem i spotykamy się na miejscu zbiórki. Na miejscu również będą nasi klasyfikatorzy i grzyboznawcy, którzy będą czuwać nad Państwa zbiorami, więc też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co Państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby Państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owocniki będą jadalne. Na miejscu również będą różnego rodzaju jakby aktywności. Co do tego będzie również ognisko, będą również konkursy z małymi upominkami, więc serdecznie zachęcamy do zapisów.
8: Miałem wątpliwości co do jednego grzyba. Podejrzewam, że to mógł być trufla, ale nie jestem pewien, dlatego przyszedłem, żeby sprawdzili.
5: Na wszelki wypadek. Skąd Pan się dowiedział, że można tutaj przyjść? Gdzieś Pan przeczytał?
8: Wie Pan, no tu ja mieszkam w Bydgoszczy już 50 przeszło lat, także ja pobliżu mieszkam, to ja wiem, że tu jest sanepid.
5: Teraz pan czeka, tak?
8: Czekam.
5: Kwalifikacje specjalistów.
8: Tak, wzięło dwóch panów, poszli, zapytali, czy mają przekroić, czy nie przekroić, może mają pokroić go nawet na plasterki, nie? Byle stwierdzili, że to jest dobry grzyb. A jak niedobry, to trudno.
5: Jest pan zapalonym grzybiarzem? Często pan chodzi do...
8: Co, ja tu już teraz sporadycznie chodzę, a tak, to ja bardzo, bardzo. Jeść szczególnie, a zbierać też.
5: No, ale na pewno pan się zna na grzybach, prawda?
8: Znam się. Do tego nie miałem pewności.
5: Co potem z tymi grzybami będzie? Co pan przyrządzi?
8: Ja mam już 10 lat pomieszczenie takie gospodarcze, mam, bo w wieżowcu mieszkam. I mam grzybki marynowane, mówię, prawie stoją 10 lat, nie? Wspaniałe.
5: Zachęca pan do tego, żeby przyjść tutaj, jeżeli ktoś ma wątpliwości, był w lesie, zebrał grzyby, ale nie jest w 100% pewien?
8: No zachęcam, pewnie, że zachęcam. Nie sztuka zamknąć oczy i słońca nie oglądać.
7: Prawdziwki, krawce, maślaki, no i kurki.
5: Ale dużo ich już jest rzeczywiście?
7: Dużo, dużo, naprawdę dużo. Kto wie, czy za chwilę się nie skończy ten wysyp i będzie trzeba poczekać.
5: Zaczyna się taki sezon rzeczywiście?
7: Tak, tak. Przeważnie jest w czerwcu, potem jak są deszcze, to jest w lipcu i potem w październiku, a teraz mieliśmy no, przez cały miesiąc kurki.
5: Czyli taki urodzaj.
7: No, taki urodzaj, tak.
5: A w poprzednich latach też tak dobrze było?
7: Tak, tak. Kurki tak, kurki prawdziwki, ale mówię, wszystko na poligonie, nie?
5: A tutaj w tych okolicznych lasach tak nie jest,
7: nie? Są, ale to czarne łebki, to przeważnie w październiku, jak popada. Teraz była przecinka trochę robiona, przeważnie jak jest przecinka, to te grzyby gdzieś tam zanikają, nie wiem czemu.
5: Ciężko tak zbierać?
7: Nie, przyjemność. No właśnie. Lubię zbierać, jeść niekoniecznie, ale zbierać tak.
5: Czyli bardziej zbieranie.
7: Tak.
5: Co w tym takiego fajnego jest, gdyby pani...
7: Dla mnie wyciszam się, spacer, świeże powietrze, no i przyjemność, jak się znajdzie.
5: Jak się ma na przykład taki tak, pełny kosz.
7: Tak, pełen kosz. No dzisiaj dwie godzinki mąż był i całe wiaderko kurek i drugie wiaderko prawdziwki. Prawdziwki suszę, nie? Na zupę grzybową.
5: Pani na pewno z mężem znacie się na grzybach, wiecie co zbieracie,
7: tak,
5: nie
7: tak.
5: ma wątpliwości.
7: Nie.
5: Ale jak ktoś może mniej się zna, lepiej uważać pewnie.
7: Tak, tak, tak, bo są szatany. Tylko szatanami to tak gorzkie są, nie otruje się nikt. Najgorsze to są właśnie, jak ktoś nie zna się na sowach, sowy, kanie, z nimi można się pomylić. I wtedy jest zatrucie ciężkie. Ja nie znam się, nie zbieram. Wiem, na przykład koło domu mam łąkę i wiem, że tam na pewno jest sowa. To wezmę, ale jak gdzieś w lesie widzę, nie biorę, nie jestem pewna, nie zbieram.
6: A to będzie już trzecia edycja biegów na 5 i 10 kilometrów Osielsko Biega. Miłośnicy biegania spotkają się 19 września na stadionie w podbydgoskim Żołędowie. Będzie też festem dla całych rodzin, mówią dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku Katarzyna Sierant i Ewelina Leśniewska.
13: Zapraszamy serdecznie na trzecią już edycję biegów terenowych. 80% trasy przebiega przez piękny teren leśny w Żołędowie, w gminie Osielsko. Będą to biegi, które nazywają się Osielsko Biega. Myślę, że po dwóch pierwszych edycjach i dosyć dużej frekwencji możemy liczyć i tym razem w trzeciej edycji na powodzenie tych zawodów, dlatego serdecznie zapraszamy.
6: A kto biega?
13: Biegają wszyscy. Są to trasy mało wymagające. Jest to pętla 5-kilometrowa. Są dwa dystanse. Jedna pętla dla osób, które biegną tylko 5 km i dwie pętle dla osób, które wybiorą dystans 10-kilometrowy.
6: Czy są jakieś ograniczenia wiekowe, czy to jest bieg dla wszystkich?
13: Żadnych ograniczeń wiekowych. Biegną dzieci, biegną dorośli, biegną profesjonaliści. Profesjonaliści oczywiście trochę bardziej na rozbiegówkę niż na jakieś wyczynowe bieganie. Bardziej stawiamy na to, że ma być to bieganie rodzinne, nie tylko dla mieszkańców gminy. Oczywiście serdecznie zapraszamy wszystkich.
14: Też warto powiedzieć, że podczas naszego wydarzenia będą również atrakcje dla dzieci, jak mchańce, będzie posiłek dla biegaczy. Zgłoszenia można, tak jak tutaj wspomniała pani dyrektor, poprzez portal Maratończyk Pomiar Czasu. Wszystkie szczegółowe informacje też mogą państwo znaleźć na profilu Facebooka Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku. Też zachęcamy do śledzenia naszego profilu i tam wszystkie na bieżąco informacje się pojawiają na temat Osielsko Biega.
6: Akcji patronuje Radio SK.
1: SK Bydgoszcz News.
6: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Uczniowie już w szkolnych ławach, ale rodzice mogą jeszcze dostać pieniądze na wyprawkę. Nadal można wysyłać do ZUS-u wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Środki można wydać na podręczniki, zeszyty czy przybory. Rodzice z bydgoskiego Fordonu przyznają, że wyprawienie dziecka do szkoły to często spory wydatek. Część z nich uważa, że wsparcie jest raczej symboliczne.
15: No, już wszystko jest.
16: Jest.
15: Tak, wszystko jest gotowe.
16: Co tam potrzebne? Było.
15: To potrzebna pierwsza klasa, więc wiadomo, plecak, kredki, farby, bloki.
16: Czyli tak, taka pierwsza, tak, wyprawka w Pani przypadku?
15: Tak, pierwsza.
16: Proszę powiedzieć, jak to cenowo wygląda? Ile trzeba wydać na taką wyprawkę?
15: No, kilka stówek na pewno.
16: To jest duży wydatek? Jak pan jest?
15: Trudno powiedzieć. No, jak się robi na raty wyprawkę, no to może się tak nie odczuwa. Jak ktoś idzie kupić wszystko na raz, no to na pewno odczuwa bardziej, nie?
16: Czyli lepiej tak sobie to rozłożyć w czasie?
15: No, myślę, że tak. Zresztą bardzo szybko się pojawiają produkty wszelkie szkolne w sklepach i tak dalej już od początku wakacji. To myślę, że jest czas na to, żeby to sobie podzielić odpowiednio. I
16: są takie formy wsparcia też dla rodziców, na przykład 300 zł na wyprawkę. Pani może korzystała z tego?
15: Tak.
16: Jak to wygląda? Trzeba jakiś wniosek wypełnić? Pani wypełniła?
15: Tak, trzeba złożyć wniosek i właściwie, nie wiem, chyba po tygodniu czy po dwóch. Już były, tak, już były. Mhm.
16: Czy te 300 zł jest wystarczające, pani zdaniem?
15: Nie jest wystarczające. Jest na pewno jakimś tam, jakąś częścią, powiedzmy, nie?
16: Symboliczną.
15: Całości. Tak, no ale wystarczające nie jest. No, wydaje mi się, że nie jest w stanie pokryć całości.
16: Na co to starczy?
15: No takie 300 zł, no nie wiem, na dobry plecak, powiedzmy więcej da się dokupić, tak? Jakieś tam farby, kredki i tak dalej, no ale no, są kosztowne rzeczy tak naprawdę.
17: Wszystko gotowe.
16: Co trzeba było kupić?
17: No plecak, bo córka do pierwszej klasy szła, więc plecak, piórnik, wiadomo, jakieś tam zaszyte, przybory szkolne, śniadaniówkę.
16: Do pierwszej klasy,
17: do
16: tak?
17: pierwszej klasy.
16: Czyli to była pierwsza wyprawka?
17: Tak, pierwsza.
16: Jaki to jest koszt? Ile trzeba wydać na taką wyprawkę do pierwszej klasy?
17: Ciężko mi powiedzieć, bo my to kupowaliśmy etapami. No za sam plecak daliśmy 250 zł, więc myślę, że około 600 zł wyniosła nas ta wyprawka.
16: Sporo.
17: Sporo.
16: Są też takie formy wsparcia, na przykład 300 zł. Pani korzystała może?
17: Tak, tak, skorzystaliśmy.
16: Już pieniądze szybko przeszły? Jak to wyglądało po złożeniu?
17: Dość szybko. Po złożeniu wniosku bodajże 2 tygodnie i środki były na końcu.
16: Ja tak o to pytam, bo część rodziców mówi, że to za mała kwota, że przydałoby się trochę więcej. Jak pani sądzi?
17: Znaczy, ja uważam, że fajnie, że w ogóle jest coś takiego, więc super, że cokolwiek dostajemy na tą wyprawkę. Czy za mało? No na pewno nie pokrywa to całości, ale czy należałoby liczyć, aby pokrywało całość? Wydaje mi się, że nie. No myślę, że to jednak jest obowiązek rodziców, żeby pokryć tę wyprawkę, wyłożyć z własnej kieszeni. No kiedyś tego nie było, więc ja się cieszę, że w ogóle jest.
6: A wnioski o 300 plus na wyprawkę można składać do końca listopada i tylko przez internet. Po tym terminie prawo do świadczenia wygaśnie.
1: SK Bydgoszcz.
6: Drogi wyremontowane. Kolejnym etapem będą nasadzenia. W Kujawsko-Pomorskiem przybywa drzew, które pojawiają się wzdłuż dróg wojewódzkich. To nie tylko aspekt wizualny, ekologia, ale i powrót historycznych alei, które wycięto przed laty, gdy panowało przeświadczenie, że to właśnie one są niebezpieczeństwem na drogach. Mówi marszałek Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
18: Drogi rzeczywiście stają się coraz ładniejsze, bezpieczniejsze przede wszystkim. Skala inwestycji no, jest ogromna, jeśli chodzi o ich zaawansowanie. Ten rok będzie chyba rekordowym, ponieważ oddamy do użytku 160 nowych kilometrów nowych dróg. Za to również mamy realizujemy odrębny projekt finansowany z środków unijnych dotyczący, no nazywamy to ekologizacją właśnie naszych traktów. Nasadzenia, które realizujemy w ramach tego programu to tysiące drzew, krzewów, które poprawiają estetykę, również funkcjonalność dróg, dostarczają nam cienia, chronią przed wiatrem, przed zmianami temperatury. To co najważniejsze, nawiązujemy w ten sposób do tradycji, do historii alei, które kiedyś były standardem, jeśli chodzi o Pomorze. Tak właśnie drogi wyglądały przed dziesiątkami lat. Tworzą się korytarze ekologiczne dla zwierząt i roślin. Nie zapominajmy, że zwierzęta nie tylko żyją na ziemi, ale również gnieżdżą się w koronach drzew. No i to jest ich siedlisko naturalne, którym bardzo się cieszę, mogą się rozwijać. Do tego dochodzi kwestia jeszcze kulturowa. Każda gmina, byśmy zapytali o historię, nawiązuje w swojej historii właśnie do dróg, bo drogi i właśnie takie, które pamiętamy jeszcze sprzed wielu lat, były wizytówką, nie wiem, wyznaczały standardy też kulturowe tych miejscowości. Także bardzo się cieszę, że ten wielo taki aspektowy, ważny projekt realizowany jest skutecznie. Dziś kolejne kilometry, kolejne drogi, około 2000 drzew na bardzo ważnych drogach, które już wyremontowaliśmy i w ten sposób dokończymy ten projekt modernizacji dróg.
6: A o tym, jak wygląda to w liczbach, opowiedział dyrektor Departamentu Drogowego Łukasz Kościelski.
19: Podpisujemy umowę na kolejny etap naszego marszałkowskiego projektu Zadrzewień przy drogach wojewódzkich. No jest to jak dotąd największy kontrakt, bo obejmuje aż 4 odcinki dróg. Będą to realizacje w 5 powiatach, aż na terenie 9 gmin. Kontrakt o wartości 1,5 miliona złotych. W ramach tego przedsięwzięcia będziemy realizować nasadzenia 800 drzew i ponad 1,5 tysiąca krzewów. Będą to powiaty toruński, świecki, brodnicki, rypiński. Głównie to będą jarząby, buki, graby. Staramy się realizować te nasadzenia w taki sposób, aby przywracać tam, gdzie były te historyczne aleje i realizować te nasadzenia w ramach rodzimych naszych polskich gatunków, które tutaj występowały od zarania. Nasadzenia, które realizujemy, są sadzone w taki sposób, że zapewniają bezpieczeństwo poruszających się jezdnią. Mówię tutaj o odległości od skrajni, więc absolutnie nie ma zagrożenia, aby stwarzały jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli już dochodzi do jakichś zdarzeń, no to najczęściej jest to niedostosowanie prędkości na jezdni, więc nie ma tutaj mowy o zagrożeniu.
12: Czy jest taki moment, w którym Państwo stwierdzicie, że tych drzew wystarcza, że ten projekt został zrealizowany? Czy to można mówić w latach, czy w liczbach drzew? Jak Państwo do tego podchodzą?
19: Na ten program mamy obecnie przeznaczone 18 milionów złotych i chcemy jak najefektywniej i w całości wykorzystać te środki. Oczywiście ogranicza nas tutaj okres realizacji programu. Mamy nadzieję, że zdążymy. Z naszych kalkulacji wychodzi, że będzie to około 9 tysięcy drzew.
6: A zadrzewiona zostanie m.in. droga wojewódzka nr 553 w powiecie toruńskim, mówi zastępca wójta gminy Łubianka Sebastian Chojnacki.
20: To jest bardzo ważna i potrzebna inwestycja dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla mieszkańców gminy Łubianka, a dla wszystkich korzystających drogi wojewódzkiej 553, która przebiega przez teren naszej gminy, m.in. przez teren naszej gminy. Zadrzewienia i krzewy, które zostaną nasadzone w wyniku realizacji tego projektu, przyczynią się do zazielenienia tego terenu i do tego, by można było podróżować w przyjemnych okolicznościach i wśród zieleni.
6: Dodam, że na koniec roku przy drogach wojewódzkich zasadzonych będzie już ponad 2 tysiące drzew. Zwiedzający przeniosą się do świata w skali 1 do 87. Będą miniaturowe pociągi, stacje kolejowe, miasta i wsie. W Bydgoszczy po raz kolejny odbędzie się wystawa makiet kolejowych, mówi Robert Wolski, prezes Bydgoskiego Klubu Modelarzy Kolejowych.
21: Staramy się to robić cyklicznie. Mam nadzieję, że będziemy tak co roku z sukcesami organizować imprezę.
6: Na czym polega ta impreza? Ludzie przychodzą i co widzą?
21: Przychodzą, co widzą. Na pierwszy rzut oka widzą na pewno dosyć pokaźną makietę, jak na warunki tej sali, 80 metrów makiety w skali H0.
6: Co to znaczy H0?
21: To znaczy to, że nasze modele i makiety są jakby 87 razy pomniejszone w stosunku do prawdziwych, powiedzmy, krajobrazów czy prawdziwych pociągów. To jest taka skala ogólnie w Polsce najbardziej popularna, dlatego też właściwie my się nią zajmujemy. No i na tych makietach właśnie będzie można zobaczyć też głównie polski tabor kolejowy, ale też będą jakieś tam zagraniczne pociągi też jeździły. Pendolino osobiście jeszcze w polskim malowaniu, że tak powiem, nie widziałem na makietach, ale na pewno będą jakieś niemieckie parowozy, na pewno będą amerykańskie spalinowozy, bo wiem, że takie osoby się zapowiedziały, że przyjadą z takim taborem. Także na pewno coś dla każdego się znajdzie.
6: Pan ze swoimi makietami też na pewno będzie.
21: Tak.
6: Co pan zaprezentuje tym razem?
21: No od nas ogólnie z klubu będzie parę metrów ładnych szlaku, ale głównie też w pierwszej kolejności staramy się zaprezentować to, co przywożą do nas goście, bo oni przyjeżdżają z różnych regionów Polski. No i my wtedy jakby układ tej makiety uzupełniamy też o nasze tutaj makiety kolegów moje i innych osób z Bydgoszczy.
6: Te makiety to nie tylko tabor, to jeszcze ta cała otoczka dookoła.
21: Tak, bo generalnie chodzi o to, żeby odzwierciedlić też krajobraz, który jest gdzieś tam obok tej kolei, obok torów kolejowych. I ten krajobraz jest różny. Czasami są to jakieś miasta, jakaś wieś, jakieś lasy, łąki, woda, jeziora, no różne rzeczy. Wszystko, co można praktycznie zobaczyć, jadąc prawdziwą koleją przez okno, staramy się to odzwierciedlić. Wiadomo, że nie każdy od razu wszystko potrafi. My też uczyliśmy się tego czasami nawet kilka lat, pewnych umiejętności. No to czasami trzeba mieć smykałkę i faktycznie jakąś taką rękę do tego, ale można przyjść na przykład do nas, do klubu z, powiedzmy, jakimiś zerowymi umiejętnościami takimi i można się dużo rzeczy nauczyć, możemy pokazać, jak co się robi, no i wtedy wiadomo, no po prostu z czasem te doświadczenie na pewno wzrasta i umiejętności także.
0: Bo to nie wszystko, nie dość, że wygląda, to jeszcze się porusza.
21: Tak, no generalnie bez prądu byśmy żadnej imprezy nie byli w stanie zrobić, także to wszystko jest sterowane pilotami cyfrowymi. Każda lokomotywa ma swojego pilota, żeby można było każdą osobno sterować i dzięki temu po prostu kilka osób jednocześnie może się na takiej makiecie bawić.
0: No właśnie, zabawa, ale trzeba jednak uważać, żeby nie doszło do wypadku, katastrofy wręcz kolejowej.
21: Tak, zdarzają się takie przypadki, że gdzieś tam ktoś, że tak powiem, się rozpędzi i no i wjedzie, że tak powiem, w jakiś inny pociąg, no ale to są takie przypadki raczej rzadko kiedy. No imprezy są różne, jak jest rozkład jazdy, to ta impreza wtedy jest taka bardziej troszeczkę, powiedzmy, na poważnie, ale są też takie imprezy, gdzie takich rozkładów jazdy się nie stosuje i jest taka jazda troszeczkę na luzie, ale i w tym przypadku i w jednym i w drugim mogą się jakieś drobne, powiedzmy, wypadeczki zdarzyć, ale no na szczęście nie jest to często.
0: Czy ludzie, którzy przychodzą i oglądają te makiety, mogą dostać pilota do ręki i posterować? Jest taka szansa?
21: Jest taka możliwość, natomiast też wiadomo, że to już jakby pod okiem jakiegoś, powiedzmy, osoby no doświadczonej po prostu, tak? Że nie tak samodzielnie, żeby sobie samemu pojeździć, bo to jednak trzeba jakieś tam drobne wprawy nabrać. Ale jest taka możliwość, że pod okiem jakiejś doświadczonej osoby jak najbardziej można tego spróbować.
0: Wspominał Pan o klubie, że można przyjść i nauczyć się wszystkiego. Jak to wygląda? Gdzie mieści się ten klub? Czy trzeba się z Wami jakoś skontaktować, czy można przyjść z ulicy?
21: Bezpośrednio z ulicy to może nie, bo to my się spotykamy w godzinach takich popołudniowych, wieczornych, kiedy wszyscy, wiadomo, w ciągu dnia każdy pracuje. Jest to też sama modelarnia, jest jakby w budynku lakierni na terenie Zachemu bydgoskiego. Po prostu najprościej byłoby się na przykład skontaktować z nami, umówić na jakąś wizytę, rozmowę telefonicznie czy też przez Facebooka. Wtedy można się umówić na konkretną godzinę, przyjść, zobaczyć, porozmawiać. Jeżeli ktoś faktycznie będzie tym zainteresowany, to jak najbardziej będzie mógł tam do nas dołączyć, no i przyjeżdżać, uczyć się.
0: A ile osób zrzesza Wasz klub?
21: No w tej chwili mamy 23 osoby plus takich trzech, powiedzmy, chłopaków młodszych, co dopiero zaczynają też przygodę z modelarstwem.
0: No właśnie, a dzieci są?
21: Znaczy, dzieci ogólnie, że tak powiem, zawsze jakieś są, bo to jest często tak, że jednak ta młodzież gdzieś tam, jeżeli rodzic się tym interesuje, no to wiadomo też, że czasami dzieci, no nie wszystkie, bo to nie zawsze każdy się zainteresuje, ale zdarza się tak, że jak się dorosły interesuje, to dziecko, syn, córka czasami też może się zainteresować.
0: Czy ta pasja jest bardzo czasochłonna?
21: No tak, bo samo modelarstwo no niestety uczy też cierpliwości. Jest czasochłonna, bo zrobienie to po prostu trwa, bo jednak te farby, lakiery, kleje, te różne rzeczy muszą też swoje jakby wyschnąć. No jest to już, to są większe rzeczy, to nie jest takie drobne, jakieś małe modele, tylko takie makiety, no to już są duże rzeczy i to po prostu musi trwać.
0: A wystawa makiet kolejowych odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4, 19 i 20 września, wstęp wolny, akcji patronuje Radio SK. Pomnik w Dolinie Śmierci w Fordonie doczeka się remontu, przetarg zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku, a prace mają ruszyć wiosną. Pomnik jest w bardzo złym stanie na skutek korozji. 2 lata temu zdemontowano uszkodzone stalowe fragmenty. Na wszelki wypadek odcięto też pozostałe kłosy. Budki z kwiatami na Placu Wolności powoli się otwierają. Działa już pierwsza z pięciu kwieciarni. Kwieciarki czekały na powrót w to miejsce prawie 3,5 roku. Prace remontowe w tym miejscu są jeszcze prowadzone, między innymi na jezdni.
1: SK Bydgoszcz News.
0: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Ragnar. Zapraszam. Ubrani w specjalne fartuchy zabiorą się za doświadczenia. Uczniowie szkół ponadpodstawowych przyjadą do Bydgoszczy na praktyczne warsztaty. Organizuje je Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK. To okazja, by eksperymentować. Przygotowano 30 warsztatów.
3: Marek Foksiński, jestem dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Bydgoszcz.
16: Porozmawiamy o kolejnej, dziewiątej już edycji praktycznych warsztatów.
3: To już generalnie stało się tradycją, że organizujemy tego typu spotkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Nawet jeżeli chcielibyśmy zrezygnować, to szkoły już wpisały w kalendarz wydarzeń, przede wszystkim właśnie te wrześniowe, ale i również te na przełomie stycznia, lutego. Mamy już dziewiątą edycję, która nadal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tej chwili zgłosiło się do nas ponad 800 osób z 23 szkół. Oferujemy zajęcia, przede wszystkim zajęcia praktyczne. To co prawda są krótkie spotkania, bo półtorej godziny czas nie pozwala na jakąś większą, że tak powiem, możliwość zapoznania się bliżej z technikami, ze sprzętem, który wykorzystujemy zarówno w pracy dydaktycznej, jak i naukowej. Niemniej jednak mogą przynajmniej zobaczyć, spróbować samodzielnie jakieś drobne reakcje, czy ewentualnie jakieś procedury z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego ci młodzi ludzie trenować. Warsztaty mają na celu przede wszystkim zapoznanie tych młodych ludzi z ofertą, szczególnie z racji czekających ich wyborów ścieżki życiowej, bo to są najczęściej uczniowie ostatnich, przedostatnich klas, czyli tuż przed maturą. I to też pozwala im zapoznać się z ofertą wydziału, jeżeli chodzi o kierunki, w których kształcimy, czyli tutaj diagności laboratoryjni, farmaceuci czy kosmetolodzy. Sporo się dzieje również w tej materii. Ciągle mamy zmiany. W tej chwili wprowadzamy standardy dla farmacji. W opracowaniu są standardy dla analityki, ale również toczy się wielki bój o kosmetologów, o to, żeby usankcjonować ten zawód. Osobiście chciałbym, żeby to był zawód medyczny i służył przede wszystkim ludziom z problemami skórnymi, chociażby w przebiegu różnych przewlekłych chorób, ale i również tutaj ta sfera geriatryczna, która jest coraz bardziej istotnym problemem medycznym. Uczniowie mają okazję też poznać troszeczkę to nasze środowisko, bo zarówno w trakcie warsztatów tutaj z prowadzącymi, ale zawsze przy takich okazjach dzielnie wspiera nas brać studencka i chyba oni są takim najlepszym ambasadorem wydziału. Mogą powiedzieć z doświadczenia, co się dzieje, co ich czeka, ale i też jak wygląda tutaj studiowanie, co myślę jest często jednym z kluczowych elementów przy wyborach później.
16: Czyli liczy pan na to, że przejdą, połkną bakcyle i wrócą?
3: Mam nadzieję, że tak. Robiliśmy drobne opracowania, z których wynika, że rzeczywiście zainteresowanie troszeczkę wzrasta. Nie są to jakieś przełomowe wartości, ale rzeczywiście ze szkół, które uczestniczyły w warsztatach, zgłaszają się później, rekrutują się studenci na naszych kierunkach. Cieszy też, że mimo, że już dziewiąta edycja, to cały czas poszerza się ten katalog nowych szkół, szkół, które jeszcze nie uczestniczyły w tym wydarzeniu. W tej edycji również liceum z Inowrocławia, z Aleksandrowa Kujawskiego, z Nowego Miasta Lubawskiego czy z Iławy będą po raz pierwszy gościć w naszych murach. Są oczywiście szkoły, które tradycyjnie już w kalendarzu wpisane mają nasze warsztaty i one zawsze od razu, jak tylko jest możliwość zgłaszania, to zgłaszają się. W tej chwili już zakończyliśmy rekrutację i tak jak mówiłem, 800, dokładnie 63 osoby odwiedzą nas w ciągu tych 5 dni zajęć warsztatowych.
5: Są jeszcze wakacje, czeka pan już na studentów, zwłaszcza tych pierwszych?
3: Wrzesień jest takim miesiącem, że wakacje mają te wszystkie osoby, które mają już rozliczony poprzedni rok, natomiast zaczyna się, ja brzydko to nazwę, kampania wrześniowa. Studenci wiedzą świetnie, o co chodzi. Zaczynają się egzaminy poprawkowe, nadrabianie zaliczeń, których nie udało się zdobyć przed wakacjami. Także już ten ruch się zaczął, ale zawsze miłym jest takie właśnie rozpoczęcie z wysokiego C, kiedy wchodzimy w ten reżim grafikowy i zaczynamy regularne zajęcia. Powiem nieskromnie, zawsze jak patrzę na tą młodzież, to leży na sercu, bo cały czas się czuję młodo, cały czas uczę dokładnie mniej więcej osoby w tym samym wieku.
5: Czyli trzymamy kciuki, tak, za tych, którzy mają tę kampanię?
3: Jak najbardziej. Zależy mi osobiście, ale też z racji funkcji dziekana, jeżeli procedura kształcenia przebiega bez zakłóceń, to jest to też powód do dumy, że mamy po pierwsze dobrych studentów, po drugie też dydaktycy wywiązują się ze swoich zadań, bo zawsze gdzieś tam, jak coś nie domaga, to prawda, gdzieś tam pomysł leży po środku. Studenci zawsze narzekają na prowadzących, prowadzący na studentów i tak radzimy sobie.
2: Beata Szefler, pełnomocnik do spraw promocji Wydziału Farmaceutycznego.

0: związków nieorganicznych, czy też sprawdzić, jak laboratoria toksykologiczne wykrywają substancje psychoaktywne. Myślę, że ten ostatni temat jest taki na czasie i bardzo ciekawy dla przyszłych studentów kierunków medycznych. Także oferta, myślę, że jest bardzo ciekawa. Przyszli studenci, a w tej chwili uczniowie, myślę, że nie po raz pierwszy lub po raz pierwszy mogą faktycznie pracować w profesjonalnym laboratorium pod opieką naszych pracowników. Z praktyki wiem, że jest to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Wiktoria Starobrat, kosmetologia, trzeci rok.
2: Monika Przybysz, studentka szóstego roku farmacji i za kilka dni rozpoczynam sześciomiesięczny staż.
3: Dawid Maciaszczyk, jestem studentem już trzeciego roku farmacji. Od niecałych 15 lat pracuję też w aptece jako technik farmaceutyczny.
4: Studenci biorą czynny udział, tak, w przygotowaniu?
2: Tak, uczniowie na co dzień nie mają styczności z pracą laboratoryjną i często nasze warsztaty są ich pierwszą taką stycznością z doświadczeniami chemicznymi. My jako studenci bardzo chętnie bierzemy udział właśnie w pomocy w warsztatach. Studenci bardzo chętnie zadają nam pytania, na które my odpowiadamy, dotyczące rekrutacji, dotyczące późniejszej kariery po wybranych kierunkach studiów, więc myślę, że jest to dla nich bardzo cenne doświadczenie.
4: Z własnego doświadczenia też wiecie, jak to jest w szkole, prawda, że tam nie ma tego typu zajęć.
2: Tak, w szkole często nie ma czasu na to, żeby przeprowadzać różnego rodzaju doświadczenia, więc uczniowie swoją wiedzę teoretyczną mogą sprawdzić w praktyce właśnie u nas, ponieważ wydział jest nastawiony na kształcenie praktyczne, kształcenie zawodowe, więc my jak najbardziej możemy im to umożliwić.
3: Kierunki medyczne często się też kojarzą z studentom, którzy nie mieli styczności na przykład z wyższą uczelnią, z ingerencją w zdrowie i życie pacjenta, na przykład chirurg albo lekarz pierwszego kontaktu, który zapisuje leki, ale farmaceuta na przykład, uczący się na Kolegium Medicum w Bydgoszczy, ma też ogromne zadanie i też ingeruje właśnie w życie, w samopoczucie pacjenta, bo jest też często pierwszym i ostatnim też kontaktem zaraz po lekarzu. No i jest to zawód, który naprawdę cieszy się wielkim zaufaniem i to jest duża też odpowiedzialność, ale cieszymy się, że młodzi mogą zaznać tej radości z zajęć laboratoryjnych i zobaczyć na własne oczy, jak się tworzy leki, jakie one mają losy w organizmie i jak wpływają na losy pacjentów.
1: Warto wspomnieć, że mamy studentów nie tylko z kierunku farmacja, jest to też kosmetologia i analityka medyczna. Uczniowie mają możliwość spotkać przedstawicieli z każdego z tych kierunków, porozmawiać z nami, usłyszeć od nas tak właściwie. Wiele się słyszy mitów i jakichś stereotypów na temat kierunków medycznych i uczelni medycznych, a mając do czynienia z nami, możemy im pomóc, wesprzeć ich w wyborze przyszłości.
5: A warsztaty od 21 do 25 września patronuje im Radio SK.
6: SK Bydgoszcz.
5: Autobusy szkolne cały czas pod kontrolą w całym kraju. Inspekcja Transportu Drogowego bierze pod lupę stan pojazdów, które od września wożą dzieci do szkół. Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim hamulce, układ kierowniczy i normy czasu pracy.
7: To teraz delikatnie hamulec roboczy, delikatnie wciśniemy i trzymamy, troszkę mocniej. I tak pan trzyma i teraz hamujemy do końca. I w porządku, dziękuję bardzo. Do przodu poproszę, stop. Hamulec pospajowy jeszcze. Okej. Okay.
8: Dzień dobry, i jak?
9: No, myślę, że wszystko dobrze.
8: Jestem pewny.
9: No, wie pan, no, od wczoraj zacząłem to, wie pan. Wóz nie mój.
8: No tak, ale dobrze, że takie kontrole się odbywają.
9: Dobrze, bo to różnie bywa, nie? Wie pan, no, coś wyskoczy, coś tego, a tak to...
7: Kontrola przebiegła w sposób prawidłowy, autobus jest sprawny, to znaczy jego układ kierowniczy jest sprawny, zawieszenie jest sprawne, układ hamulcowy również jest sprawny. Myślę, że ten autobus spokojnie, bezpiecznie będzie mógł wozić dzieci do szkół. Paweł Raczkowski, wojewódzki inspektor transportu drogowego w Bydgoszczy.
8: Tutaj macie taki specjalistyczny sprzęt, prawda?
7: Jest to mobilna linia diagnostyczna, wyposażona jest w urządzenie rolkowe do badania układu hamulcowego. Wyposażona jest również w szarpaki, czyli płyty, które poruszają nam elementami zawieszenia i elementami układu kierowniczego.
8: Tutaj było perfekcyjnie, ale różnie pewnie to bywa. Różne rzeczy pan już pewnie widział.
7: Różne rzeczy widziałem, natomiast z roku na rok stan autobusów się poprawia, jest coraz lepiej i tak naprawdę coraz mniej usterek najpoważniejszych stwierdzamy.
10: Maciej Batkowski.

0: i kujawsko-pomorski wojewódzki inspektor transportu drogowego. Będziemy kontrolować autobusy, które będą przewozić najmłodszych. My jako Inspekcja Transportu Drogowego kontrolujemy autobusy w zasadzie przez cały rok i do tej pory skontrolowaliśmy około 1000 autobusów, więc oczywiście zachęcam do tego, żeby poświęcić więcej te 5 minut na przygotowanie autobusu i wówczas mamy tą pewność, że autobus został gotowy i będzie dobrze przygotowany do przewozu i transportu naszych pociech.
1: Co dokładnie sprawdzacie?
0: Będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdu, będziemy się na tym skupiać, ale oczywiście również będziemy kontrolować kierowców, stan trzeźwości, no i niezbędne dokumenty do przewozu. W ubiegłym roku, to co mogę powiedzieć na statystykach z poprzednich lat, w ubiegłym roku skontrolowaliśmy 456 autobusów i z czego zatrzymaliśmy 56 dowodów rejestracyjnych. Jest to mniej niż było w poprzednich latach, dlatego też widać, że ta akcja, którą my już komunikujemy wcześniej, dlatego też firmy, przewoźnicy przygotowują się do tego, dbają o ten tabór i mamy tą pewność, że jest to przygotowane i na pewno mamy pewność, że jest wszystko gotowe do przewozu dzieci.
1: A te uchybienia, jak już się zdarzają, to jakie najczęściej?
0: Może to są układy luzu kierowniczego, na przykład jeden autobus nie miał badania technicznego aktualnego, bądź też układ hamulcowy niesprawny. Mówiąc, że rozpoczynamy w akcję w województwie kujawsko-pomorskim, mam na myśli 140 gmin, które mamy na miejscu. Tak, będziemy kontrolować wszędzie, będziemy kontrolować wszystkie autobusy i chcemy mieć pewność. Myślę, że będzie to podobna liczba autobusów, jaka była w ubiegłym roku. Na pewno będzie to ponad 400.
2: No jeszcze troszeczkę trzeba poczekać, no ale co, taka kontrola jest bardzo potrzebna i no tutaj chodzi o bezpieczeństwo generalnie dzieci, jak i nasze później, no musi to być, bez tego nie różno, tak już taki zawód. No i jeszcze raz powtórzę, że to bezpieczeństwo tutaj, nie? To
1: kierowca, pan też wtedy czuje się bezpiecznie, tak, jak pan wie, że przewoźnik zadba.
2: Tak, oczywiście. No tym bardziej, że tak jak autokar ma, no musi mieć co pół roku ten przegląd techniczny. W dobie tego wszystkiego, co się dzieje na drogach w tej chwili, wiadomo, że z dnia na dzień, a to jest tylko samochód, nie? Dzisiaj jest dobry, jutro może być, no niestety coś może być nie tak, a wtedy człowiek jest pewny, nie?
1: Jakiego wyniku kontroli pan się spodziewa?
2: No pozytywnego, bo no, tym bardziej, że byłem wczoraj na stacji, jakiś czas temu byłem na wycieczce, miałem z inspekcji kontrolę, też wszystko było w porządku, także no myślę, że będzie dobrze.
3: A kontrole potrwają do 24 września.
4: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Korytarze na uczelniach jeszcze puste, ale studenci cały czas szukają swojego lokum. Dla tych, którzy chcą zamieszkać w akademiku, to właściwie ostatni moment. Tak jest w Bydgoszczy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Uczelnia proponuje studentom pokoje w dwóch akademikach. Wolne miejsca znikają, mówi kanclerz uczelni Monika Matowska.
5: My dysponujemy dwoma akademikami. W jednym kończy się właśnie remont. Jest to remont gruntowy, a więc na naszych studentów czeka rzeczywiście piękny, nowo wyremontowany budynek z pokojami dwuosobowymi, z pokojem jednoosobowym, przestrzenią dla studentów i jest on w sąsiedztwie akademika, który już funkcjonuje, który też niedawno był po remoncie, czyli Romek i Atomek zapraszają studentów.
1: To był taki gruntowny remont, prawda? Tam jest, z tego co pamiętam, więcej łazienek, ten standard się podwyższył.
5: Tak, zdecydowanie standard się podwyższył. Remont był na tyle gruntowny, że właściwie został tam szkielet budynku i cała reszta była wymieniana. Było to dla nas duże wyzwanie, żeby w tym jednym roku akademickim zdążyć, ale tak jak wspomniałam, jesteśmy już na finiszu, meble są wstawiane, a zatem za chwilę studenci będą mogli już tam się lokować.
1: Czy są jeszcze wolne miejsca w tych akademikach? Czy studenci jeszcze mogą liczyć na pokój?
5: Tak, rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu rekrutację do akademika, który kończy swój remont, czyli do Atomka, a jeśli chodzi o Romka, to tam rekrutacja była już robiona w czerwcu i zazwyczaj byli to studenci, którzy po prostu pozostawali po poprzednim roku studiów w tym budynku.
1: Czyli jeszcze ktoś może znaleźć tam miejsce?
5: Tak, oczywiście.
1: Jak to cenowo wygląda?
5: Jeśli chodzi o akademik, który oddajemy teraz w ręce studentów, to tam pokój dwuosobowy kosztuje 750 zł, natomiast jednoosobowy 970 zł. A w akademiku, w którym remont zakończyliśmy kilka lat temu, jest to kwota 560 zł za dwuosobowy pokój i 700 za jednoosobowy.
1: Ta różnica pewnie wynika ze standardu.
5: Tak, oczywiście w jednym i drugim akademiku jest oczywiście wysoki standard, ale no, zdajemy sobie sprawę i też ze studentami o tym rozmawialiśmy, że no, ten nowy akademik, bo tak właściwie po tym remoncie można o nim powiedzieć jako nowym akademiku, robi ogromne wrażenie i ten standard rzeczywiście tam jest bardzo wysoki.
1: Te ceny na uczelniach są dość podobne. Czy pani zdaniem to są wysokie ceny na kieszeń studenta? No, biorąc pod uwagę oczywiście te ceny na wolnym rynku, które cały czas rosną i nie da się ich zahamować.
5: Tak. Mówię teraz nie tylko jako kanclerz, ale też jako mama tegorocznej maturzystki, która za chwilę rozpocznie studia. Jeśli chodzi o nasze akademiki, w ogóle o koszty życia studenta w Bydgoszczy, no to są bardzo atrakcyjne ceny. Prywatne lokum, to są wysokie kwoty i prywatne akademiki, które też na rynku bydgoskim są dostępne, mogą trochę odstraszać, bo to są rzeczywiście kwoty wysokie, ale my mamy w akademiku blisko, to jest 210 i 240 miejsc, w zależności od tego, jak te pokoje się rozkładają, czy ktoś decyduje się na dwuosobowy, czy jednoosobowy, a zatem tych miejsc jest rzeczywiście sporo i mamy nadzieję, że jak najwięcej osób właśnie z tej formy skorzysta.
1: Myśli pani, że uda się zapełnić te wszystkie pokoje studentami?
5: U nas nie zmagamy się z problemem pustych pokoi. Zazwyczaj mamy komplet studentów i jest to oczywiście kwestia związana z finansami, ale myślę, że też coś, za co nie można zapłacić, co jest bezcenne, czyli atmosfera mieszkania w akademiku i jak rozmawiam z naszymi profesorami, to mówią, że te standardy się zmieniły, ale z sentymentem wracają do pamięcią do czasów z akademika i myślę, że to jest też dla studentów ważne, zwłaszcza dla tych, którzy przyjeżdżają z bardziej odległych miejsc. Jest im tutaj łatwiej się zintegrować. Nasz dział rekrutacji też wspiera studentów nie tylko w tym, żeby się tu ulokowali, ale też żeby się zaaklimatyzowali.
3: Część studentów ma już za sobą poszukiwanie dachu nad głową. Wiktoria zamieszka w akademiku, a Monika zostaje w domu rodzinnym.
6: Do tej pory mieszkałam w pokoju dwuosobowym. Aktualnie na trzecim roku przenoszę się do pokoju jednoosobowego, przez to, że przy obronie pracy potrzebuję troszeczkę więcej spokoju i czasu na naukę. Cena za pokój dwuosobowy w akademiku na Fordonie to w pokoju dwuosobowym to kwota 550 zł, a w pokoju jednoosobowym tak, to kwota 630. Jednak gdzieś tam wczoraj też wyczytałam, że od marca ceny wzrosną troszeczkę wyżej.
1: Z punktu widzenia studentki, czy te kwoty są na kieszeń studenta, czy to jest duże obciążenie? Jak byś to ocenił?
6: Jeżeli chodzi o studenta, który ma się utrzymać sam, uważam, że jednak ciężko jest godzić pracę na pełen etat i studia, sukcesywną naukę, więc no tutaj może być ciężko i potrzebne jest wsparcie rodziców, żeby móc się utrzymać na studiach.
1: Zwłaszcza jeśli to są takie wymagające, prawda, studia, że rzeczywiście trzeba skupić się na nauce.
6: Tak, przede wszystkim studia, które zajmują dużo, dużo czasu, ogólnie studia na uczelni medycznej, uważam, że no jest potrzebny duży wkład własny i praca gdzieś tam może przeszkadzać i na pewno nie może być to praca na pełen etat, żeby móc równie dobrze się kształcić i na siebie zarabiać, móc się godnie utrzymać, nie mówiąc też o jedzeniu suchego chleba przez cały czas.
1: A masz znajomych, którzy wynajmują gdzieś mieszkanie, może w Bydgoszczy? Jak to wygląda?
6: Tak, mam znajomych, którzy wynajmują mieszkania. Wiem, że kwoty są sporo wyższe, bo tutaj no, w zależności od tego, czy są to całe mieszkania, czy pokoje akademickie, Wiem, że w okolicach Politechniki ceny się wahają od 950 do 1300 zł, gdzieś w centrum za całe mieszkanie jest to kwota około 3000, więc znaczenie bardzo duże ma też lokalizacja. Akademik w tej sytuacji wypada jak najlepiej, szczególnie patrząc na standard, jaki mamy akademik na Fordonie.
7: Ja pochodzę spod Bydgoszczy i po prostu biorąc pod uwagę ceny najmu mieszkania, było mi korzystniej codziennie dojeżdżać na uczelnię, zamiast wynajmować mieszkanie czy akademik, więc ja zostałam w domu rodzinnym.
1: Ze względu na ceny, tak?
7: Ze względu na ceny, tak.
1: A w swoim otoczeniu wśród znajomych jak to wygląda?
7: Moi znajomi najczęściej wynajmowali pokój w mieszkaniu. Narzekali na te ceny, ponieważ płacili około 1200-1300 zł miesięcznie za pokój i szczególnie na wyższych latach zaobserwowałam to, że jednak większość z nas, chociaż na część etatu, ale pracowała na nocki, weekendy i jakoś musiała pogodzić to z nauką. Jak to mówią, tanie już było. Więc myślę, że bardzo dużą rolę tutaj i patrzymy tak na naszych rodziców, którzy mogą nam pomóc właśnie dokładając się chociaż do mieszkania, bo właśnie też były takie rozwiązania, że rodzice opłacali mieszkanie, a student opłacał sobie życie, jedzenie i powiedzmy ułamek tych wydatków pokrywał z własnej kieszeni. Myślę też, że na część etatu pracę da się pogodzić, tylko trzeba się nauczyć zorganizowania, konsekwencji i systematycznej nauki, bo ucząc się większych partii materiału i pracując jednocześnie, nie da się zrobić tego porządnie.
3: Na Politechnice Bydgoskiej pokój jednoosobowy kosztuje 720 zł miesięcznie, a dwuosobowy jest o niecałe 200 zł tańszy. UKW ma dwa akademiki, jeden świeżo po gruntownym remoncie. To właśnie w nim pokoje są najdroższe.
4: SK Bydgoszcz.
3: Zbliżają się społeczne obchody Dnia Turystyki. Z tej okazji 26 września odbędzie się w Bydgoszczy kilka spacerów. Jeden z nich w Starym Fordonie poprowadzi bydgoski przewodnik Damian Rączka. W ten sam weekend w Bydgoszczy odbędzie się dwudniowe wydarzenie Jedno Miasto, Trzy Kultury.
8: 26 września są obchody Dnia Turystyki. Jak co roku spotykamy się w Starym Fordonie na rynku w Starym Fordonie o godzinie 12 na spacer Jedno Miasto, Trzy Kultury ulicami Fordonu. Wstęp jest oczywiście wolny. Zapraszamy wszystkich Państwa i z Bydgoszczy, i z okolic, którzy jeszcze Starego Fordonu nie zwiedzali. Wycieczka będzie trwała około 2 godzin. Przejdziemy się ulicami dawnego miasteczka. Jest to bardzo fajny klimat tego miejsca w Bydgoszczy, bo jest to jednak nadal cały czas taka mała prowincjonalna enklawa w oparciu o Wisłę i o obszar Natura 2000. Myślę, że jeżeli Państwo jeszcze nie byli w Starym Fordonie, to jest okazja, żeby właśnie w taki dzień Fordon zwiedzić. Będziemy również wchodzili do synagogi, która będzie ostatnim etapem tego spaceru. Zapraszamy, wstęp wolny, zapisy nie obowiązują. 26 września i 27 września, jest to sobota i niedziela, odbędzie się 11. edycja wydarzenia, które realizujemy w przestrzeni Starego Fordonu, które nosi nazwę Jedno Miasto, Trzy Kultury, zatytułowane Zapomniani Bydgoszczanie. Będzie to dwudniowe wydarzenie, będą to spacery, będzie to prelekcja oraz koncert i w sobotę właśnie o godzinie 17 spotykamy się na Placu Teatralnym w Bydgoszczy, gdzie pójdziemy śladami bohaterów książki niezwykłej, która nosi tytuł Sen o Teatrze, czyli Listy z Tomaszowskiego Getta. Jest to książka historyczna autorstwa Justyny Biernat, która w oparciu o listy opisuje miłość Edith Blau i Ludka Orenbacha, mieszkańców Bydgoszczy w okresie przedwojennym, młodych ludzi, pełnych nadziei, pełnych miłości właśnie, którzy spotkali się w tej Bydgoszczy. Ona była z Gdańska, on był z Tomaszowa Mazowieckiego. I te listy pokazują tak naprawdę życie młodzieży polskiej, żydowskiej w okresie międzywojennym, ale pokazują również właśnie tą miłość dwojga bardzo młodych ludzi. I oni na tą miłość mieli bardzo krótki czas, bo zakochali się w maju 1939 roku. Potem przyszła wojna. Edith wyjechała do Niemiec, później trafiła do obozu koncentracyjnego, a Lutek trafił do getta w Tomaszowie Mazowieckim i tego getta nie przeżył. Książka ukazała się dawno, bo prawie 10 lat temu i myślę, że przeszła trochę niezauważona, a prowadząc wycieczki śladami historii społeczności żydowskiej zauważyłem, jaką moc mają te listy, jaką moc ma opowieść o tym dwojgu ludzi, no, których zapomnieliśmy. To byli bydgoszczanie, którzy w tym naszym mieście znaleźli swój kawałek szczęścia tak naprawdę i widać z tych listów, jakie wrażenie robiła Bydgoszcz, jakim miastem Bydgoszcz była, no jest i dziś, ale przed wojną naprawdę w tych listach widać piękno tego miasta i piękno tej miłości. Stąd to jedno miasto, czy kultury poświęcone w pierwszym etapie tego realizacji tego wydarzenia właśnie miłości Ludka i Rut. Natomiast na drugi dzień, czyli w niedzielę, zapraszamy Państwa do Starego Fordonu oczywiście. O godzinie 13 zaczynamy spacer Zapomniani Bydgoszczanie, chociaż będę mówił o mieszkańcach Fordonu. Dzisiaj Bydgoszcz jest częścią, dzisiaj Fordon jest częścią Bydgoszczy, więc czy możemy używać nazwy, że to są Bydgoszczanie? No myślę, że symbolicznie możemy tak mówić. Jak najbardziej symbolicznie będę mówił między innymi o burmistrzu Wacławie Wawrzyniaku, będę mówił o Karlu Neufeldzie uprowadzonym przez Arabów w czasie powstania Mahdiego. Będę mówił o wielu mieszkańcach idąc ulicą Bydgoską, którzy gdzieś w tej przestrzeni i Fordonu, ale też Polski szerzej i świata nawet zrobili jakieś kariery, gdzieś zostali zapamiętani jako działacze, jako sprawni przemysłowcy czy handlowcy, bo myślę, że ten Fordon ma już całe grono ludzi, przypomnieliśmy sobie o nich, którzy coś jednak tutaj w tym życiu dokonali. Spacer będzie trwał około 2 godzin, następnie w synagodze odbędzie się prelekcja, zaprosiliśmy autorkę książki Senoteatrze, czyli listy z Tomaszowskiego getta, dr Justynę Biernat. Bardzo się cieszymy, że będzie mogła do nas przyjechać i opowiedzieć o tym, jak ta książka powstawała, jak ona z Tomaszowa Mazowieckiego przyjechała do Bydgoszczy i szła śladami tego swoich bohaterów, szukała tej pięknej Bydgoszczy, jako że to była jesień, za bardzo ją zauważyła wówczas. Mam nadzieję, że to się zmieni. Ta prelekcja będzie trwała około godziny, więc serdecznie zapraszamy. Natomiast gwiazdą wieczoru w niedzielę 27 września będzie, no nie chcę nikogo urazić, ale myślę, że najlepsza klezmerska kapela w Polsce, albo przynajmniej jedna z najlepszych, zespół Kroche z Krakowa. Oni już byli w Fordonie na festiwalu Wisły, na pierwszym festiwalu, który był w Bydgoszczy w Fordonie. Teraz przyjęli nasze zaproszenie i bardzo się cieszymy, bo chcemy, żeby to jedno miasto czy kultury, czyli wydarzenie poświęcone zapomnianym bydgoszczanom, zostało w Państwa sercach na dłużej po prostu. Wstęp wolny na nasze wydarzenia, nie obowiązują zapisy. Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Synagoga Fordonie Dom Kultury. Wsparł nas wojewoda kujawsko-pomorski, za co bardzo dziękujemy i zapraszamy wszystkich serdecznie.
9: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na Was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl. A już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć stworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cym wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
10: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna w studiu Eski, po prostu Oskar Cym. Cześć!
11: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
10: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
11: Tak?
10: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
11: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo. Tyle.
10: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, nabrałeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
11: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
10: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości?
11: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
10: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
11: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność. No. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
10: Mhm, ale pracujesz jakoś nad tym?
11: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje mój zespół, jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną, jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam 100% pewność siebie, w sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego, jest super, oni mnie niosą.
10: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, no to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
11: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
10: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
11: No może tak.
10: Na siebie nakładasz?
11: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
10: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
11: Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
10: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
11: No dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna zaczyna wracać, zaczynam wracać do tej rutyny, której brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
10: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, ile masz takich dni tylko dla siebie?
11: Kurczę, wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tam zamknięte, przecież niedziela, jakby wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę, po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. To jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
10: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
11: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. I wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
10: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
11: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
10: Widzimy na openerze, że cię zaczepiali.
11: Tak,
10: jakby
11: tak.
10: Oglądałem sobie to z ukrycia.
11: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu. Mhm. Bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
10: Mhm. A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
11: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak w sensie, no jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało, ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, jest już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce,
10: okay.
11: Bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, okay. Więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
10: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
11: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz, ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, problem z pamięcią do szczegółów.
10: Mhm. Skupmy się na tym, co tu i teraz. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym.
11: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
9: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na... Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. roku. W maju ruszy w Halloween trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
12: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
9: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
10: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Bo z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zaciszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
11: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
10: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
11: Tak, tak mi się wydaje, no.
10: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
11: Ostatnio? Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek... Złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
10: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez no, zaledwie 4 lata?
11: Nie wiem.
10: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwil, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
11: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
10: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
11: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy, chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie, jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę, to było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, mhm. że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, no nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
10: Chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
11: No. Dosłownie.
10: Ekstra.
11: Ja, no mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
10: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zabojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
11: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
10: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
11: Czym jest?
10: W tych latach spędzonych, tak, w showbiznesie.
11: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi, z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, mhm. które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
10: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoje relacje z fanami. Ja oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo. Przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią, Jezu, nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
11: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz, co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby no człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
10: Nie no przestań, grasz tyle koncertów.
11: Proszę napiszcie, że jesteście zadowoleni.
10: Właśnie tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
11: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
10: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Ja nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
11: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No. Nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną u mnie, odcinam to jak tylko mogę.
10: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
11: Co masz na myśli dokładnie?
10: Bo wiem, że fani czasami wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, tobie zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Mhm. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
11: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą i jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać. A ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
10: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
11: No czasem mi się wyświetlą na TikToku, jak sobie skróluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
10: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
11: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądam jak taka małpka w cyrku czy coś. To jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
10: Ale też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
11: Ja nie wiem.
10: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus.
11: Ja nie
10: jakiegoś
11: wiem,
10: aktualnie bardzo popularnego.
11: Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
10: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
11: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest... Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
10: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
11: Boże, nie wiem, no dużo, dużo osób mi imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
9: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK.
11: News.
9: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
13: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
14: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
9: Warto było.
14: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
9: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski. Z raperami rozmawia Matif Uczyło.
15: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
16: Siemanko, witam.
15: Vivi Simon też tu
16: Siemanko.
15: Jest. No i Palar.
17: No witam serdecznie.
15: Gotowi jesteście?
17: Tak jest.
18: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
15: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
18: poznasz
15: tym.
18: Prawdę.
15: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to w Esce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
18: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
15: Po drodze, wszystko
18: po drodze.
16: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
18: Właśnie, no, właśnie. Tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
15: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
18: Dokładnie, dokładnie.
15: No. Palar jest cicho,
17: ja nie
15: obawiam
17: mam
15: się,
17: audycji.
15: Że ty... Audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś mnie wygryźć?
17: No. Nie, na twój głos, ja bym nie konkurował z takim.
15: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115 przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tam na miejscu, miałeś
17: tak zwany
15: sporo do czynienia, lip-sync był nagrywany.
18: Natomiast nie byle jakie.
17: Bo takie klaskanie.
15: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
18: Tak, nawet przybrałem taki kostium.
16: Garnitur
18: teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
15: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
18: No, stary. Dominacja.
17: Się chyba.
18: Genetyczna. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzuconymi tako. No a zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś. Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę, największy hit, to była ostatnia.
16: To dosłownie zostało zrobione...
18: Z tydzień przed wylotem.
16: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
17: Jako
16: bonus track, ale
18: nawet klip zrobiliśmy.
16: Nakręciliśmy.
18: Ale fajna nuta w ogóle.
17: Fajna.
16: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie będzie,
18: nie? To jest pamiątka od razu.
16: No, taka wiesz.
18: Tam nakręciliśmy tam.
16: Teledysk tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem Wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
18: No i my nasze solówki też.
16: No, chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
18: Tak jest.
16: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Ryka Moczko, jak u Maty.
15: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Łajcior mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który kurczę sprawia. California Records, to wszystko.
16: To wszystko. Cholera, otóż. Może rzeczywiście.
18: Masz nas.
16: Nie?
15: Mam was. Czyli to jest ten master plan, trzeba wrzucić Kalifornia do...
18: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
11: Fajna emocja.
18: Fajna emocja, też my się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing, jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
15: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
11: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
15: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
11: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
16: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy tak kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówię, kurde, no.
11: Nie tym razem.
16: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
18: Nie tylko o to chodzi.
16: Jakby
18: tak naprawdę.
16: Jest wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci się

0: nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip, wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił gdzie dokładnie, ale no, rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
1: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
0: To tak, akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawdzić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
1: Padałoby. Fajna pioseneczka.
0: Fajna pioseneczka.
2: Motywująca,
1: tak.
0: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
1: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
2: Klipy. Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
1: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki,
3: bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
2: Ale i tak się coś nagrało.
3: No i tak się nagrało, ale właśnie ten czwarty tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, ma palar żywym.
1: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
3: Zamknęli, ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, ze szczerbami i mówią, no panowie,
2: nie będę mówił jak,
3: nie?
1: A tu wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują i zamknięty Wielki Kanion.
3: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało, jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, nieco patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg. I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny.
0: Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś Fata Morgana przy okazji prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
2: oczywiście,
0: scenograf.
2: Oczywiście, tylko jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
0: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się, następnie z kolei rezygnuje, chodzi. Tak? Ty tłumaczysz
2: to. Tak, ja to wymyśliłem.
0: Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
2: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
3: Nie będę mówił jak.
0: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
2: Nie mogę mówić takich rzeczy.
1: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
2: Może go użyjemy kiedyś, do innego klipu.
3: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
0: czeka.
3: Latał i mówił na lewo, prawo, że będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
1: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
0: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
1: Palaro
0: temat tego.
1: Sorrentino.
2: Właśnie
0: Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. No i znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
2: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
3: Znany piłkarz.
1: A bo to on ma prosto andaluzyjskie korzenie.
2: Tak.
0: Jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
1: No tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
0: No pewnie.
3: Spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
0: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
3: Nie musisz, nie musisz.
1: jak Lil Durk
3: tak,
1: King Von, tak?
3: Tak, dokładnie ta scena.
1: Chciałem właśnie otworzyć.
0: Otworzyliśmy to.

0: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać, to że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten, tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji, trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce. W takim naszym...
1: I co innego niż ty masz też...
0: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, no, jest różnie, no i tyle.
1: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... Uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy
0: jakąś
1: pomysł,
0: mamy treść,
1: ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu single, za dwa miesiące macie kolejny single. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie focus track, jest premiera, dzień tak dobry. Jest. Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie za czy nam wyjdzie, no mam nadzieję, że tak. Ale to jeszcze zobaczymy, nie?
2: No dobrze, no cieszymy się, że jesteśmy w tym serialu i cieszymy się, że ten Hustler jest z nami, że ten kawałek tutaj też jest. Pamiętajcie, aby na niego głosować. Dziękuję wam bardzo za tę wizytę.
3: Nie,
2: no i mam nadzieję,
3: dziękuję,
2: że zajrzycie jeszcze przy... O, jak to jest miłe.
4: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
5: Cześć, cześć.
4: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
5: To jest taki właśnie przełomowy moment dużej metamorfozy, przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy, a dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie, dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
4: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze? Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
5: Tak, tak, oczywiście. Wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian, czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
4: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
5: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że takie...
4: To się wydarzyło.
5: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły. A wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
4: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
5: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą. Miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą. Oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład. I to była moja jedyna z nim próba. A potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE. Także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, nie, nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i... No, takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
4: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
5: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tam mówi, tam buongiorno, chiamo i bienvenuta, come stai, on, parla italiana, mnie, no, I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że you have to sing with my son, Matteo Bocelli, a miał wow, więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, i z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
4: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
5: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy piąć w górę.
4: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. To tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
5: No właśnie śpiewaniem z Andreą Bocellim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No do tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
4: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
5: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich też ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fossem. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Foss. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo... no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat, uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już się nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografii, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka, mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba, polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie, włączcie tego.

0: please, please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to bardziej
1: to jest
0: chodziło
1: taka
0: o
1: twoja
0: to...
1: inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, nie, polska
1: czy nie?
0: Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby na, co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że ach, marzę o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz o co chodzi, że staram się być sprawcza. I...
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się na tym skończyć.
0: No niestety,
1: trzeba,
0: no nie, to nie spadnie z nieba, bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co to zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać i nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Ha! Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata, numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory się wiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, choć no my uważamy, że te wszystkie, ja ostatnio wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam duże rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień. Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: Ja też, matko, jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale wiesz, to nie jest ten numer. Czy
2: wiesz,
3: to nie jest ten numer?
2: Ja się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrzesień,
2: ale
3: idziemy do szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś, a teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąkniecie, powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
1: nie?
3: Ale jest, tak, roz... jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą. Nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam. Ja jestem w stanie przewidzieć pogodę. Mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolanach.
2: A no to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19. Już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
3: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy to prognoza pogody się
3: sprawdzi. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem, tak.
3: Mocno.
1: I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie Lato nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Frano, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
4: Matam łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring Mabel, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To aktualnie największy hit w Polsce i numer jeden gorącej dwudziestki. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring Mabel i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza, jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ring Mabel z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym kawałku czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przychodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
2: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
4: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A tymczasem MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap dwudziestki. Tak zdecydowaliście, głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do artystów takich jak Sobel, The Kid LAROI czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap dwudziestki, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap dwudziestki w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam. Tym razem moim gościem będzie AG. A już w przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem SK. Przed nami SK Music Tour w Żeganiu. W piątek na scenie pojawią się Kas Bałagana i Zalia. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. 9:02. To jest niedziela. Można powiedzieć, że ten dzień się rozkręca, co? Co robicie? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Mati Fuczyło, cześć! There's nothing holding me back, Shawn Mendes.

Tak brzmi SK, 17 minut po 9, to Toby Romeo i Fly High. Słuchajcie, wczoraj wieczorem nasza biegaczka wygrała wielkie zawody, takie, które były rozgrywane po raz pierwszy w historii, i Klaudia Kazimierska postanowiła, że ona to pokaże, jak się to robi wszystkim innym, i przebiegła 1500 metrów bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybko, w najszybszym w tym roku czasie na świecie, i zgarnęła za to, uwaga, 150 tysięcy dolarów. Dla Klaudii oczywiście ogromne gratulacje, ale ja mam w głowie od razu coś innego. 150 tysięcy dolarów to jest ponad 500 000 złotych. Co wy byście zrobili, gdyby akurat tak się zdarzyło, że na przykład wygraliście taki bieg i taki wielki przelew wpadł wam na konto? Przyjmuję tylko najbardziej odjechane pomysły. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. Nie jest to 500 000, ale też fajne. Co szalonego kupilibyście sobie za 500 000? Czekam na głosówki.

0: Ten hit już znamy i kochamy, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu SK, 27 minut po 9. To teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To teraz zagram wam jedną z najgorętszych premier ostatnich dni. Znacie ten hit, nazywa się Ring Mobile, nagrał go H, no i w ostatnim czasie jest bardzo popularne. To w końcu między innymi numer 1 gorącej 20 w ostatni piątek, ale teraz... Wydarzyło się coś ciekawego i Mata dograł swoją zwrotkę do tego kawałka i tak powstał polski remix Ring My Bell. H i Mata. Gramy.

0: Legendarny zespół i legendarny kawałek Linkin Park i Burn It Down. A to jest SK i 26 minut przed 10. Dzisiaj szukam waszych pomysłów na to, jak wydalibyście 500 000. A co? I dostałem kilka propozycji, ale Agata zdecydowanie najbardziej mnie zaskoczyła.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja statusiem jadę na wycieczkę starą T3 i marzy nam się za 500 000 fajna działka w Kuwejcie. Pozdrawiamy serdecznie.
0: No taką działkę to też bym przyjął, tylko pytanie, co potem z nią zrobić? No w Kuwejcie dzisiaj 40 stopni, to można ewentualnie położyć się i opalać, no bo na więcej to już nie zostanie. Ale więcej hitów mam, Zalia, zaraz.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
5: Ruszyły zapisy na bydgoski jarmark świąteczny. Zapraszamy wystawców z unikalnym rękodziełem, pysznym jedzeniem oraz artystów, którzy rozgrzeją jarmarkową scenę. Zaprezentuj się tysiącom gości w samym sercu miasta. Zgłoszenia od wystawców przyjmujemy do 20 września. Zgłoszenia artystów przyjmujemy do zapełnienia jarmarkowego grafiku. Szczegóły znajdziesz na stronie bydgoszcz.pl oraz na Facebooku Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego. Na jarmark zaprasza miasto Bydgoszcz.
6: Nie stoisz w korkach! Dbasz o zdrowie! Wygrywasz nagrody! Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem! Zostaw auto w domu! Wybierz rower! Każdego dnia! Konkurs Do pracy jadę rowerem! Zgłoś swoją firmę! Startujemy 16 września! Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają! Zaprasza miasto Bydgoszcz!
7: Jesień już tu jest, a razem z nią okazje w Comfy Park Bydgoszcz. Nowa kurtka, przybory do szkoły, dekoracje, które odmienią twój dom, a może modne dodatki na chłodniejsze dni. To wszystko znajdziesz w Comfy Park Bydgoszcz. Wskakuj po jesienne inspiracje, korzystaj z promocji i przygotuj się na nowy sezon bez przepłacania. Comfy Park Bydgoszcz, Jana Pawła II, 115. Wszystko, czego potrzebujesz tej jesieni w jednym miejscu.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz

0: Kuba i Kuba. Chłopaki w Radiu SK, 7 minut przed 10. Ja dzisiaj szukam waszych szalonych pomysłów na wydanie setek tysięcy złotych. Agata z tatą stwierdzili, że kupiliby działkę w Kuwejcie. Tata podobno jest w wielkim szoku, że usłyszał córkę w radiu, więc pozdrawiamy tatę Jurka. To naprawdę się wydarzyło, jakby co. Tymczasem Monika ma zupełnie inny pomysł na pół miliona.
1: Cześć, SK.
0: No, cześć.
1: Gdybym miała coś kupić za pół miliona takiego szalonego, zwariowanego, to byłyby najbardziej zwariowane wakacje w moim życiu. I na pewno niezapomniane. Także pozdrawiam serdecznie, Monia z Poznania.
0: Wakacje to przyjąłbym ja w każdych ilościach i za każde pieniądze. Radio SK. A wy?

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: I po reklamie.
10: Bydgoszcz na czasie.
11: Dawid Olszewski, historia Bydgoszczy, ożyje wieczorem nad kanałem bydgoskim. Na skwerze przy ulicy Kanałowej ruszy plenerowe widowisko. Głównym punktem będzie multimedialna rekonstrukcja starego, zasypanego odcinka kanału. Archiwalne zdjęcia i mapy połączą się z animacjami, światłem, dźwiękiem oraz technologią VR, która pozwoli zobaczyć miejsca, których dziś już nie ma w miejskim krajobrazie. Początek o 20.00.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Stoję na scenie w mieście, które tak bardzo kocham. Dzięki waszemu wsparciu i miłości. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe przeboje, a wśród nich słynne My Heart Will Go On. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali wielkie karaoke na ulicach miasta. To nie koniec koncertów Celine Dion. Ona zapowiedziała w sumie aż 20 występów. Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To po tym, jak paparazzi sfotografowali artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała, że jej marzeniem jest zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Więcej przeczytacie na sk.pl. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Livka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek tak szybko to się Wam nie znudzi.
14: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
13: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Livki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Livki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Ale ja mam dla Was inne propozycje. Hitowe. Hity na czasie. Somber, My Body Isn't Ready, Rose, Bruno Mars i Apety. A ja to Mati Fuczyło i minuta po 10. Dzień dobry.

To są niedzielne hity na czasie, to Florida i Kesha i Ride Round, 17 minut po 10. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że mamy wśród nas niezłą rakietę. W necie trafiłem na tekst o tym, że pani Krysia ma 84 lata, zdobyła już wszystkie szczyty korony gór Polski i właśnie teraz, w wieku 84 lat, udało jej się zdobyć Rysy, czyli nasz najwyższy szczyt. To ja się teraz dwa razy zastanowię, zanim pojadę windą na drugie piętro.

powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: to Temper City i ich Reverse Psychology, czyli najnowsza propozycja od tego zespołu. Bo wszystkie hity zaczynają się westy, ale słuchajcie, mamy niedzielę, 27 minut do godziny 11. Uważam, że niedziela jest jednym z najbardziej dzielących ludzi dni całego tygodnia. Co mam na myśli? No to, że jedni niedzielę uwielbiają, drudzy raczej nienawidzą. Albo bardzo nie lubią, no bo wyczuwają ten dzień, którego nazwy wypowiadać nie można. Ten, który zaczyna się na po, a kończy na niedziałek. Ale jak jest z wami? Rozwiążmy to raz na zawsze. Lubimy niedzielę? Nie lubimy? Głosujcie głosówkami na eskowym Messengerze. Razem ustalimy, czy ten dzień trzeba zastąpić w kalendarzu jakimś innym, czy można zostawić. Radio SK. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światło Wood od Play.

0: e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: I po reklamie.

0: Takie hity gramy także w piątki i w soboty, a raczej wieczory, bo to Armin van Buuren i Sasha Everlasting, a my mamy Sky Life Remix w każdy wieczór. W każdy piątkowy wieczór i w każdą noc, z soboty na niedzielę, ale też przez całą dobę w aplikacji Radia SK. Słuchajcie, zapytałem o to, czy lubicie niedzielę. W końcu to jest taki dzień, który potrafi mocno podzielić. No i niektórzy go nie lubią, inni kochają. Ja no, tak średnio bym powiedział, ale dostałem taką głosówkę.
1: Cześć SK.
0: No cześć.
1: Pracuję i w niedzielę, i w poniedziałek. Jest jakaś różnica między tymi dniami? Tak. Wytłumaczcie mi bardzo proszę.
0: No coś w tym jest. Jak się pracuje w niedzielę, to od razu różnica jakoś tak zanika, co? Ale uczniowie pewnie czują wizję poniedziałku.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Jesień już tu jest, a razem z nią okazje w Comfy Park Bydgoszcz. Nowa kurtka, przybory do szkoły, dekoracje, które odmienią twój dom, a może modne dodatki na chłodniejsze dni. To wszystko znajdziesz w Comfy Park Bydgoszcz. Wskakuj po jesienne inspiracje, korzystaj z promocji i przygotuj się na nowy sezon bez przepłacania. Comfy Park Bydgoszcz, Jana Pawła II, 115. Wszystko, czego potrzebujesz tej jesieni, w jednym miejscu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Laylo czy Don't Be Shy. Miałem okazję z nim porozmawiać na Ibizie, więc spodziewajcie się tego, że rozmowa, mój wywiad z Tiesto już niedługo będzie można usłyszeć w Radiu i zobaczyć w social media Heski. To jest pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrał m.in. zespół Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie z Eską, że ten rok był dla niej przełomowy.
13: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji, i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
12: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. To nie jest zaskoczenie, bo Lewy wiele razy wspominał, że rap to dla niego ważny gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A my posłuchamy teraz Tame Impali, będzie Faruko, będzie Oscar Sims, Nelly Furtado, Fastboy i co, mogę tak wymieniać dalej. Mati Fuczyło, cześć, to jest SK. Ale na początek Dracula, minuta po 11.

15 minut po 11 to Fastboy Music Sounds, tak brzmi niedziela z Eską. A wiecie, że trzeba będzie mieć prawo jazdy na psa? To są hity na czasie, Mati Fuczyło, cześć, ale no już opowiadam. Słuchajcie, w Bremie w Niemczech są nowe zasady dotyczące psiaków właśnie. Jeżeli chcielibyście takiego przyjąć pierwszy raz pod swój dach, no to musicie zdać egzaminy, słuchajcie. Najpierw teoretyczny, potem praktyczny. Jak na prawku. Ciekawe, czy to też będzie można znaleźć w chipsach.

0: John Newman i Love Me Again. A pół godziny już do 12. Pytałem was dzisiaj o to, co wy zrobilibyście, gdyby na wasze konto wpadło 500 000. Były różne pomysły, na przykład działka w Kuwejcie? Ale słuchajcie, my w Esce z marzeniami lubimy pomagać w naszym popołudniowym programie. Usońcie i Korościela, możecie opowiadać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy. I nasza popołudniowa ekipa pomaga wam te marzenia spełniać. To co wy chcielibyście zrobić pierwszy raz? Piszcie w aplikacji Radia Eska za darmo, a Sońta i Korościel mogą zadzwonić właśnie do was. Tylko uważajcie, co tam piszecie, bo oni naprawdę są gotowi to zrobić ten pierwszy raz. Wasz pierwszy raz i spełnić marzenia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację Taxi Bydgoszcz 196-62.
11: I po reklamie.

To jest pierwszy kawałek, który wypuścił szerzej i od razu wylądował na pierwszym miejscu gorącej dwudziestki. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. MJ Deli i Deli Supreme. Ten kawałek bardzo dobrze radzi sobie też w rap dwudziestce. Już jutro razem z wami sprawdzę, co i kto tym razem wyląduje na jej pierwszym miejscu. SK.pl, tam głosujecie. Zapraszam, jutro od 23:00 AG będzie moim gościem na żywo. Pogadamy, będzie można zadać pytanie. Ale zanim rap dwudziestka, to jeszcze niedzielne hity na czasie. Po 12:00 będzie klasyk King of Macassar.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
10: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
11: Dawid Olszewski, lata 80. i 90. wrócą do fabryki Lloyda. Właśnie w tych klimatach odbędzie się plenerowa potańcówka na zakończenie lata w Bydgoszczy. Za muzykę będzie odpowiadać DJ, który sięgnie po największe hity, m.in. Britney Spears, Depeche Mode i Madonna. Organizatorzy zachęcają też do strojów, które nawiązują do minionych dekad. Początek w piątek o 19, a tego samego wieczoru w innym klimacie Jam Session w El Jazzie.
12: Muzyką się żyje.
13: Oscar Timms zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Zapytaliśmy Oscara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
14: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
13: Całą rozmowę z Oscarem Timmsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie SK Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. Ostatni dzień lata, czy ty masz? To hity ostatnich tygodni, a stoi za nimi Gibbs. Artysta niedawno był w eskowym studiu i zdradził mi, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i poza muzycznych rozrywek.
14: Potrzebuję.
13: Aj, to nie to. Już.
15: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym, po prostu jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
13: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
15: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
13: Gibbs był moim gościem w Rap 20. Nowe notowanie już jutro o 23:00. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. Numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Zresztą przed chwilą mieliśmy okazję go usłyszeć. Na miejscu drugim Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na trzecim to coś od White'a 2115. Przed nami trzeci dzień koncertów gwiazd w Wałbrzychu. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie Zalia, Zalewski i Various Manx. Wstęp na koncerty jest zupełnie darmowy. Ale za darmo można słuchać też hitów na czasie, które na niedzielę dla was przygotowałem. Będzie też Zalia, ale będzie też Keanu Silva, King of My Castle. To na początek. Minuta po 12. Mati Fuczyło. Cześć!

Niedziela, 15 minut po 12, a można poczuć się trochę jak w klubie, prawda? Na samochodowym fotelu i tak dalej. Axwell Bone, Whatever Turns You On, 16 minut po 12 to jest SK, ale jeżeli lubicie takie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy miksy od najlepszych, najlepszych, najlepszych DJ-ów na świecie. To między innymi Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, Bauza, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, jest też Alan Walker, bywa Kaigo, więc same fajne rzeczy. Jeżeli lubicie tych DJ-ów, jeżeli lubicie tych producentów, to słuchajcie. A jeżeli lubicie ich tak bardzo, że moglibyście słuchać ich 24/7, to pobierzcie aplikację Radia SK. Tam można słuchać, o właśnie, 24/7 i to za darmo. Radio SK. U nas Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? The good girl in your tree.

0: Feel This Moment. Pitbull i Christina Aguilera. W SC 27 minut przed 13. Słuchajcie, pewnie to wiecie, ale okazuje się, że dziki przejęły miasta. Mogliście widzieć zdjęcia, mogliście widzieć na żywo. Ja ostatnio natknąłem się na rodzinkę przy samych drzwiach prowadzących do mojego osiedla i musiałem urządzić sobie taki dłuższy spacer, potem jeszcze przeskakiwać przez bramę, no bo czułem się, jakbym włamywał się sam do siebie, naprawdę. Jest coraz więcej zdjęć i filmików pokazujących te spacerujące po miastach zwierzaki i to jest już ten moment, w którym ja zacząłem się zastanawiać, kto tam jest u siebie. One niedługo będą miały swoje miejsca parkingowe.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Jesień już tu jest, a razem z nią okazje w Comfy Park Bydgoszcz. Nowa kurtka, przybory do szkoły, dekoracje, które odmienią twój dom, a może modne dodatki na chłodniejsze dni. To wszystko znajdziesz w Comfy Park Bydgoszcz. Wskakuj po jesienne inspiracje, korzystaj z promocji i przygotuj się na nowy sezon bez przepłacania. Comfy Park Bydgoszcz, Jana Pawła II, 115. Wszystko, czego potrzebujesz tej jesieni w jednym miejscu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
10: I po reklamie.

0: Take it slow, to Robin Schulz i Watermelon w Radiu SK, 7 minut przed 13. A tutaj wszedł do studia.
1: Ale żeś dobrze zagrał, aż twarz się śmieje.
0: Masz twarz się śmieje,
1: same się
0: pogłaśniają. Łukasz Zduńczyk, uśmiechnięty,
1: no, witam.
0: Ale masz dużo tych zębów tutaj, jak pokazujesz.
1: Tak, trochę krzywe są, bo aparatu nie noszę, ale są. Wszystkie.
0: Dobrze. Słuchaj, ja tutaj mam w kieszeni aparat fotograficzny, to ci mogę
1: to
0: dać.
1: Możesz dawaj.
0: Możesz sobie ponosić, jak turyści, którzy sobie, wiesz, na szyi noszą. Łuki, co dla nas masz?
1: Sombra mam, my body isn't ready.
0: O!
1: Takie numery i to jest tylko początek. Dua Lipa też wpadnie. Same dobre towarzystwo, słuchajcie, na niedzielne popołudnie.
0: Fajne, no to w takim razie Łukasz zostaje z wami, a mi zostaje powiedzieć, że ja wychodzę.
1: I radio odpalaj,
0: odpalam
1: to będzie dobry wybór.
0: I wy też nie wyłączajcie.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zbiórka, cukru, brak.
1: Duda, Duda, Day. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Legenda powróciła na scenę. Celine Dion zagrała pierwszy koncert od 6 lat. Artystka cierpi na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę, która powoduje skurcze mięśni. Odkąd usłyszała diagnozę, zrezygnowała ze śpiewania i skupiła się na rehabilitacji. Teraz jednak udało jej się wrócić na scenę i zagrała koncert w Paryżu. Droga była wyboista i dłuższa niż planowałam, ale nie poddałam się. Tak mówiła artystka po wyjściu na scenę. Podczas koncertu Celine Dion zaśpiewała swoje największe hity, a wśród nich słynne My Heart Will Go On, znane z Titanica. Do stolicy Francji przyjechały dziesiątki tysięcy fanów, którzy przed koncertem zorganizowali ogromne karaoke na ulicach miasta. I to nie koniec koncertów Celine Dion, zapowiedziała w sumie aż 20 występów. A Julia Wieniawa zapowiada nowy rozdział w swojej karierze. Ta znana piosenkarka i aktorka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd, w którym śpiewa o sukcesach i dążeniu do celu mimo wielu przeciwności. W rozmowie z Eską zdradziła, że szykuje nową płytę i zupełnie nowy wizerunek.
14: Mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było.
13: Julia Wieniawa przyznała, że ten rok był dla niej przełomowy. Zagrała trasę koncertową, a niedawno miała też okazję wystąpić z legendarnym Andreą Bocellim na jednej scenie. W przyszły weekend kolejna imprezka z Radiem Eska. Przed nami Eska Music Tour w Żaganiu. W piątek na scenie pojawi się Kas Bałagane i Zaria. W sobotę Mister Polska i zespół Ich Troje, a w niedzielę wystąpi Edyta Górniak. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Punktualnie godzina 13 to jest Radio Eska. Jak przejeżdżałem obok lasu, to widziałem masę zaparkowanych samochodów, więc coś czuję, że wiele osób plan ma dzisiaj taki: zjeść, odpocząć i pójść na grzyby. A Eska w drodze na te grzyby będzie wam oczywiście grała najlepsze hity na czasie. Nie myślimy o dniu na P. To jest najważniejsza informacja. Łukasz Zduńczyk, cześć!

Nutrition McNeil w Radiu SK. Takie dobre starocie zawsze na czasie też dla was mamy. W Radiu SK już różnorodnie, 16 minut po godzinie 13. Słuchajcie, dzisiaj znowu kibicujemy naszym siatkarzom, którzy grają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Powiedzieć, że dobrze im idzie, to nic nie powiedzieć. No idą po prostu jak burza. Na razie wygrali 2 mecze, 3-0, 0 straconych setów z Izraelem i Portugalią, a dzisiaj o godzinie 18 zagrają z Macedonią Północną. No i oczywiście z całym szacunkiem do przeciwnika, no ale wiecie, no nasi siatkarze to są aktualni mistrzowie Europy. Dla nich ten mecz może być trochę jak taki trening po prostu, albo nawet i coś łatwiejszego. Oni sobie teraz tak na spokojnie zjedzą niedzielny obiad, odpoczną, potem pójdą podbijać piłkę z kolegami i wrócą do hotelu. Szykuje im się taka przyjemna niedziela w służbowej delegacji do Bułgarii.

0: to buja, gorąca nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to naprawdę szalony wyczyn, że aż się, słuchajcie, włos na głowie jeży. Dzisiaj rano wspinacz wszedł na najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. I to nie tak, że słuchajcie, on wszedł po schodach czy wjechał windą. Koleś wszedł po ścianach, po elewacji, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, na sam szczyt Warsaw Tower, a na górze zatrzymała go policja. Słuchajcie, ale skoro to było w niedzielę rano po sobocie, to możemy się tylko domyślać, jak ten gość wpadł na pomysł. Pewnie wracał z kolegą z jakiejś imprezy i drugi mówi do niego: ty, ja cię nie podpuszczam, ale ty nie wejdziesz tam na górę. No to jak nie wejdę, patera. No i wszedł na sam szczyt, ale słuchajcie, skoro policjanci tam już na górze na niego czekali, to znaczy, że oni weszli szybciej od niego. Mamy wyszkolonych policjantów w narodzie. A tak w temacie tego, co mówiłem, za chwilę gram wam hit z najnowszej części Spidermana, Post Malone i Swae Lee po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Niskie ceny.
11: I po reklamie.

muzyczne wspomnienia. W 2011 Sean Paul, a w 2026 francuski projekt Riviera. No tak wam właśnie gra Radio SK w niedzielne, luźne popołudnie. Za 5 minut będzie godzina 14. Mówiłem wcześniej, słuchajcie, że gość wszedł dzisiaj bez zabezpieczeń na sam szczyt Warsaw Tower, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej. Zrobił to w niedzielę o 7.40. Czy on nie miał ciekawszych rzeczy do roboty, słuchajcie? Czy on nie mógł iść na grzyby po prostu? Sezon się podobno zaczął. No właśnie, zróbmy coś, żeby takie incydenty się nie powtórzyły. Co można zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem, jeśli ktoś się nudzi? Nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co można zrobić, żeby nie wchodzić na Warsaw Tower, tylko coś innego może zaproponujecie. Nagrajcie o tym głosówkę na eskowym Messengerze. Co zrobić z wolnym niedzielnym czasem? Śmiało się nagrywajcie, a u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
3: Jesień już tu jest, a razem z nią okazje w Comfy Park Bydgoszcz. Nowa kurtka, przybory do szkoły, dekoracje, które odmienią twój dom, a może modne dodatki na chłodniejsze dni. To wszystko znajdziesz w Comfy Park Bydgoszcz. Wskakuj po jesienne inspiracje, korzystaj z promocji i przygotuj się na nowy sezon bez przepłacania. Comfy Park Bydgoszcz, Jana Pawła II, 115. Wszystko, czego potrzebujesz tej jesieni w jednym miejscu.
4: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
10: Dawid Olszewski, Dworcowe. W centrum Bydgoszczy na jeden dzień zmieni się w miejski deptak. W sobotę ruszy specjalna akcja. Na zamkniętym dla samochodów odcinku ulicy zaplanowano spacery z przewodnikiem, rowerowe aktywności, warsztaty i wydarzenia kulturalne. Będą też atrakcje dla rodzin i strefa odpoczynku. To też okazja, żeby poznać historię tej charakterystycznej ulicy w Bydgoszczy i zobaczyć ją z innej perspektywy.
11: Minęła 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób. Nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warso Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warso Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwała Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
12: Marek Kosicki. Jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
11: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
13: No słuchajcie, jak niektórzy mają za dużo wolnego czasu w niedzielę, to szaleją i wchodzą na Warso Tower. Co zrobić z tym wolnym czasem? Emilka ma cudowny pomysł.
14: Proponuję znaleźć sobie żonę i ona zawsze ma fajne pomysły.
13: Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: To jest nasz sposób na ładowanie baterii przed poniedziałkiem. Gramy właśnie takie energiczne numery. Kaigo i Max Magnum w remiksie Robina Schulza. Ale uwaga, szukamy też sposobów na niedzielną nudę, bo pewien pan się nudził i bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower w Warszawie. No i podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze sposoby, żeby się nie nudzić. Teraz Marta.
1: Cześć Eska, mając wolny czas w niedzielę, to na rybki, grzybki albo do mamusi na obiadek. My właśnie wracamy, jesteśmy w trasie 180 km do domu. Tak więc pozdrawiamy i trasa z Eską.
0: Więc tak, playlista na podróż masz w Radiu Eska jest pełniutka, tak samo jak pewnie słoiki od mamusi. Coś czuję, że Marta ma już obiad na jutro załatwiony. Jedziemy razem z radiem Eska za chwilę Temper City, a później Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty.

0: To Rita Ora. A teraz będzie dowód na to, że SK zawsze jest pierwsza z nowościami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nowe numery. Gramy nie tylko od razu po premierze, ale często nawet przed premierą. I tak było właśnie z tym hitem. W wakacje wielkim hitem był H z numerem Ring My Bell. Ale uwaga, ten brytyjski raper spotkał się w Białymstoku na festiwalu z naszym polskim Matą i stwierdzili, że nagrają polską wersję tego hitu. I ten numer SK zagrała jako pierwsza we wszechświecie. Jeszcze przed premierą, w nocy z czwartku na piątek. Mamy dla was specjalny program. Wszystkie hity zaczynają się w SC, bo artyści często w nocy z czwartku na piątek wydają nowe numery i my gramy od razu w momencie premiery. Także odpalajcie SK w czwartki Unring My Bell z udziałem Maty. Gram wam już teraz.

0: Adele z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz powiem o naszej polskiej Adele. Uwaga, wszystko wskazuje na to, że Roxy Węgiel właśnie staje się światową gwiazdą. Wielki sukces polskiej artystki. Jak czytam na SK.pl, Roxy została właśnie twarzą globalnej kampanii luksusowej marki kosmetycznej. Reklamy z Roxy Węgiel będą leciały na całym świecie. Czyli słuchajcie, być może niedługo, jak pojedziemy za granicę i powiemy Poland, to będziemy słyszeć: a, Poland, Lewandowski, Ścięsny i Roxy. A słuchajcie, skoro to jest współpraca z marką kosmetyczną, to coś czuję, że u Roxy w łazience nowych kosmetyków nie zabraknie, a Kevin, mąż, na pewno nie będzie miał już miejsca na półce.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co?
2: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: każdym odsłuchaniem ten numer wchodzi do głowy coraz mocniej. Tove Lo, czyli artystka, którą doskonale znacie. To jest jej hicior. On też się kiedyś zaczął w Esce. A teraz na naszej antenie zaczyna się nowość od Tove Lo, a wy podrzucacie w głosówkach na eskowym Messengerze wasze sposoby, żeby się nie nudzić w to niedzielne popołudnie. Kinga i jej córka nie zamierzają dzisiaj przeleżeć całego dnia.
1: Bo my właśnie wybieramy się gdzie? Bierzemy rolki i idziemy na skatepark.
0: Wow, aż zazdroszczę po prostu mężowi Kingi, bo on będzie miał teraz ciszę i spokój, wolną chatę.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
3: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
4: Poleca Radio SK.
5: Ruszyły zapisy na bydgoski jarmark świąteczny. Zapraszamy wystawców z unikalnym rękodziełem, pysznym jedzeniem oraz artystów, którzy rozgrzeją jarmarkową scenę. Zaprezentuj się tysiącom gości w samym sercu miasta. Zgłoszenia od wystawców przyjmujemy do 20 września. Zgłoszenia artystów przyjmujemy do zapełnienia jarmarkowego grafiku. Szczegóły znajdziesz na stronie bydgoszcz.pl oraz na Facebooku Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego. Na jarmark zaprasza miasto Bydgoszcz. Nie stoisz w korkach. Dbasz o zdrowie. Wygrywasz nagrody. Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs Do pracy jadę rowerem. Zostaw auto w domu. Wybierz rower. Każdego dnia. Konkurs Do pracy jadę rowerem. Zgłoś swoją firmę. Startujemy 16 września. Szczegóły na aktywna.bydgoszcz.pl. Super nagrody czekają. Zaprasza miasto Bydgoszcz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: I po reklamie.
9: Minęła 15, czas na SK News, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
10: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
9: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskiem w rejonie MOP-u Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18:00, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
11: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
12: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
9: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
13: A ja mam nadzieję, że to niedzielne popołudnie mija wam właśnie tak, jak ta pani powiedziała.
12: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
13: Co się tłumaczy, to jest po prostu niedziela z hitami na czasie w Radiu SK. O dniu na P nie myślimy i jest przyjemne, przyjemne granie. Calvin Harris z Rihanną, już teraz Łukasz Zduńczyk, witajcie.
12: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie. Baby.

nowość na antenie Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten też. Time Impala w Esce. 18 minut po godzinie 15. No i słuchajcie, świetna informacja sportowa. Mamy wielki sukces. Polka najlepsza na świecie. Rośnie nam światowa gwiazda lekkiej atletyki. Klaudia Kazimierska wygrała światowe zawody w biegu na 1,5 kilometra w Budapeszcie. Tam brały udział najlepsze zawodniczki świata. I nasza Klaudia była najlepsza. A i co najważniejsze dla niej, za ten występ, za to zwycięstwo zgarnęła 150 tysięcy dolarów. No trzeba przyznać, że ci organizatorzy potrafią zachęcić do robienia formy. Taka nagroda zachęca bardziej niż zbliżający się urlop albo wesele.

0: Taya Cruz z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Niemczech, słuchajcie, nadchodzi wielka cyfrowa rewolucja. Niesamowita nowość. Uwaga! Od stycznia przyszłego roku zacznie w Niemczech działać taka specjalna rządowa aplikacja, która, uwaga, będzie zawierała cyfrowy dowód osobisty. Taki nasz M-obywatel, którego mamy już od kilku lat. No, chyba sąsiedzi nam pozazdrościli. No dobrze, no niech się uczą od najlepszych, prawda? Może za kilka lat dowiedzą się, co to znaczy zrobić blika.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
4: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację Taxi Bydgoszcz 196-62.
5: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
14: Jesień już tu jest, a razem z nią okazje w Comfy Park Bydgoszcz. Nowa kurtka, przybory do szkoły, dekoracje, które odmienią Twój dom, a może modne dodatki na chłodniejsze dni. To wszystko znajdziesz w Comfy Park Bydgoszcz. Wskakuj po jesienne inspiracje, korzystaj z promocji i przygotuj się na nowy sezon bez przepłacania. Comfy Park Bydgoszcz, Jana Pawła II, 115. Wszystko, czego potrzebujesz tej jesieni w jednym miejscu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: I po reklamie.

Tobi Romeo. Gra nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na anteni Radia SK, ale wy możecie przeżyć razem z nami swój pierwszy raz. Codziennie po południu nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel, dają pieniądze na wasze pierwsze razy. Co byście chcieli zrobić po raz pierwszy? Może nauczyć się jeździć na nartach, na swoim własnym sprzęcie? Fajnie by było mieć swoje narty, swoje buty, kijki, kask i tak dalej, tylko że to trochę kosztuje. A Sońta z Korościelem jakoś kasę wykombinują, coś tam zagadają z szefem i wszystko będzie opłacone. Tylko najpierw się zgłoście za darmo do zabawy SK po raz pierwszy albo na sk.pl, albo w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu tylko w Radiu SK.

0: Reklama. Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Bydgoszcz na czasie.
21: Dawid Olszewski, Lalka, będzie bohaterką kolejnego kina kobiet w Bydgoszczy. Seans w Heliosie 30 września. To ekranizacja historii miłosnego zauroczenia Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego, w której uczucia ścierają się z rozsądkiem. Organizatorzy proponują też, by tego wieczoru nawiązać strojem do XIX-wiecznej epoki i stylu Izabeli Łęckiej. Pojawić się mogą długie spódnice, kapelusze czy rękawiczki.
19: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
20: Nasz
19: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za 3 razem, gdy uciekaliśmy na pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą mogli także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela z Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
22: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
19: A patronem imprezy było Radio SK.
23: My jesteśmy też patronem niedzielnego odpoczynku. Słuchajcie, już można wyjść z ukrycia. W kuchni już prawdopodobnie jest posprzątane po niedzielnym obiedzie. Punktualnie 16. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On dla nas na razie nie istnieje, to jest jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Można leżeć do góry brzuchem, o, i gwizdać, jak on, Dawid Podsiadło, już teraz w Radiu SK.

Sean Paul z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Ten numer dobrze wchodzi w drodze na grzyby. 16 minut po godzinie 16. No dzisiaj już można poczuć taki wstęp do jesieni, prawda? Prawie w całym kraju dzisiaj pochmurnie. Miejscami pada deszcz, maksymalnie 20 stopni. No i grzyby w lasach się pojawiły. Sezon trwa w najlepsze. I słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się zbliża jesień. Niedługo będzie można z czystym sumieniem przesiedzieć cały weekend pod kocykiem. Niedługo pojawi się też zupa krem z dyni. To ten sezon, tak? To się zbliża. Różne przetwory grzybowe. A ja mam w to niedzielne popołudnie proste pytanie do was. Dlaczego jest wam dobrze? Może właśnie z grzybów wróciliście i jesteście wyluzowani? A może macie po prostu takiego lenia, że przez cały dzień z łóżka nie wychodzicie i nawet w sypialni nie pościeliliście? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego ta niedziela to jest dzień dobry? Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? A ja fajnie wam zagram Sombr już teraz.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Przed chwilą was zapytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Dlaczego ta niedziela to dzień dobry? Madzia wysłała kosz pełen grzybów, więc to chyba jest oczywista odpowiedź. Ale dostałem też wiadomość od chyba znajomego głosu. Słuchacz Michał na eskowym Messengerze.
1: Jest nam dobrze, bo wracamy już do domu po ciężkim weekendzie z Kasią. To znaczy nie to, że weekend był ciężki, bo Kasia, tylko po prostu mieliśmy bardzo ciężki weekend w pracy. Pozdrawiamy serdecznie Radio SK i prowadzącego.
0: Pozdrawiam. Kasia Węsierska i Michał Hanczak przez cały weekend szaleli razem z wami na imprezie rowerowej w Nowym Targu. A nie, czekajcie, bo ja tu głosówkę uciąłem, tu jeszcze kawałek jest.
1: Proszę tego nie puszczać, nie życzymy sobie.
0: Ups, sorki. Nie słyszeliście tego jakby co? Dlaczego Kasia i Michał są tacy zmęczeni? Sporo się tam działo. Możecie to wszystko zobaczyć na eskowym Instagramie i obserwujcie przy okazji, bo ostatnio stuknęło nam 250 tysięcy obserwujących. No i nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego jest wam dzisiaj dobrze? Alex Warren za chwilę w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
17: Kawka się ceni.
18: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
19: Polecam. Cezary Pazura.
20: I po reklamie.

to młoda rapowa gwiazda MJ Deli w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie, a to jest niesamowite, słuchajcie, jak wiele zależy od naszego nosa. Uwaga, zapach świeżego prania zwiększa sprzedaż. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment. W sklepie z odzieżą używaną rozpylili zapach świeżego prania i się okazało, że gdy klienci czuli świeże pranie, to wtedy byli gotowi wydać więcej pieniędzy, bo myśleli, że wiecie, że te ubrania są nowsze, bardziej świeże i od razu chętniej je kupowali. Także uważajmy, nie dajmy się na to nabrać, na te zapachy, dlatego na następne zakupy polecam pójść w koszulce z wczoraj. Wtedy bilans zapachowy się wyrówna i nie przepłacimy.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
20: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Zbliża się 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
23: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
22: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem Ukrainy. Ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
24: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze.
22: Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wiek i pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna Zopola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski.
0: No szacun dla tej pani, ona zawstydziła niejednego młodego, bo w większości przypadków jedyny zdobyty szczyt o własnych siłach to jest wjazd kolejką na Kasprowy. Zazdrościmy tym wszystkim, którzy teraz są w górach. Być może teraz jedziecie do karczmy na obiad. Smacznego wszystkim, ja wam dokładam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i słuchajcie, nie dajemy się jesieni. Za chwilę bardzo wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj. Minuta po 17:00.

Niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Dobrze brzmi. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. 17 minut po godzinie 17, a młodzi ludzie boją się tankować. To wyszło z badań w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, słuchajcie, że ponad 60% osób w wieku od 18 do 24 lat czuje niepokój, gdy tankuje swoją furę. Znaczy, słuchajcie, to jest już nieaktualne. Niepokój przy tankowaniu czuje teraz 100% społeczeństwa, niezależnie od wieku. Znaczy, nie, no dobra, przepraszam, jest jedna grupa osób, która nawet się cieszy przy tankowaniu. To są te osoby, które z uśmiechem na ustach przy kasie mówią tak: tak, mam aplikację, na fakturę poproszę, i z pamięci recytują NIPSZEFA.

0: Ina w Radiu SK, to są hity na czasie w niedzielne popołudnie. No i słuchajcie, mamy bojowe zadanie. Trochę pokibicować naszym. Dzisiaj polscy siatkarze o godzinie 18 zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy, tym razem z Macedonią Północną. No i dobrze nam idzie, krótko mówiąc, słuchajcie, bo wygraliśmy 2 mecze, 0 straconych setów, idziemy jak burza. No i Polska, to przypominam, to jest drużyna numer 1 w światowym rankingu, a Macedonia Północna, no z całym szacunkiem, nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem, więc powinno pójść łatwo, ale nie zaszkodzi kibicować. A poza tym, słuchajcie, to miło popatrzeć, jak polska reprezentacja dobrze gra na Euro, prawda? Że gra coś więcej niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja!
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: I po reklamie.

Maxwell i Bon wjeżdżają z dobrym basem na antenę Radia SK. Ten numer sprawdza się w długiej trasie. Sam ostatnio testowałem, od razu odechciewa się ziewać. Za chwilę będzie godzina 18, nasi siatkarze zaczną grać z Macedonią Północną na Euro, a my w Radiu SK będziemy mieli dla was najnowsze newsy, w których sprawdzimy, co tam słychać u policyjnego Mustanga. Nie wiem, czy kojarzycie sprawę. Policja przejęła sportowe auto od pijanego kierowcy i potem to auto rozbiła. No i teraz pytanie, czy mechanik da radę wyklepać? Sprawdzimy to w najnowszych newsach Radia SK, to już za chwilę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
21: Jesień już tu jest, a razem z nią okazje w Comfy Park Bydgoszcz. Nowa kurtka, przybory do szkoły, dekoracje, które odmienią twój dom, a może modne dodatki na chłodniejsze dni. To wszystko znajdziesz w Comfy Park Bydgoszcz. Wskakuj po jesienne inspiracje, korzystaj z promocji i przygotuj się na nowy sezon bez przepłacania. Comfy Park Bydgoszcz. Jana Pawła II, 115. Wszystko, czego potrzebujesz tej jesieni w jednym miejscu.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
24: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
25: I po reklamie.
26: Bydgoszcz na czasie.
27: Dawid Olszewski, błoto, woda i przeszkody. W sobotę w Bydgoszczy wystartuje terenowa masakra. To bieg, w którym liczy się nie tylko szybkość, ale też siła, wytrzymałość i spryt. Śmiałkowie mogą wybrać jedną z czterech tras z różną liczbą przeszkód. Krótsze dystanse są przede wszystkim dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z biegami przeszkodowymi, a dłuższe wymagają już większej wprawy i przygotowania. Te zmagania w Myślęcinku.
0: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
1: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań 8. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dziś z Macedonią Północną.

0: Reklama. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
5: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatory u Kowala.pl.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
13: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
11: I po reklamie.

0: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Julia Wieniawa zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i śpiewa o swoich sukcesach. Wydała właśnie numer 27 do gwiazd, który mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i ten numer Julia Wieniawa przynosi do naszego studia osobiście. Cześć Julia.
1: Cześć.
0: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
1: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy. A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj taniec z gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
0: Ale czujesz, że to jest ten najlepszy rok w twojej karierze. Jakbyś miała tak podsumować, to to jest najbardziej przełomowy.
1: Tak. Oczywiście wiele lat miałam takich, że gdzieś jakieś takie sukcesy duże udało mi się osiągnąć, ale ten rok był niezwykły, ale również też prywatnie dużo zmian. Czasami bolesnych, tak jak zresztą śpiewam, trochę dymu, trochę strat, ale to wszystko po to, żeby wejść teraz w nowy etap ze świeżą energią i na pewno wszystko jest w życiu po coś. I nawet jak nas coś boli, nam się wydaje, że to jest koniec świata, to tak naprawdę to robi nam miejsce w życiu na coś lepszego.
0: Ja się na chwilę muszę zatrzymać przy tym występie z Andreą Bocellim na jednej scenie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie śpiewać u boku takiej legendy jak Andrea Bocelli?
1: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie, byłam w takim zadaniu. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie potknąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie, potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie potknął się o moją sukienkę. I dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
0: to się wydarzyło.
1: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało? I tak naprawdę z latencją te emocje do mnie przyszły, a wcześniej byłam w takim bardzo zadaniowym trybie, wiesz?
0: A przed występem pewnie jakieś próby były, więc miałaś okazję poznać osobiście Andrea Bocellego?
1: No, to się teraz dziwię. Poznałam Andrea Bocellego godzinę przed moim występem z nim. Nie miałam z nim normalnej próby z orkiestrą, miałam tylko jedną swoją próbę, ja sama z orkiestrą, oraz z nim poznałam się właśnie godzinę przed występem i bardzo spontanicznie powiedział, to co, zaśpiewamy teraz? I odpalił po prostu z kompa podkład i to była moja jedyna z nim próba, a potem już po prostu na głęboką wodę, na scenę, na stadionie w Gdańsku, a potem na PGE, także pewnie wszyscy myślą, że to wiesz, milion prób i tak dalej. Nie, jeszcze raz nie. To było najbardziej takie stresujące i no takie wyzwanie, powiedziałabym, w moim życiu. I myślę, że po tym już mnie nic nie zdziwi.
0: A jaki jest Andrea Bocelli? Takie proste pytanie, jak tak miałaś okazję go spotkać. Jaki po prostu jest? Jaki to jest człowiek? Jak się z nim rozmawia twarzą w twarz?
1: Tak, bardzo ciepły, spokojny, nawet powiedziałabym, że trochę wycofany. On nie za bardzo też lubi po angielsku mówić, więc nauczyłam się dla niego tam trzech zdań po włosku, jak się tam z nim witałam. Buongiorno. Chiamo i wieniawa, come stai? On, parla italiana, mnie, no. I just learned this three sentences just for you. I się zaczęło śmiać, powiedział mi dopiero już w pierwszym zdaniu, że oh, you have to sing with my son, Matteo Bocelli. Ja miał, wow. Więc myślę, kurde, dopiero daj mi przeżyć w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja mam możliwość z tobą śpiewać na tej scenie. Ale oczywiście jestem jak najbardziej otwarta, żeby śpiewać też z nim, z Mateo. No, jest to wszystko takie surrealistyczne, abstrakcyjne dla mnie. Nie wierzę, że to się wydarzyło, ale tak, wydarzyło się to naprawdę. I dało mi to dużego kopa motywacyjnego do działania dalej, ale też wiary w siebie.
0: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd. Śpiewasz w nim zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś? Czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
1: Ja musiałam się nauczyć się pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat taka, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim. Mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie. Także to jest taka piosenka, która po prostu ma przypominać też widzom, słuchaczom, żeby robić swoje, nawet jeżeli wszyscy mówią nam, że nie mamy szans, to tym bardziej trzeba wtedy wziąć na górę.
0: Śpiewasz też, że nieprzewidywalne ruchy nagłe zaskakują nawet mnie. Tak. Czym cię ostatnio zaskoczyła Julia Wieniawa?
1: No właśnie, śpiewaniem z Andrzejem Poczelnim albo transferem do Tańca z Gwiazdami. No do tego nawet ja bym nie wymyśliła lepiej. No, jak widać, wszechświat miał na mnie takie plany. Trzeba po prostu być gotowym na to i nie bać się sięgać po te marzenia, bo często różne okazje leżą nam pod nogami, ale my albo boimy się po nie sięgnąć, albo ich nie zauważamy, albo brakuje nam odwagi przez to, że myślimy, a co inni powiedzą. Nie, kochani, lepiej się sparzyć, niż potem żałować, że się nie zaryzykowało. Jak wiemy, to nie ryzykuje, nie pije szampana.
0: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie. To co jest dalej w takim razie?
1: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę. I też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła i nie mogę się doczekać tej ery. Będzie bardziej estradowo, będzie więcej instrumentów żywych, nadal będzie taniec, przewijał się oczywiście w klipach i na scenie, bo nie byłabym sobą, gdyby go tam nie było, ale w trochę innym stylu. Będą choreografie inspirowane choreografem Bobem Fosse. Bob, nie wiem, czy kojarzysz, to Bob Fosse. To jest taka legenda, ikona tańca właśnie z lat 60-tych, 70-tych. Oj, tych inspiracji mam dużo. Mam całego Pinteresta po prostu zawalonego różnymi zdjęciami, inspiracjami. Nie mogę się tego doczekać, bo no bo to się wszystko jeszcze tworzy, ale już mam ten cały świat i uniwersum w swojej głowie. Wiem, jak to będzie wyglądać. Już nie mogę doczekać jakichś kolejnych klipów, ale na razie jesteśmy przy tym singlu. Słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk tej piosenki i moim zdaniem, jak do tej pory, jest to mój najlepszy klip. Jest trochę fabuły, jest dużo tańca, trochę choreografia, trochę też improwizacji tanecznej. Bardzo jest to miłe dla oka. Mam nadzieję, że wam się wszystkim spodoba. Polecam obejrzeć. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie. Włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to.

0: please zobaczcie i dajcie znać, jak wam się podoba, bo całe serce swoje włożyłam.
1: Powiedziałaś, że teraz chcesz skręcić w kierunku lat 60., ale w tym kawałku śpiewasz, że jesteś polską Ari.
0: Czy to bardziej
1: to jest
0: chodziło
1: taka twoja
0: o to...
1: inspiracja, Ariana Grande?
0: Nie, polska Ari to nie chodzi o to, że ja się porównuję do niej wokalnie, absolutnie nie. Tylko chodzi o polska Ari, I want it, I got it. Czyli jak czegoś chcę, to po prostu to biorę, jak swoje. I to polecam też wszystkim tutaj słuchaczom. Jeżeli o czymś marzycie, no to czym stoi, jakby na, co stoi na przeszkodzie? Po prostu, jeżeli czegoś pragniemy, to trzeba wyciągnąć po to rękę, czyli wykonać pewne kroki, wykonać pewną pracę. I ja na przykład tak mam i zawsze tak miałam od dzieciaka, że nie mówiłam, że ach, marzę o tym i o tym, chciałabym to i to, tylko dobra, ja chcę teraz to i od razu wykonuję telefon, wykonuję ruchy, robię i po prostu wiesz o co chodzi, że staram się być sprawcza.
1: Że na samym mówieniu, że coś się chce,
0: dokładnie,
1: nie można się, na tym skończyć.
0: Trzeba
1: coś
0: robić. Nieba, bo trzeba wtedy ruszyć głową. Dobra, jak co tu zrobić, żeby osiągnąć ten cel? No dobra, tutaj pójdę, tam zadzwonię, może teraz ten... Trzeba sobie obrać listę zadań do zrobienia i po prostu je wykonywać, a nie czekać na odpowiedni moment. Nigdy nie ma odpowiedniego momentu, nigdy nie jesteśmy na coś gotowi. Myślicie, że ja byłam gotowa na śpiewanie z Andreą Bocellim? Ha! Oj nie.
1: Nowy numer Julii Wieniawy w Radiu SK zagraliśmy od razu po premierze Chwilę po północy. I co ciekawe, Julia Wieniawa usłyszała ten hit z Radia SK, gdy jechała taksówką, bo pan taksówkarz akurat Eski słuchał. Z nowym numerem do naszego studia wpadł ostatnio też duet Kuba i Kuba. Przypomnę, ci panowie wygrali bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, a teraz mają dla nas kawałek na końcówkę lata. Numer Chłopaki i zdradzili w naszym studiu, jak ten hit pachnie. Przed premierą waszego wielkiego hitu Stygnie lato, który przyniósł wam taki sukces, mówiliście, że ten hit pachnie jak truskawki, tak? To są wasze słowa, to wy powiedzieliście w studiu Radia SK. To powiedzcie, jak pachnie ten wasz nowy singiel Chłopaki.
2: Ja bym powiedział, że pachnie jak taka, wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci, to mniej więcej tak.
3: A ciekawe w sumie. Chłopaki trochę, no to taki, nie wiem, a masz na przykład tak, że kojarzycie sobie numery z kolorami? Ja na przykład też, ja często gdzieś tam muzykę trochę kolorowo postrzegam, to wydaje mi się, że to jest na przykład zielony kolor, ten numer. Nie wiem, czujecie to, czy nie?
1: Ja czuję już taki pomarańczowy, żółty. Taki zielony, zielony zmieniający się w żółty.
3: Okej, okej, okej.
2: Ja taki bardziej granatowy.
3: Granatowy. No ciekawe, co? Zobaczcie, inne kolory wszyscy powiedzieliśmy.
1: Bo Stygnie lato to był taki hicior, mi się kojarzył, że takie wakacyjne wieczory. To taki wakacyjny wieczór, kiedy jest bezchmurne niebo, powoli zachodzi słońce, jest jeszcze gorąco, ale już jest taki klimacik, że już jesteś po pracy, masz chill, albo w ogóle jesteś na wakacjach. A czy ten numer już jest takim hitem na jesień pod kocyk do ciepłej herbaty, czy to jeszcze nie jest ten moment? Nie.
3: Nie, choć my uważamy, że te wszystkie... Ja ostatnio, wyobraźcie sobie, byłem w sklepie takim, gdzie tam duże rzeczy można kupić takich różnych i patrzę, a tam są już dynie, tam jest już wszystko, wiecie, przygotowane na jesień. Ja kocham jesień, kocham zimę, jesień.
2: To jesień jest znakomita.
3: Tak, no jesień może mniej niż wiosnę, na pewno zima, wiosna bardziej, ale tu już wszystko się tak zaczyna, wiecie, koniec już, liście opadają, wszystko, ale wiesz, to nie jest ten numer. Czy
2: wiesz,
3: to już nie jest ten
2: ja
3: numer.
2: Się ostatnio zastanawiałem, że stary, my się chyba starzejemy, bo nie wiem, czy ty tak masz, ale ja na przykład potrafię sobie iść gdzieś na spacer i tak się zatrzymuję, patrzę na drzewo i mówię, ej, liście zaczynają się robić już żółte, czyli idzie jesień.
3: Chłopie, ja czekam, aż kasztany zaczną spadać. Mówię, dobra, kasztany, wrześniu,
2: ale
3: idziemy do
2: wiecie,
3: szkoły.
2: Ale wiecie, o co chodzi, że jakby, że w pewnym wieku jakby już zwracasz uwagę na to, na te zmieniające się pory roku, bo każda jakby znaczy dla ciebie coś innego, nie? A jako młody, jako młodzi tacy ludzie, nie wiem, czy tak w wieku licealnym, to my tak mieliśmy, dobra, kiedy będzie to lato? Kiedy sobie już tam, nie wiem, pojedziemy na domki, czy nad jezioro, czy coś? A teraz jakby każda ta pora roku pachnie czymś innym i faktycznie ten numer Chłopaki, mam wrażenie, że on jest taki, żeby się nad nim pochylić i zastanowić, więc taka ta aura jesienna może mu trochę sprzyjać.
3: Tak, to jest na pewno zapach, który macie otulić, ale nie możecie on tak wsiąknąć w siebie. Wsiąknięcie powodu jest już tylko i wyłącznie w domu. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi.
1: Ale panowie, bo my jesteśmy w podobnym wieku, ja też się na tym łapię, że jak czasami zaczynam z niektórymi rozmowę wieczorem, wieczorem, to tak, ale już czuć taką jesień w powietrzu.
3: No,
1: nie?
3: Ale jest, jest tak, a zwłaszcza jak deszcz spadnie.
2: Na pogodę na przykład jak stawy kręcą, nie?
3: Ale ty się śmiejesz akurat, a ja tak naprawdę mam. Ja jestem w stanie przewidzieć pogodę. Mówię wam, to jest jak Baba Wanga, czy nie wiem, jak ta pani nazywała się, prorokini. Ja umiem przewidzieć pogodę w kolana.
2: Autentycznie. No to co jutro będzie?
3: Jutro będzie 24 stopnie w Suwałkach, u nas na spokojnie 19. Już schodzimy w dół, proszę państwa.
2: Zapisujmy.
3: Zapisujmy.
1: Ja sprawdzę, czy to prognoza pogody się
3: sprawdzi. Bezchmurne niebo nad Eską przede wszystkim.
1: Panowie, jak szedłem do tego studia, to mieliśmy otwarte okno w naszym pomieszczeniu i usłyszałem jakieś krzyki i sprawdziłem i tam faktycznie kilka osób się zebrało. Fanki na was czekają.
3: Serio?
1: Przed wyjściem, tak.
3: To.
1: I powiedzcie mi, czy wy to zauważyliście, że po sukcesie Stygnie lato, nagle był taki wybuch popularności, jak idziecie ulicą, to ludzie was zatrzymują i chcą robić zdjęcia? Poczuliście taką różnicę?
3: Na pewno gdzieś zdarzają się takie sytuacje. My oczywiście też podchodzimy do takich sytuacji z pokorą. Chętnie sobie zawsze robimy te zdjęcia. Czasami nie rozumiemy powodu robienia zdjęć. W sensie, wiecie, to dla mnie na przykład, wiem, że ty, Fran, też tak masz, że to jest super, że udało nam się gdzieś tam być w telewizji. Ludzie mogą się z nami w pewien sposób utożsamiać. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że ciągle jest za mało tego, co chcielibyśmy dać ludziom.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli ostatnio zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
3: Poznaliśmy się w radiowęźle szkolnym, tak naprawdę.
2: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
1: Warto było.
2: Tak. Teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
1: Kuba i Kuba przez całe wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają nowość na koniec lata, czyli kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gigantyczne pieniądze na koncie Ariany Grande. Artystka zakończyła właśnie światową trasę koncertową, zagrała ponad 40 koncertów na dużych arenach i udało jej się sprzedać ponad 600 tysięcy biletów, co przełożyło się na ogromne zarobki. Trasa przyniosła ponad 107 milionów dolarów przychodu i to najlepszy wynik w jej karierze. Teraz artystka zapowiedziała, że robi przerwę i w najbliższym czasie nie będzie występować i nie będzie tworzyć muzyki. Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. Teraz tak możemy krzyknąć. White 2115 wpadł ostatnio na Rap 20 do Radia SK, a razem z nim Palar i Vivi Simon, czyli autorzy wakacyjnego hitu To Coś, który doskonale znacie z Eski. Z raperami rozmawia Mati Fuczyło.
4: Chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115. Siemanko.
5: Siemanko, witam.
4: Vivi Simon też tu
5: Siemanko.
4: Jest.
5: Siemanko.
4: No i Palar.
5: No witam serdecznie.
4: Gotowi jesteście?
5: Tak jest.
6: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
4: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
6: Poznasz
4: tym.
6: Poznasz prawdę.
4: Poznam prawdę. Prawda o Kalifornia Records wycieknie właśnie dziś. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to w Esce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
6: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
4: Po drodze, wszystko
6: po drodze.
5: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
6: Właśnie, sobie, no. Właśnie, tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
4: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
6: Dokładnie.
4: Palar jest cicho,
7: ja
4: obawiam się,
7: audycji.
4: Że ty... Audycji nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
7: Ciebie?
4: Mnie wygryźć?
7: No. Nie, no twój głos, ja bym
4: ta
7: nie
4: cisza,
7: konkurował z takim.
4: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tam tam na miejscu, miałeś
7: lip-sync, tak zwany
4: sporo do czynienia, lip-sync był nagrywany.
6: Natomiast nie byle jakie.
7: Bo klaskanie.
4: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
6: Tak, nawet przybrałem taki kostium.
5: Skin. Garnitur
6: teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
4: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale no tak patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, jazda i jazda, co?
5: No, stary. Dominacja.
7: Się chyba,
5: genetyczna. No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami, takimi luźnymi trackami wrzucanymi tako. No a zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym, no grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
7: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak, wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, Kalifornia Love tak naprawdę największy hit, to była ostatnia.
5: To dosłownie zostało zrobione...
7: Z tydzień przed wylotem.
5: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do nie dorzucić jeszcze.
7: Jako bonus
5: track, tak, jako bonus track, ale
7: nawet klip zrobiliśmy.
5: Jo, nawet klip zrobiliśmy, tak, klip nakręciliśmy.
7: Ale fajna nuta w ogóle.
5: Fajna. Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie.
7: Takiego też, to jest pamiątka od razu.
5: No, taka,
7: bo
5: wiesz.
7: Tam nakręciliśmy
5: Tele jest tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
7: No i my nasze solówki
5: też. No, chłopaki oczywiście swoje solówki ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
7: Tak jest.
5: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Ryka Moczko, jak u Maty.
4: Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitior mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat Kalifornia Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który sprawia. Kalifornia Rekord, to wszystko.
7: Cholera, otóż.
5: Może rzeczywiście.
7: Masz nas.
5: Nie?
4: Mam was. Czyli to jest ten master plan, trzeba wrzucić Kalifornia do...
7: Nie no, wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu... To, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no.
8: Fajna emocja.
7: Fajna emocja, też mi się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak?
4: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
8: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
4: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
8: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
5: Wiesz, pytanie... to problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie?
7: No.
5: A potem mówimy
4: może tak,
5: kurczę, no ale nie zawsze tak jest.
7: No, tak jest.
5: Potem wydajemy jakąś tutaj, mówię, kurde, no.
8: Nie tym razem.
5: Nie tym razem, nie? Ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
7: Nie tylko o to chodzi.
5: Jakby jest wiele, wiele wpływów, czynników na to, żeby to osiągnęło sukces, ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy, no i tyle, nie?
7: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
8: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
5: Tak, no to jakby, wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało.
7: Convict
5: Music, no.
7: Dokładnie.
5: Dlatego tak to wygląda.
4: No. Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza, moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas.
7: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
4: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
5: Wypadałoby. Fajna pioseneczka.
4: Fajna pioseneczka.
7: Motywująca.
5: Tak.
4: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
7: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
4: Klipy.
8: Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
7: tak, co? Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni chyba tydzień był taki.
5: Ostatni tydzień, tak, bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
8: Ale i tak się nagrało.
5: No i tak się nagrało, ale właśnie ten czwarty tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my sobie tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea. Ma ta fotę z dinozaurem, Apalar żywym.
7: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
5: Zamknęli, ale czaj zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, typy ze szczerbami i mówią, no panowie,
8: nie będę mówił jak,
5: nie?
7: A tu wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują i zamknięty Wielki Kanion.
5: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało, jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się jest w, też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy i tak nieco patrzę, to góry tam są jakieś, a tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
7: Tak, był.
5: I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny.
4: Ja już myślałem, że to jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
8: oczywiście,
4: scenograf.
8: Oczywiście, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
4: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się, tak. Następnie z kolei rezygnuje, tak? Ty tłumaczysz
8: to. Tak, ja to wymyśliłem.
4: Tak, o, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
8: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
5: Nie będę mówił jak.
4: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
8: Nie mogę mówić takich rzeczy.
7: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
8: Może go użyjemy kiedyś, do innego klipu.
5: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby Scorsese
4: czekał.
5: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał, wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
7: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
4: Pozdrawiamy Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
7: Palaro
4: temat tego.
7: Sorrentino.
8: Właśnie jak
4: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. No i znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
8: Dużo jest jeszcze Palaro Pereira.
4: No,
5: znany piłkarz.
7: A bo to on ma po prostu andaluzyjskie kolorzenie.
8: Tak.
4: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
7: No tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
4: No
5: spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
4: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
5: Nie bój się, Małolat, nie bój się.
7: jak Lil Durk i King Von, tak?
5: Tak, dokładnie ta scena.
7: Chciałem otworzyć.
4: Otworzyliśmy to.
7: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać to, że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny single będzie inny niż ten. Tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji. trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce, w takim naszym...
5: I co innego niż ty masz też...
7: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, no, jest różnie... No i tyle.
5: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest, uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy
7: jakąś
5: pomysł,
7: treść też.
5: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial, wiesz o co chodzi, żeby to się działo i żeby ludzie mieli na to wpływ też trochę jakiś. Chodzi o to, żeby po prostu cały ten proces, żeby był czymś innym niż tym takim oklepanym, starym. Macie tu single, za dwa miesiące macie kolejny single. O, słuchajcie, właśnie startuje preorder z kolejnym singlem. Tutaj macie co? Kurczę, patrzcie to, macie Focus Track, jest premiera, dzień tak dobry. Jest. Nie, chcemy po prostu to inaczej zrobić trochę. Nie, czy nam wyjdzie? No mam nadzieję, że tak. Ale to jeszcze zaczynamy, nie?

0: Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
0: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
2: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artystę, ale też człowieka. Że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cyms w domowym zaciszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B?
3: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
2: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
3: Tak, tak mi się wydaje, no.
2: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
3: Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
2: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez no zaledwie 4 lata?
3: Nie wiem.
2: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwili, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
3: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
2: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
3: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte, ja sobie pamiętam pierwszy, chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie, jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie, okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, Nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy.

0: pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę, to było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
1: Chyba to jest takie wrażenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
0: No. Dosłownie.
1: Ekstra.
0: Ja, mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
1: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zabojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
0: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
1: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
0: Czym jest?
1: W tych latach spędzonych, tak, w showbiznesie.
0: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi, z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
1: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoja relacja z fanami. Ja oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo, przygotowując się do tego wywiadu. Obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią, jest nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
0: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz, co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu, no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby, no, człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No, staram się dbać o nich. Czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
1: Nie, no przestań, grasz tyle koncertów.
0: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
1: Właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
0: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
1: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
0: No, może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No. Nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną. U mnie odcinam to, jak tylko mogę.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
0: Co masz na myśli dokładnie?
1: Bo wiem, że fani czasami wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Mhm. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
0: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą i jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać. A ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
0: No czasem mi się wyświetla na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
1: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
0: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądał jak taka małpka w cyrku czy coś. To jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
1: Ale ja też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
0: Ja nie wiem.
1: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus.
0: Ja nie
1: jakiegoś
0: wiem,
1: aktualnie bardzo popularnego.
0: Serial. Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
1: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
0: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest... Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiło dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
1: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
0: Boże, nie wiem, no dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I o, pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Sanach była zupełnie na początku swojej drogi.
2: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK.
3: News.
2: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oskar Cyms otwiera się przed słuchaczami Radia SK. Odpowiedział na pytania, których nikt mu wcześniej nie zadał. To na was czeka w nowym numerze SK Story. Szczegóły na story.sk.pl. A już za chwilę rozmowa z Oskarem Cymsem, więc zostańcie z nami. Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli zobaczyć na żywo. 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, a potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego teraz postanowiła zniknąć ze sceny i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa jej urlop. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl i który możecie też zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Eski. Oskar Cyms wpadł ostatnio do naszego studia i zdradził co nieco na temat swojej kariery. Z Oskarem Cymsem rozmawia Max Kluziewicz.
1: W życiu nie ma przypadków. Gwiazdą trzeciego wydania SK Story jest artysta, który właśnie otworzył swoją trzecią muzyczną erę. Domagaliście się go od dawna w studiu Eski, po prostu Oskar Cyms. O. Cześć!
0: Siemanko, Jezus Maria, nie spodziewałem się takiego otwarcia. Witam serdecznie.
1: No mam wrażenie, że ostatnio bardziej cię zaskoczyłem, bo po raz pierwszy wtedy oficjalnie nazywałem cię księciem polskiego popu i z tego, co zauważyłem, nawet trochę się przyjął ten przydomek.
0: Tak?
1: Tak. Nawet mój kolega redakcyjny, prowadząc z tobą setkę za kulisami jakiejś imprezy na ściance, właśnie pytał cię o to, czy czujesz się księciem polskiego popu, więc w razie czego podkreślam, to ja bym pomysłodawcą.
0: Nie wiem, ja się zawsze mieszam, jak ktoś mi takie komplementy wali, to tak... Nie umiem tego przyjąć jakoś. Za dużo. Tyle.
1: Ale w ogóle mam wrażenie, właśnie odbijając się od tej skromności, że jednak, bazując na twoim doświadczeniu już kilkuletnim w branży, nabrałeś chyba trochę pewności siebie i nieco lepiej reagujesz dzisiaj na te komplementy.
0: Może, chociaż ja mam zawsze coś takiego, że się mieszam i się czerwienię, jak ktoś mi daje komplementy. Ja po prostu, to wynika chyba z takiej obawy, że trochę nie do końca wiem, jak na to reagować i boję się, że jak jakoś zareaguję, to ktoś może pomyśleć, że to jest nieszczera reakcja i że jakoś, wiesz, mnie to nie obchodzi czy coś, a tak w ogóle nie jest, tylko po prostu zazwyczaj nie wiem, jak zareagować, jak ktoś mi daje komplementy. Jest mi oczywiście bardzo miło, no, ale też uważam często, że za dużo tego jest.
1: Ale boisz się bardziej takiej, w cudzysłowie, fałszywej skromności, czy z drugiej strony takiej pyszałkowatości?
0: Boję się, że mogłoby to zostać odebrane.
1: Nie potrafią za bardzo przyjmować komplementów.
0: No może coś w tym jest. Nie wiem, czy to jakby kwestia narodowości. Ja bym tego chyba tak nie generalizował. Natomiast boję się właśnie, że mogłoby to zostać odebrane jako taką nieszczerą skromność. Jako taka nieszczera skromność, no. A to po prostu wynika nie wiem, jakichś zaburzeń interpersonalnych pewnie, albo coś. A co do tej pewności siebie, no tak, wydaje mi się, że rzeczywiście ostatnio jest tego troszkę, w sensie, że ta pewność siebie wzrosła, myślę, że zwłaszcza na scenie, z czego to wynika, nie wiem, może kwestia troszkę większego doświadczenia już, jeżeli chodzi o granie koncertów.
1: Ale pracujesz jakoś nad tym?
0: Nie, szczerze mówiąc, nigdy nie nad tym nie pracowałem, ale mi dużo pewności siebie daje mój zespół, jak jesteśmy w trasie i ludzie, z którymi pracuję, oni mi dają na maksa dużo pewności siebie, no i fani pod sceną, jak widzę po prostu mój fanbase pod sceną, to ja mam 100% pewność siebie, w sensie wtedy cokolwiek by się nie działo, to ja wychodzę i w ogóle bez stresu żadnego, jest super, oni mnie niosą.
1: A jak spoglądasz na liczby wyświetleń pod teledyskiem albo liczby odtworzeń w serwisach streamingowych, to chyba też ta pewność siebie wtedy zyskuje na wartości.
0: Tak, myślę, że tak, natomiast ja staram się jakoś tak nie przywiązywać do tego aż takiej wagi, bo to z kolei też czasem może być, nie chcę użyć słowa podłamujące, bo w ogóle nie o to chodzi, ale takie, że wiesz, że czasem możesz spodziewać się, no nie wiem, nie, może źle mówię.
1: Chodzi ci o tą ciążącą presję?
0: No może tak.
1: Na siebie nakładasz?
0: Tak, że właśnie, że jest coś takiego chyba, nie wiem, czy tylko, no wydaje mi się, że wszyscy artyści tak mają, że po prostu nakładamy na siebie taką presję i z biegiem czasu ona jest coraz większa i sami od siebie oczekujemy coraz więcej. Myślę, że to jest też presja otoczenia i tego, że chcemy po prostu zawsze dowieść i dać ludziom jak najlepszy produkt końcowy. Produkt, złe słowo, no jakby ten efekt końcowy, tak? I to się też wiąże z tą presją. No i zapomniałem, od jakiego pytania wyszliśmy generalnie. Ja się tak rozwinąłem, że nie wiem, do czego zmierzałem.
1: Jak pracowałeś nad pewnością siebie?
0: Ja mam tak często. Nie pracowałem. Szczerze mówiąc, to po prostu przyszło jakoś tak samo naturalnie. Ale rzeczywiście czuję, w porównaniu na przykład z zeszłym rokiem, czuję, że ta pewność siebie jest większa. Mhm. Z czego to wynika, szczerze mówiąc, nie wiem.
1: A jak się w ogóle czujesz po takim oficjalnym rozpoczęciu tej nowej ery?
0: No dobrze, dobrze. Teraz mam taki intensywny moment koncertowy. Dużo się dzieje, sporo też różnych rzeczy w tygodniu, więc generalnie jest dość duży natłok bardzo różnych spraw i też pracuję cały czas nad albumem, więc cały czas staram się pisać, natomiast mam coś takiego, że mi jest ciężko pisać w sezonie. Ja po prostu wolę zdecydowanie pisać teksty poza sezonem, kiedy mam taką przestrzeń spokojniejszą, że jestem przez dłuższy czas na przykład w domu i jakby ta rutyna taka codzienna no, zaczynam wracać do tej rutyny, której no, brakuje trochę jednak w tym sezonie, kiedy tak naprawdę no, od maja ja wracam, zostawiam walizkę po prostu w korytarzu pokoju, wrzucam rzeczy do prania. Ta walizka po prostu zostaje otwarta, ja jej nigdzie nie chowam do szafy, ani nic z nią nie robię, bo wiem, że za chwilę będę musiał jakby na nowo ją pakować, więc zostawiam rzeczy, które wożę w niej jakby za każdym razem, na przykład żelazko. I nie wypakowuję nawet takich rzeczy, no bo wiem, że po prostu zaraz będę musiał to pakować znowu, więc tak naprawdę od maja, no cały czas gdzieś tam jestem na tych walizkach i brakuje mi troszkę takiego, ustabilizowania się czasowego, bo mi się najlepiej po prostu pisze, jak wiem, że mam na to przestrzeń, czas. I nie mówię, że wiesz, no oczywiście, że w sezonie też piszę, że faktycznie no, siadam sobie czasem wieczorem, jak mam na to przestrzeń i czuję, że jakby to jest dobry moment na to, żeby coś napisać. Natomiast no, zdecydowanie częściej mam takie momenty i taką przestrzeń na to poza sezonem.
1: A gdybyśmy mieli spojrzeć na twój kalendarz właśnie od maja do końca września, bo tak mniej więcej trwa sezon, no. Ile masz takich dni tylko dla siebie?
0: Kurczę, no wiesz co, akurat trafiliśmy na okres, gdzie miałem w zeszłym tygodniu dość czasu dla siebie, ale tak naprawdę to był pierwszy moment od początku maja, kiedy była ta chwila. Ja też mam no wszystkie weekendy zajęte, w sensie gramy wszystkie weekendy od maja do września, we wszystkie dni weekendowe i ostatnio mieliśmy pierwszy raz taką sytuację od maja, że mieliśmy wolną niedzielę i aż tak dziwnie mi było po prostu, bo wróciliśmy w niedzielę do Warszawy i ja tu sobie zaplanowałem dzień, mówię, a to pójdę tu, po czym podjechałem gdzieś do jakiegoś sklepu i naciskam klamkę, a tam zamknięte, no przecież niedziela, jakby no tak. Wszystko pozamykane, a ja po prostu już wyszedłem z takiego trybu, w sensie jestem w takim trybie, że jakby dla mnie niedziela to jest dzień koncertowy, więc w ogóle zapomniałem o tym, że niedzielę wszystko jest zamknięte, no i po prostu spotkałem się właśnie z takim czymś pierwszy raz od maja, bo tak to mamy wszystko zajęte, więc jest intensywnie, ale jest super, no ja kocham koncertować i dla mnie to jest ogromna radość, jak widzę po prostu, że ludzie się dobrze bawią na tych koncertach. To jest dla mnie najważniejsze, jak widzę te uśmiechy i to, że śpiewają, to, że sobie tańczą, że są pary, które się przytulają podczas tych bardziej emocjonalnych utworów. No to jest coś, co naprawdę dodaje skrzydeł i co sprawia, że mam poczucie, że po prostu to, co robię, ma sens, więc kocham te koncerty i zawsze jest tak, że jak się kończy już ten sezon, to potem się za tym tęskni, ale faktycznie teraz wiem, że jest dość intensywny okres, w sensie, że muszę sporo jeszcze pracy włożyć nad albumem, więc... Więc tak, czekam trochę do jesieni, żeby już mieć ten większy spokój, żeby móc sobie uspokoić głowę, zresetować się i siąść do tych tekstów i je popisać.
1: A właśnie jak się regenerujesz po takim intensywnym okresie grania?
0: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję. Tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś w naturę, blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Też zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć. Także no.
1: A na tym etapie rozpoznawalności możesz tak po prostu wyjść sobie na miasto?
0: Tak, w sensie wiadomo, że zdarza się, że ktoś podejdzie po zdjęcie.
1: Ja nawet widziałem rozpozna... na openerze, że cię zaczepiali.
0: Tak, tak.
1: Oglądałem sobie to z ukrycia.
0: No, w sensie zdarzało się rzeczywiście. Ja w ogóle byłem, w sensie nigdzie nie wrzucałem, że jestem na openerze, byłem tam całkowicie prywatnie, więc w ogóle pierwszy raz byłem w życiu, bo nigdy nie miałem za bardzo okazji. No i bardzo mi się podobało, fajnie było, więc mam nadzieję, że za rok też się uda wyskoczyć. Natomiast znowu, czy mogę wychodzić? Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś... spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam w oczy.
1: A wracając do tworzenia muzyki, jak wyglądał u ciebie ten proces twórczy? Bo kilka dni temu byłem na koncercie Charlie'ego Puffa, który powiedział mi, że on na przykład, pisząc piosenki, musi mieć muzykę w tle, bo inaczej czułby się jak dzieciak, który przysiada do pracy domowej i w takiej ciszy próbuje coś ogarnąć, przelać swoje myśli na papier. Jak to wygląda u ciebie? Jakie musisz mieć warunki?
0: Charlie w ogóle, no on jest genialny. On jest genialny, ja uwielbiam jego podejście do muzy. Ja mam coś takiego, że jak... W sensie, no... Jak zaczynam tworzyć numer od zera, no to... Wtedy nie mogę sobie puścić czegoś w tle, bo mam wrażenie, że mnie to będzie rozpraszać. W sensie, nie wiem, jak siadam sobie z gitarą i zaczynam tworzyć, no to wiadomo, że jest ta gitara, ale no nie może być nic innego w tle, bo po prostu mnie to będzie rozpraszało. Ale na etapie już pisania tekstu, kiedy jest już położony top line, jest już zrobiona produkcja, no to wiadomo, że puszczam cały czas sobie w kółko. I czasem znaczy mam tak, że na przykład sobie zapętlam dany fragment i wtedy piszę tekst, no i zatrzymuję po prostu czasem, bo już mam taki kociokwik od powtarzania tego samego w kółko, że muszę popisać chwilę w ciszy, zastanowić się i tak dalej, ale to wtedy puszczam. Ja też nigdy na przykład nie mogłem się uczyć przy muzyce, bo miałem coś takiego, że zawsze bardziej się skupiałem na tej muzyce niż na nauce, więc ja musiałem mieć absolutną ciszę do nauki, tak samo do czytania książek. Nie jestem w stanie czytać książek z muzyką. Nie wiem, o co chodzi, ale po prostu ta muzyka, no jednak przykuwa moją uwagę zdecydowanie bardziej niż coś innego, więc no ja muszę czytać, czy jeżeli chodzi o właśnie jakąś naukę, czegokolwiek, to muszę to robić w totalnej ciszy.
1: A to rzeczywiście jest tak, że pamięta się okoliczności powstania każdej piosenki?
0: W moim przypadku nie. Ja już czasem nie pamiętam tak naprawdę, jeżeli wiesz, co wam się gdzieś pamięcią do pierwszego albumu. No wiadomo, że są okoliczne, że są utwory, które pamiętasz zawsze, ale no są też takie, których ja, szczerze mówiąc, mi gdzieś tam się zamywa ten obraz, Ale to wynika chyba ogółem z mojego takiego roztargnienia życiowego. Ja mam jakieś takie... mi się często zamazują wątki, jakby i prywatnie i tak dalej, że ja na przykład mam coś takiego, że pamiętam daną sytuację z przeszłości, ale bardzo mało szczegółów. Że mam jakąś taką, niestety, mam problem z pamięcią do szczegółów.
1: Skupmy się na tym, co tu i teraz. Dobra. Wydałeś nowy singiel, zapowiedziałeś nową erę, mamy nowy wizerunek. Z czego to wynika, że artyści często kombinują, zmieniają wizerunek właśnie przy trzeciej płycie? Bo mam wrażenie, że to jest taka niepisana zasada popkultury, show biznesu, patrząc nawet na takie światowe gwiazdy. Często ta trzecia płyta jest takim momentem prawdy, czymś zupełnie innym.
0: Nie wiem, no może po tych dwóch pierwszych albumach przychodzi po prostu jakiś taki punkt zwrotny, w którym stają się bardziej świadomi tego, co chcą robić.
2: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym YouTubie i w nowym magazynie SK Story. Na...
3: SK Bydgoszcz News.
4: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Korytarze na uczelniach jeszcze puste, ale studenci cały czas szukają swojego lokum. Dla tych, którzy chcą zamieszkać w akademiku, to właściwie ostatni moment. Tak jest w Bydgoszczy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Uczelnia proponuje studentom pokoje w dwóch akademikach. Wolne miejsca znikają, mówi kanclerz uczelni Monika Matowska.
5: My dysponujemy dwoma akademikami. W jednym kończy się właśnie remont. Jest to remont gruntowy, a więc na naszych studentów czeka rzeczywiście piękny, nowo wyremontowany budynek z pokojami dwuosobowymi, z pokojem jednoosobowym, przestrzenią dla studentów i jest on w sąsiedztwie akademika, który już funkcjonuje, który też niedawno był po remoncie, czyli Romek i Atomek zapraszają studentów.
6: To był taki gruntowny remont, prawda? Tam jest, z tego co pamiętam, więcej łazienek, ten standard się podwyższył.
5: Tak, zdecydowanie standard się podwyższył. Remont był na tyle gruntowny, że właściwie został tam szkielet budynku i cała reszta była wymieniana. Było to dla nas duże wyzwanie, żeby w tym jednym roku akademickim zdążyć, ale tak jak wspomniałam, jesteśmy już na finiszu, meble są wstawiane, a zatem za chwilę studenci będą mogli już tam się lokować.
6: Czy są jeszcze wolne miejsca w tych akademikach? Czy studenci jeszcze mogą liczyć na pokój?
5: Tak, rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu rekrutację do akademika, który kończy swój remont, czyli do Atomka, a jeśli chodzi o Romka, to tam rekrutacja była już robiona w czerwcu i zazwyczaj byli to studenci, którzy po prostu pozostawali po poprzednim roku studiów w tym budynku.
6: Czyli jeszcze ktoś może znaleźć tam miejsce?
5: Tak, oczywiście.
6: Jak to cenowo wygląda?
5: Jeśli chodzi o akademik, który oddajemy teraz w ręce studentów, to tam pokój dwuosobowy kosztuje 750 zł, natomiast jednoosobowy 970 zł. A w akademiku, w którym remont zakończyliśmy kilka lat temu, jest to kwota 560 zł za dwuosobowy pokój i 700 za jednoosobowy.
6: Ta różnica pewnie wynika ze standardu.
5: Tak, oczywiście w jednym i drugim akademiku jest oczywiście wysoki standard, ale no, zdajemy sobie sprawę i też ze studentami o tym rozmawialiśmy, że no, ten nowy akademik, bo tak właściwie po tym remoncie można o nim powiedzieć jako nowym akademiku, robi ogromne wrażenie i ten standard rzeczywiście tam jest bardzo wysoki.
6: Te ceny na uczelniach są dość podobne. Czy pani zdaniem to są wysokie ceny na kieszeń studenta? No, biorąc pod uwagę oczywiście te ceny na wolnym rynku, które cały czas rosną i nie da się ich zahamować.
5: Tak. Ja mówię teraz nie tylko jako kanclerz, ale też jako mama tegorocznej maturzystki, która za chwilę rozpocznie studia. Jeśli chodzi o nasze akademiki, w ogóle o koszty życia studenta w Bydgoszczy, no to są bardzo atrakcyjne ceny. Prywatne lokum, to są wysokie kwoty i prywatne akademiki, które też na rynku bydgoskim są dostępne, mogą trochę odstraszać, bo to są rzeczywiście kwoty wysokie, ale my mamy w akademiku blisko, to jest 210 i 240 miejsc, w zależności od tego, jak te pokoje się rozkładają, czy ktoś decyduje się na dwuosobowy, czy jednoosobowy, a zatem tych miejsc jest rzeczywiście sporo i mamy nadzieję, że jak najbliższe więcej osób właśnie z tej formy skorzysta.
6: Myśli Pani, że uda się zapełnić te wszystkie pokoje studentami?
5: U nas nie zmagamy się z problemem pustych pokoi. Zazwyczaj mamy komplet studentów i jest to oczywiście kwestia związana z finansami, ale myślę, że też coś, za co nie można, co jest bezcenne, czyli atmosfera mieszkania w akademiku, i jak rozmawiam z naszymi profesorami, to mówią, że te standardy się zmieniły, ale z sentymentem wracają pamięcią do czasów z akademika i myślę, że to jest też dla studentów ważne, zwłaszcza dla tych, którzy przyjeżdżają z bardziej odległych miejsc. Jest im tutaj łatwiej się zintegrować. Nasz dział rekrutacji też wspiera studentów nie tylko w tym, żeby się tu ulokowali, ale też, żeby się zaaklimatyzowali.
4: Część studentów ma już za sobą poszukiwanie dachu nad głową. Wiktoria zamieszka w akademiku, a Monika zostaje w domu rodzinnym.
7: Do tej pory mieszkałam w pokoju dwuosobowym. Aktualnie na trzecim roku przenoszę się do pokoju jednoosobowego, przez to, że przy obronie pracy potrzebuję troszeczkę więcej spokoju i czasu na naukę. Cena za pokój dwuosobowy w akademiku na Fordonie to w pokoju dwuosobowym to kwota 550 zł, a w pokoju jednoosobowym tak, to kwota 630. Jednak gdzieś tam wczoraj też wyczytałam, że od marca ceny wzrosną troszeczkę wyżej.
6: Z punktu widzenia studentki, czy te kwoty są na kieszeń studenta, czy to jest duże obciążenie? Jak byś to ocenił?
7: Jeżeli chodzi o studenta, który ma się utrzymać sam, uważam, że jednak ciężko jest godzić pracę na pełen etat i studia, sukcesywną naukę, więc no tutaj może być ciężko i potrzebne jest wsparcie rodziców, żeby móc się utrzymać na studiach.
6: Zwłaszcza jeśli to są takie wymagające, prawda, studia, że rzeczywiście trzeba skupić się na nauce.
7: Tak, przede wszystkim studia, które zajmują dużo, dużo czasu, ogólnie studia na uczelni medycznej, uważam, że no jest potrzebny duży wkład własny i praca gdzieś tam może przeszkadzać i na pewno nie może być to praca na pełen etat, żeby móc równie dobrze się kształcić i na siebie zarabiać, móc się godnie utrzymać, nie mówiąc też o jedzeniu suchego chleba przez cały czas.
6: A masz znajomych, którzy wynajmują gdzieś mieszkanie, może w Bydgoszczy, jak to wygląda?
7: Tak, mam znajomych, którzy wynajmują mieszkania. Wiem, że kwoty są sporo wyższe, bo tutaj no, w zależności od tego, czy są to całe mieszkania, czy pokoje akademickie. Wiem, że w okolicach Politechniki ceny się wahają od 950 do 1300 zł. Gdzieś w centrum za całe mieszkanie jest to kwota około 3000, więc znaczenie bardzo duże ma też lokalizacja. Akademik w tej sytuacji wypada jak najlepiej, szczególnie patrząc na standard, jaki mamy akademik na Fordonie.
8: Ja pochodzę spod Bydgoszczy i po prostu biorąc pod uwagę ceny najmu mieszkania, było mi korzystniej codziennie dojeżdżać na uczelnię, zamiast wynajmować mieszkanie czy akademik, więc ja zostałam w domu rodzinnym.
6: Ze względu na ceny?
8: Tak? Ze względu na ceny, tak.
6: A w swoim otoczeniu wśród znajomych jak to wygląda?
8: Moi znajomi najczęściej wynajmowali pokój w mieszkaniu. Narzekali na te ceny, ponieważ płacili około 1200-1300 zł miesięcznie za pokój i szczególnie na wyższych latach zaobserwowałam to, że jednak większość z nas, chociaż na część etatu, ale pracowała na nocki, weekendy i jakoś musiała pogodzić to z nauką. Jak to mówią, tanie już było. Więc myślę, że bardzo dużą rolę tutaj i patrzymy tak na naszych rodziców, którzy mogą nam pomóc właśnie dokładając się chociaż do mieszkania, bo właśnie też były takie rozwiązania, że rodzice opłacali mieszkanie, a student opłacał sobie życie, jedzenie i powiedzmy ułamek tych wydatków pokrywał z własnej kieszeni. Myślę też, że na część etatu pracę da się pogodzić, tylko trzeba się nauczyć zorganizowania, konsekwencji i systematycznej nauki, bo ucząc się większych partii materiału i pracując jednocześnie, nie da się zrobić tego porządnie.
4: Na Politechnice Bydgoskiej pokój jednoosobowy kosztuje 720 zł miesięcznie, a dwuosobowy jest o niecałe 200 zł tańszy. UKW ma dwa akademiki, jeden świeżo po gruntownym remoncie. To właśnie w nim pokoje są najdroższe.
3: SK Bydgoszcz.
4: Zbliżają się społeczne obchody Dnia Turystyki i z tej okazji 26 września odbędzie się w Bydgoszczy kilka spacerów. Jeden z nich w Starym Fordonie poprowadzi bydgoski przewodnik Damian Rączka. W ten sam weekend w Bydgoszczy odbędzie się dwudniowe wydarzenie Jedno Miasto, Trzy Kultury.
9: 26 września są obchody Dnia Turystyki. Jak co roku spotykamy się w Starym Fordonie na rynku w Starym Fordonie o godzinie 12 na spacer Jedno Miasto, Trzy Kultury ulicami Fordonu. Wstęp jest oczywiście wolny. Zapraszamy wszystkich Państwa i z Bydgoszczy, i z okolic, którzy jeszcze Starego Fordonu nie zwiedzali. Wycieczka będzie trwała około 2 godzin. Przejdziemy się ulicami dawnego miasteczka. Jest to bardzo fajny klimat tego miejsca w Bydgoszczy, bo jest to jednak nadal cały czas taka mała prowincjonalna enklawa w oparciu o Wisłę i o obszar Natura 2000. Myślę, że jeżeli Państwo jeszcze nie byli w Starym Fordonie, to jest okazja, żeby właśnie w taki dzień Fordon zwiedzić. Będziemy również wchodzili do synagogi, która będzie ostatnim etapem tego spaceru. Zapraszamy, wstęp wolny, zapisy nie obowiązują. 26 września i 27 września, jest to sobota i niedziela, odbędzie się 11. edycja wydarzenia, które realizujemy w przestrzeni Starego Fordonu, które nosi nazwę Jedno Miasto, Trzy Kultury, zatytułowane Zapomniani Bydgoszczanie. Będzie to dwudniowe wydarzenie, będą to spacery, będzie to prelekcja oraz koncert i w sobotę właśnie o godzinie 17 spotykamy się na Placu Teatralnym w Bydgoszczy, gdzie pójdziemy śladami bohaterów książki niezwykłej, która nosi tytuł Sen o Teatrze, czyli Listy z Tomaszowskiego Getta. Jest to książka historyczna autorstwa Justyny Biernat, która w oparciu o listy opisuje miłość Edith Blau i Ludka Orenbacha, mieszkańców Bydgoszczy w okresie przedwojennym, młodych ludzi, pełnych nadziei, pełnych miłości właśnie, którzy spotkali się w tej Bydgoszczy. Ona była z Gdańska, on był z Tomaszowa Mazowieckiego. I te listy pokazują tak naprawdę życie młodzieży polskiej, żydowskiej w okresie międzywojennym, ale pokazują również właśnie tą miłość dwojga bardzo młodych ludzi. I oni na tą miłość mieli bardzo krótki czas, bo zakochali się w maju 1939 roku. Potem przyszła wojna. Edith wyjechała do Niemiec, później trafiła do obozu koncentracyjnego, a Lutek trafił do getta w Tomaszowie Mazowieckim i tego getta nie przeżył. Książka ukazała się dawno, bo prawie 10 lat temu i myślę, że przeszła trochę niezauważona, a prowadząc wycieczki śladami historii społeczności żydowskiej zauważyłem, jaką moc mają te listy, jaką moc ma opowieść o tym dwojgu ludzi, których zapomnieliśmy. To byli Bydgoszczanie, którzy w tym naszym mieście znaleźli swój kawałek szczęścia tak naprawdę i widać z tych listów, jakie wrażenie robiła Bydgoszcz, jakim miastem Bydgoszcz była, jest i dziś, ale przed wojną naprawdę w tych listach widać piękno tego miasta i piękno tej miłości. Stąd to Jedno Miasto, Trzy Kultury poświęcone w pierwszym etapie realizacji tego wydarzenia właśnie miłości Ludka i Rut. Natomiast na drugi dzień, czyli w niedzielę, zapraszamy Państwa do Starego Fordonu oczywiście. O godzinie 13 zaczynamy spacer Zapomniani Bydgoszczanie, chociaż będę mówił o mieszkańcach Fordonu. Dzisiaj Fordon jest częścią Bydgoszczy, więc czy możemy używać nazwy, że to są Bydgoszczanie? Myślę, że symbolicznie możemy tak mówić. Jak najbardziej symbolicznie będę mówił między innymi o burmistrzu Wacławie Wawrzyniaku, będę mówił o Karlu Neufeldzie uprowadzonym przez Arabów w czasie powstania Mahdiego, będę mówił o wielu mieszkańcach idąc ulicą Bydgoską, którzy gdzieś w tej przestrzeni i Fordonu, ale też Polski szerzej i świata nawet, zrobili jakieś kariery, gdzieś zostali zapamiętani jako działacze, jako sprawni przemysłowcy czy handlowcy, bo myślę, że ten Fordon ma już całe grono ludzi, przypomnieliśmy sobie o nich, którzy coś jednak tutaj w tym życiu dokonali. Spacer będzie trwał około 2 godzin, następnie w synagodze odbędzie się prelekcja. Zaprosiliśmy autorkę książki Senoteatrze, czyli Listy z Tomaszowskiego Getta, dr Justynę Biernat. Bardzo się cieszymy, że będzie mogła do nas przyjechać i opowiedzieć o tym, jak ta książka powstawała, jak ona z Tomaszowa Mazowieckiego przyjechała do Bydgoszczy i szła śladami tego swoich bohaterów, szukała tej pięknej Bydgoszczy, jako że to była jesień, za bardzo ją zauważyła wówczas. Mam nadzieję, że to się zmieni. Ta prelekcja będzie trwała około godziny, więc serdecznie zapraszamy. Natomiast gwiazdą wieczoru w niedzielę 27 września będzie, no nie chcę nikogo urazić, ale myślę, że najlepsza klezmerska kapela w Polsce, albo przynajmniej jedna z najlepszych, zespół Kroke z Krakowa. Oni już byli w Fordonie na Festiwalu Wisły, na pierwszym festiwalu, który był w Bydgoszczy w Fordonie. Teraz przyjęli nasze zaproszenie i bardzo się cieszymy, bo chcemy, żeby to jedno miasto czy kultury, czyli wydarzenie poświęcone zapomnianym bydgoszczanom, zostało w Państwa sercach na dłużej po prostu. Wstęp wolny na nasze wydarzenia, nie obowiązują zapisy. Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Synagoga Fordonie Dom Kultury. Wsparł nas wojewoda kujawsko-pomorski, za co bardzo dziękujemy i zapraszamy wszystkich serdecznie.
3: SK Bydgoszcz News.
4: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Ragnar. Zapraszam. Ubrani w specjalne fartuchy zabiorą się za doświadczenia. Uczniowie szkół ponadpodstawowych przyjadą do Bydgoszczy na praktyczne warsztaty. Organizuje je Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK. To okazja, by eksperymentować. Przygotowano 30 warsztatów.
10: Marek Foksiński, jestem dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Bydgoszcz.
6: Porozmawiamy o kolejnej, 9. już edycji praktycznych warsztatów.
10: To już generalnie stało się tradycją, że organizujemy tego typu spotkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Nawet jeżeli chcielibyśmy zrezygnować, to szkoły już wpisały w kalendarz wydarzeń, przede wszystkim właśnie te wrześniowe, ale i również te na przełomie stycznia, lutego. Mamy już 9. edycję, która nadal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tej chwili zgłosiło się do nas ponad 800 osób z 23 szkół. Oferujemy zajęcia, przede wszystkim zajęcia praktyczne. To co prawda są krótkie spotkania, bo 1,5-godzinny czas nie pozwala na jakąś większą, że tak powiem, możliwość zapoznania się bliżej z technikami, ze sprzętem, który wykorzystujemy zarówno w pracy dydaktycznej, jak i naukowej. Niemniej jednak no, mogą przynajmniej zobaczyć, spróbować samodzielnie jakieś drobne reakcje, czy ewentualnie jakieś procedury z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego ci młodzi ludzie trenować. Warsztaty mają na celu przede wszystkim zapoznanie tych młodych ludzi z ofertą, szczególnie z racji no, czekających ich wyborów ścieżki życiowej, bo to są najczęściej uczniowie ostatnich, przedostatnich klas, czyli tuż przed maturą. I to też pozwala im zapoznać się z ofertą wydziału, jeżeli chodzi o kierunki, w których kształcimy, czyli tutaj diagności laboratoryjni, farmaceuci czy kosmetolodzy. Sporo się dzieje również w tej materii, ciągle mamy zmiany, w tej chwili wprowadzamy standardy dla farmacji, w opracowaniu są standardy dla analityki, ale również toczy się wielki bój o kosmetologów, o to, żeby usankcjonować ten zawód. Osobiście chciałbym, żeby to był zawód medyczny i służył przede wszystkim ludziom z problemami skórnymi, chociażby w przebiegu różnych przewlekłych chorób, ale i również tutaj ta sfera geriatryczna, która jest coraz bardziej istotnym problemem medycznym. Uczniowie mają okazję też poznać troszeczkę to nasze środowisko, bo zarówno w trakcie warsztatów tutaj z prowadzącymi, ale zawsze przy takich okazjach dzielnie wspiera nas brać studencka i chyba oni są takim najlepszym ambasadorem wydziału. Mogą powiedzieć z doświadczenia, co się dzieje, co ich czeka, ale i też jak wygląda tutaj studiowanie, co myślę jest często jednym z kluczowych elementów przy wyborach później.
6: Czyli liczy pan na to, że przejdą, połkną bakcyle i wrócą?
10: Mam nadzieję, że tak. Robiliśmy drobne opracowania, z których wynika, że rzeczywiście zainteresowanie troszeczkę wzrasta. Nie są to jakieś przełomowe wartości, ale rzeczywiście ze szkół, które uczestniczyły w warsztatach, zgłaszają się później, rekrutują się studenci na naszych kierunkach. Cieszy też, że mimo, że już 9. edycja, to cały czas poszerza się ten katalog nowych szkół, szkół, które jeszcze nie uczestniczyły w tym wydarzeniu. W tej edycji również liceum z Inowrocławia, z Aleksandrowa Kujawskiego, z Nowego Miasta Lubawskiego czy z Iławy będą po raz pierwszy gościć w naszych murach. Są oczywiście szkoły, które tradycyjnie już w kalendarzu wpisane mają nasze warsztaty i one zawsze od razu, jak tylko jest możliwość zgłaszania, to zgłaszają się. W tej chwili już zakończyliśmy rekrutację i tak jak mówiłem, 800, dokładnie 63 osoby odwiedzą nas w ciągu tych 5 dni zajęć warsztatowych.
6: Są jeszcze wakacje, czeka pan już na studentów, zwłaszcza tych pierwszych?
10: Wrzesień jest takim miesiącem, że wakacje mają te wszystkie osoby, które mają już rozliczony poprzedni rok, natomiast zaczyna się, ja brzydko to nazwę, kampania wrześniowa. Studenci wiedzą świetnie, o co chodzi. Zaczynają się egzaminy poprawkowe, nadrabianie zaliczeń, których nie udało się zdobyć przed wakacjami. Także już ten ruch się zaczął, ale zawsze miłym jest takie właśnie rozpoczęcie z wysokiego C, kiedy wchodzimy w ten reżim grafikowy i zaczynamy regularne zajęcia. Powiem nieskromnie, zawsze jak patrzę na tą młodzież, to leżej na sercu, bo cały czas się czuję młodo, cały czas uczę dokładnie mniej więcej osoby w tym samym wieku.
6: Czyli trzymamy kciuki, tak, za tych, którzy mają tę kampanię wrześniową?
10: Jak najbardziej. Zależy mi osobiście, ale też z racji funkcji dziekana, jeżeli procedura kształcenia przebiega bez zakłóceń, to jest to też powód do dumy, że mamy po pierwsze dobrych studentów, po drugie też dydaktycy wywiązują się ze swoich zadań, bo zawsze gdzieś tam jak coś nie domaga, to prawda, gdzieś tam pomysł leży po środku. Studenci zawsze narzekają na prowadzących, prowadzący na studentów i tak radzimy sobie.
11: Beata Szefler, pełnomocnik do spraw promocji Wydziału Farmaceutycznego. Jeśli chodzi o tematy, myślę, że tych tematów, te tematy są bardzo, bardzo ciekawe. Mamy przygotowanych aż 30 warsztatów, w których bierze udział 18 katedr z naszego wydziału. Wśród tematów mamy takie tematy jak biofizyczne podstawy metod stosowanych w kosmetologii. Mamy roślinne surowce olejkowe stosowane w lecznictwie, analiza jakościowo-ilościowa wybranych substancji. Przyszli studenci, mamy nadzieję, że przyszli studenci będą mogli zbadać oporność bakterii na antybiotyki, wykryć ślady chorób w materiale biologicznym, poznać tajniki syntezy paracetamolu, zbadać tożsamość związków nieorganicznych, czy też sprawdzić, jak laboratoria toksykologiczne wykrywają substancje psychoaktywne. Myślę, że ten ostatni temat jest taki na czasie i bardzo ciekawy dla przyszłych studentów kierunków medycznych. Także oferta, myślę, że jest bardzo ciekawa. Przyszli studenci, a w tej chwili uczniowie, myślę, że nie po raz pierwszy lub po raz pierwszy mogą faktycznie pracować w profesjonalnym laboratorium pod opieką naszych pracowników. Z praktyki wiem, że jest to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie.
7: Wiktoria Starobrat, kosmetologia, trzeci rok.
8: Monika Przybysz, studentka szóstego roku farmacji i za kilka dni rozpoczynam sześciomiesięczny staż.
12: Dawid Maciaszczyk, jestem studentem już trzeciego roku farmacji. Od niecałych 15 lat pracuję też w aptece jako technik farmaceutyczny.
6: Studenci biorą czynny udział, tak, w przygotowaniu?
8: Tak, uczniowie na co dzień nie mają styczności z pracą laboratoryjną i często nasze warsztaty są ich pierwszą taką stycznością z doświadczeniami chemicznymi. My jako studenci bardzo chętnie bierzemy udział właśnie w pomocy w warsztatach. Studenci bardzo chętnie zadają nam pytania, na które my odpowiadamy, dotyczące rekrutacji, dotyczące późniejszej kariery po wybranych kierunkach studiów, więc myślę, że jest to dla nich bardzo cenne doświadczenie.
6: Z własnego doświadczenia też wiecie, jak to jest w szkole, prawda, że tam nie ma tego typu zajęć.
8: Tak, w szkole często nie ma czasu na to, żeby przeprowadzać różnego rodzaju doświadczenia, więc uczniowie swoją wiedzę teoretyczną mogą sprawdzić w praktyce właśnie u nas, ponieważ wydział jest nastawiony na kształcenie praktyczne, kształcenie zawodowe, więc my jak najbardziej możemy im to umożliwić.
12: Kierunki medyczne często się też kojarzą z studentom, którzy nie mieli styczności na przykład z wyższą uczelnią, z ingerencją w zdrowie i życie pacjenta, na przykład chirurg albo lekarz pierwszego kontaktu, który zapisuje leki, ale farmaceuta na przykład, uczący się na Collegium Medicum w Bydgoszczy, ma też ogromne zadanie i też ingeruje właśnie w życie, w samopoczucie pacjenta, bo jest też często pierwszym i ostatnim też kontaktem zaraz po lekarzu. No i jest to zawód, który naprawdę cieszy się wielkim zaufaniem i to jest duża też odpowiedzialność, ale cieszymy się, że młodzi mogą zaznać tej radości z zajęć laboratoryjnych i zobaczyć na własne oczy, jak się tworzy leki, jakie one mają losy w organizmie i jak wpływają na losy pacjentów.
7: Warto wspomnieć, że mamy studentów nie tylko z kierunku farmacja. Jest to też kosmetologia i analityka medyczna. Uczniowie mają możliwość spotkać przedstawicieli z każdego z tych kierunków, porozmawiać z nami, usłyszeć od nas tak właściwie wiele się słyszy mitów i jakichś stereotypów na temat kierunków medycznych i uczelni medycznych, a mając do czynienia z nami, możemy im pomóc, wesprzeć ich w wyborze przyszłości.
4: Warsztaty od 21 do 25 września patronuje im Radio SK.
3: SK Bydgoszcz.
4: Autobusy szkolne cały czas pod kontrolą. W całym kraju Inspekcja Transportu Drogowego bierze pod lupę stan pojazdów, które od września wożą dzieci do szkół. Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim hamulce, układ kierowniczy i normy czasu pracy.
13: To teraz delikatnie hamulec roboczy. Delikatnie wciśniemy i trzymamy. Troszkę mocniej. I tak pan trzyma. I teraz hamujemy do końca. I w porządku. Dziękuję bardzo. Do przodu poproszę. Stop. Hamulec pospajony jeszcze. Okej.
14: Okay. Dzień dobry, i jak?
15: No, myślę, że wszystko dobrze.
14: Jestem pewny.
15: No, wie pan, no, od wczoraj zacząłem to, wie pan. Wóz nie mój.
14: No tak, ale dobrze, że takie kontrole się odbywają.
15: Dobrze, bo to różnie bywa, nie? Wie pan, coś wyskoczy, coś tego, a tak to...
13: Kontrola przebiegła w sposób prawidłowy, autobus jest sprawny, to znaczy jego układ kierowniczy jest sprawny, zawieszenie jest sprawne, układ hamulcowy również jest sprawny. Myślę, że ten autobus spokojnie, bezpiecznie będzie mógł wozić dzieci do szkół. Paweł Raczkowski, wojewódzki inspektor transportu drogowego w Bydgoszczy.
6: Tutaj macie taki specjalistyczny sprzęt, prawda?
13: Jest to mobilna linia diagnostyczna, wyposażona jest w urządzenie rolkowe do badania układu hamulcowego. Wyposażona jest również w szarpaki, czyli płyty, które poruszają nam elementami zawieszenia i elementami układu kierowniczego.
6: Tutaj było perfekcyjnie, ale różnie pewnie to bywa. Różne rzeczy pan już pewnie widział.
13: Różne rzeczy widziałem, natomiast z roku na rok stan autobusów się poprawia, jest coraz lepiej i tak naprawdę coraz mniej usta jak najpoważniejszych stwierdzamy.
16: Maciej Batkowski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Będziemy kontrolować autobusy, które będą przewozić najmłodszych. My jako Inspekcja Transportu Drogowego kontrolujemy autobusy w zasadzie przez cały rok i do tej pory skontrolowaliśmy około 1000 autobusów, więc oczywiście zachęcam do tego, żeby poświęcić więcej te 5 minut na przygotowanie autobusu i wówczas mamy tą pewność, że autobus został gotowy i będzie dobrze przygotowany do przewozu i transportu naszych pociech.
6: Co dokładnie sprawdzacie?
16: Będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdu, będziemy się na tym skupiać, ale oczywiście również będziemy kontrolować kierowców, stan trzeźwości, no i niezbędne dokumenty do przewozu. W ubiegłym roku, to co mogę powiedzieć na statystykach z poprzednich lat, w ubiegłym roku skontrolowaliśmy 456 autobusów i z czego zatrzymaliśmy 56 dowodów rejestracyjnych. Jest to mniej niż było w poprzednich latach, dlatego też widać, że ta akcja, którą my już komunikujemy wcześniej, dlatego też firmy, przewoźnicy przygotowują się do tego, dbają o ten tabór i mamy tą pewność, że jest to przygotowane i na pewno mamy pewność, że jest wszystko gotowe do przewozu dzieci.
6: A te uchybienia, jak już się zdarzają, to jakie najczęściej?
16: Może to są układy luzu kierowniczego, na przykład jeden autobus nie miał badania technicznego aktualnego, bądź też układ hamulcowy niesprawny. Mówiąc, że rozpoczynamy w akcję w województwie kujawsko-pomorskim, mam na myśli 140 gmin, które mamy na miejscu. Tak, będziemy kontrolować wszędzie, będziemy kontrolować wszystkie autobusy i chcemy mieć pewność. Myślę, że będzie to podobna liczba autobusów, jaka była w ubiegłym roku. Na pewno będzie to ponad 400.
17: No jeszcze troszeczkę trzeba poczekać, no ale co, taka kontrola jest bardzo potrzebna i no tutaj chodzi o bezpieczeństwo generalnie dzieci, jak i nasze później, no musi to być, bez tego nie różno, tak już taki zawód. No i jeszcze raz powtórzę, że to bezpieczeństwo tutaj, nie? To
6: kierowca, pan też wtedy czuje się bezpiecznie, tak, jak pan wie, że przewoźnik zadba.
17: Tak, oczywiście. No tym bardziej, że tak jak autokar ma, no musi mieć co pół roku ten przegląd techniczny. W dobie tego wszystkiego, co się dzieje na drogach w tej chwili, wiadomo, że z dnia na dzień, a to jest tylko samochód, nie? Dzisiaj jest dobry, jutro może być, no niestety coś może być nie tak, a wtedy człowiek jest pewny, nie?
6: Jakiego wyniku kontroli pan się spodziewa?
17: No pozytywnego, bo tym bardziej, że byłem wczoraj na stacji jakiś czas temu, byłem na wycieczce, miałem z inspekcji kontrolę, też wszystko było w porządku, także no myślę, że będzie dobrze.
4: A kontrole potrwają do 24 września.
3: SK Bydgoszcz News.
4: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Laknar, zapraszam. Uczniowie już w szkolnych ławach, ale rodzice mogą jeszcze dostać pieniądze na wyprawkę. Nadal można wysyłać do ZUS-u wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Środki można wydać na podręczniki, zeszyty czy przybory. Rodzice z bydgoskiego Fordonu przez

0: lepiej tak sobie to rozłożyć w czasie.
1: No myślę, że tak. Zresztą bardzo szybko się pojawiają produkty wszelkie szkolne w sklepach i tak dalej już od początku wakacji. To myślę, że jest czas na to, żeby to sobie podzielić odpowiednio. I...
0: Są takie formy wsparcia też dla rodziców, na przykład 300 zł na wyprawkę. Pani może korzystała z tego?
1: Tak.
0: Jak to wygląda? Trzeba jakiś wniosek wypełnić? Już pani wypełniła?
1: Tak, trzeba złożyć wniosek i właściwie, nie wiem, chyba po tygodniu czy po dwóch. Już były, tak, już były. Mhm.
0: Czy te 300 zł jest wystarczające, pani zdaniem?
1: Nie jest wystarczające. Jest na pewno jakimś tam, jakąś częścią, powiedzmy, nie?
0: Symboliczną.
1: Całości. Tak, no ale wystarczające nie jest. No, wydaje mi się, że nie jest w stanie pokryć całości.
0: Na co to starczy?
1: No takie 300 zł, no nie wiem, na dobry plecak, powiedzmy więcej da się dokupić, tak? Jakieś tam farby, kredki i tak dalej, no ale no, są kosztowne rzeczy tak naprawdę.
2: Wszystko gotowe.
0: Co trzeba było kupić?
2: No plecak, bo córka do pierwszej klasy szła, więc plecak, piórnik, wiadomo, jakieś tam zaszyte, przybory szkolne, śniadaniówkę.
0: Do pierwszej klasy,
2: tak? Do pierwszej klasy.
0: Czyli to była pierwsza wyprawka?
2: Tak, pierwsza.
0: Jaki to jest koszt? Ile trzeba wydać na taką wyprawkę do pierwszej klasy?
2: Ciężko mi powiedzieć, bo my to kupowaliśmy etapami. No za sam plecak daliśmy 250 zł, więc myślę, że około 600 zł wyniosła nas ta wyprawka.
0: Sporo.
2: Sporo.
0: Są też takie formy wsparcia, na przykład 300 zł. Pani korzystała może?
2: Tak, tak, skorzystaliśmy.
0: Już pieniądze szybko przeszły? Jak to wyglądało po złożeniu?
2: Dość szybko. Po złożeniu wniosku bodajże 2 tygodnie i środki były na końcu.
0: Ja tak o to pytam, bo część rodziców mówi, że to za mała kwota, że przydałoby się trochę więcej. Jak pani sądzi?
2: Znaczy, ja uważam, że fajnie, że w ogóle jest coś takiego, więc super, że cokolwiek dostajemy na tą wyprawkę. Czy za mało? No na pewno nie pokrywa to całości, ale czy należałoby liczyć, aby pokrywało całość? Wydaje mi się, że nie. No myślę, że to jednak jest obowiązek rodziców, żeby pokryć tę wyprawkę, wyłożyć z własnej kieszeni. No kiedyś tego nie było, więc ja się cieszę, że w ogóle jest.
3: A wnioski o 300 plus na wyprawkę można składać do końca listopada i tylko przez internet. Po tym terminie prawo do świadczenia wygaśnie.
4: SK Bydgoszcz.
3: Drogi wyremontowane. Kolejnym etapem będą nasadzenia. W Kujawsko-Pomorskiem przybywa drzew, które pojawiają się wzdłuż dróg wojewódzkich. To nie tylko aspekt wizualny, ekologia, ale i powrót historycznych alei, które wycięto przed laty, gdy panowało przeświadczenie, że to właśnie one są niebezpieczeństwem na drogach. Mówi marszałek Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
5: Drogi rzeczywiście stają się coraz ładniejsze, bezpieczniejsze przede wszystkim. Skala inwestycji jest ogromna, jeśli chodzi o ich zaawansowanie. Ten rok będzie chyba rekordowym, ponieważ oddamy do użytku 160 nowych kilometrów nowych dróg. Za to również mamy realizujemy odrębny projekt finansowany z środków unijnych dotyczący, no nazywamy to ekologizacją właśnie naszych traktów. Nasadzenia, które realizujemy w ramach tego programu, to tysiące drzew, krzewów, które poprawiają estetykę, również funkcjonalność dróg, dostarczają nam cienia, ochronę przed wiatrem, przed zmianami temperatury. To co najważniejsze, nawiązujemy w ten sposób do tradycji, do historii alei, które kiedyś były standardem, jeśli chodzi o Pomorze. Tak właśnie drogi wyglądały przed dziesiątkami lat. Tworzą się korytarze ekologiczne dla zwierząt i roślin. Nie zapominajmy, że zwierzęta nie tylko żyją na ziemi, ale również gnieżdżą się w koronach drzew. No i to jest ich siedlisko naturalne, którym bardzo się cieszę, mogą się rozwijać. Do tego dochodzi kwestia jeszcze kulturowa. Każda gmina, byśmy zapytali o historię, nawiązuje w swojej historii właśnie do dróg, bo drogi i właśnie takie, które pamiętamy jeszcze sprzed wielu lat, były wizytówką, nie wiem, wyznaczały standardy też kulturowe tych miejscowości. Także bardzo się cieszę, że ten wielo taki aspektowy, ważny projekt realizowany jest skutecznie. Dziś kolejne kilometry, kolejne drogi, około 2000 drzew na bardzo ważnych drogach, które już wyremontowaliśmy i w ten sposób dokończymy ten projekt modernizacji dróg.
3: A o tym, jak wygląda to w liczbach, opowiedział dyrektor Departamentu Drogowego Łukasz Kościelski.
6: Podpisujemy umowę na kolejny etap naszego marszałkowskiego projektu zadrzewień przy drogach wojewódzkich. No jest to jak dotąd największy kontrakt, bo obejmuje aż 4 odcinki dróg. Będą to realizacje w 5 powiatach, aż na terenie 9 gmin. Kontrakt o wartości 1,5 miliona złotych. W ramach tego przedsięwzięcia będziemy realizować nasadzenia 800 drzew i ponad 1,5 tysiąca krzewów. Będą to powiaty

0: Toruński, Świecki, Brodnicki, Rypiński. Głównie to będą jarząby, buki, graby. Staramy się realizować te nasadzenia w taki sposób, aby przywracać tam, gdzie były te historyczne aleje i realizować te nasadzenia w ramach rodzimych naszych polskich gatunków, które tutaj występowały od zarania. Nasadzenia, które realizujemy, są sadzone w taki sposób, że zapewniają bezpieczeństwo poruszających się jezdnią. Mówię tutaj o odległości od skrajni, więc absolutnie nie ma zagrożenia, aby stwarzało jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli już dochodzi do jakichś zdarzeń, no to najczęściej jest to niedostosowanie prędkości na jezdni, więc nie ma tutaj mowy o zagrożeniu.
1: Czy jest taki moment, w którym Państwo stwierdzicie, że tych drzew wystarcza, że ten projekt został zrealizowany? Czy to można mówić w latach, czy w liczbach drzew? Jak Państwo do tego podchodzą?
0: Na ten program mamy obecnie przeznaczone 18 milionów złotych i chcemy jak najefektywniej i w całości wykorzystać te środki. Oczywiście ogranicza nas tutaj okres realizacji programu. Mamy nadzieję, że zdążymy. Z naszych kalkulacji wychodzi, że będzie to około 9 tysięcy drzew.
2: A zadrzewione zostanie m.in. droga wojewódzka nr 553 w powiecie toruńskim, mówi zastępca wójta gminy Łubianka Sebastian Chojnacki.
3: To jest bardzo ważna i potrzebna inwestycja dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla mieszkańców gminy Łubianka, a dla wszystkich korzystających drogi wojewódzkiej 553, która przebiega przez teren naszej gminy, m.in. przez teren naszej gminy. Zadrzewienia i krzewy, które zostaną nasadzone w wyniku realizacji tego projektu, przyczynią się do zazielenienia tego terenu i do tego, by można było podróżować w przyjemnych okolicznościach i wśród zieleni.
2: Dodam, że na koniec roku przy drogach wojewódzkich zasadzonych będzie już ponad 2000 drzew. Zwiedzający przeniosą się do świata w skali 1 do 87. Będą miniaturowe pociągi, stacje kolejowe, miasta i wsie. W Bydgoszczy po raz kolejny odbędzie się wystawa makiet kolejowych, mówi Robert Wolski, prezes Bydgoskiego Klubu Modelarzy Kolejowych.
4: Staramy się to robić cyklicznie. Mam nadzieję, że będziemy tak co roku z sukcesami organizować imprezę.
2: Na czym polega ta impreza? Ludzie przychodzą i co widzą?
4: Przychodzą, co widzą. Na pierwszy rzut oka widzą na pewno dosyć pokaźną makietę, jak na warunki tej sali, 80 metrów makiety w skali H0.
2: Co to znaczy H0?
4: To znaczy to, że nasze modele i makiety są jakby 87 razy pomniejszone w stosunku do prawdziwych, powiedzmy, krajobrazów czy prawdziwych pociągów. To jest taka skala ogólnie w Polsce najbardziej popularna, dlatego też właściwie my się nią zajmujemy. No i na tych makietach właśnie będzie można zobaczyć też głównie polski tabor kolejowy, ale też będą jakieś tam zagraniczne pociągi też jeździły. Pendolino osobiście jeszcze w polskim malowaniu, że tak powiem, nie widziałem na makietach, ale na pewno będą jakieś niemieckie parowozy, na pewno będą amerykańskie spalinowozy, bo wiem, że takie osoby się zapowiedziały, że przyjadą z takim taborem. Także na pewno coś dla każdego się znajdzie.
2: Pan ze swoimi makietami też na pewno będzie.
4: Tak.
2: Co pan zaprezentuje tym razem?
4: No, od nas ogólnie z klubu będzie parę metrów ładnych szlaku, ale głównie też w pierwszej kolejności staramy się zaprezentować to, co przywożą do nas goście, bo oni przyjeżdżają z różnych regionów Polski. No i my wtedy jakby układ tej makiety uzupełniamy też o nasze tutaj makiety kolegów moje i innych osób z Bydgoszczy.
2: Te makiety to nie tylko tabor, to jeszcze ta cała otoczka dookoła.
4: Tak, bo generalnie chodzi o to, żeby odzwierciedlić też krajobraz, który jest gdzieś tam obok tej kolei, obok torów kolejowych. I ten krajobraz jest różny. Czasami są to jakieś miasta, jakaś wieś, jakieś lasy, łąki, woda, jeziora, no różne rzeczy. Wszystko, co można praktycznie zobaczyć, jadąc prawdziwą koleją przez okno, staramy się to odzwierciedlić. Wiadomo, że nie każdy od razu wszystko potrafi. My też uczyliśmy się tego czasami nawet kilka lat, pewnych umiejętności. No to czasami trzeba mieć smykałkę i faktycznie jakąś taką rękę do tego, ale można przyjść na przykład do nas, do klubu z, powiedzmy, jakimiś zerowymi umiejętnościami takimi i można się duże rzeczy nauczyć, możemy pokazać, jak co się robi. No i wtedy wiadomo, no, po prostu z czasem te doświadczenie na pewno wzrasta i umiejętności także.
2: Bo to nie wszystko, nie dość, że wygląda, to jeszcze się porusza.
4: Tak, no generalnie bez prądu byśmy żadnej imprezy nie byli w stanie zrobić, także to wszystko jest sterowane pilotami cyfrowymi. Każda lokomotywa ma swojego pilota, żeby można było każdą osobno sterować i dzięki temu po prostu kilka osób jednocześnie może się na takiej makiecie bawić.
2: No właśnie, zabawa, ale trzeba jednak uważać, żeby nie doszło do wypadku, katastrofy wręcz kolejowej.
4: Tak, zdarzają się takie przypadki, że gdzieś tam ktoś, że tak powiem, się rozpędzi i no i wjedzie, że tak powiem, w jakiś inny pociąg, no ale to są takie przypadki raczej rzadko kiedy. No imprezy są różne, jak jest rozkład jazdy, to ta impreza wtedy jest taka bardziej troszeczkę, powiedzmy, na poważnie, ale są też takie imprezy, gdzie takich rozkładów jazdy się nie stosuje i jest taka jazda troszeczkę na luzie, ale i w tym przypadku i w jednym i w drugim mogą się jakieś drobne, powiedzmy, wypadeczki zdarzyć, ale no na szczęście nie jest to często.
2: Czy ludzie, którzy przychodzą i oglądają te makiety, mogą dostać pilota do ręki i posterować? Jest taka szansa?
4: Jest taka możliwość, natomiast też wiadomo, że to już jakby pod okiem jakiegoś, powiedzmy, osoby no doświadczonej po prostu, tak? Że nie tak samodzielnie, żeby sobie samemu pojeździć, bo to jednak trzeba jakieś tam drobne wprawy nabrać. Ale jest taka możliwość, że pod okiem jakiejś doświadczonej osoby jak najbardziej można tego spróbować.
2: Wspominał Pan o klubie, że można przyjść i nauczyć się wszystkiego. Jak to wygląda? Gdzie mieści się ten klub? Czy trzeba się z Wami jakoś skontaktować, czy można przyjść z ulicy?
4: Bezpośrednio z ulicy to może nie, bo to my się spotykamy w godzinach takich popołudniowych, wieczornych, kiedy wszyscy, wiadomo, w ciągu dnia każdy pracuje. Jest to też sama modelarnia, jest jakby w budynku lakierni na terenie Zachemu Bydgoskiego. Po prostu najprościej byłoby się na przykład skontaktować z nami, umówić na jakąś wizytę, rozmowę telefonicznie czy też przez Facebooka. Wtedy można się umówić na konkretną godzinę, przyjść, zobaczyć, porozmawiać. Jeżeli ktoś faktycznie będzie tym zainteresowany, to jak najbardziej będzie mógł tam do nas dołączyć, no i przyjeżdżać, uczyć się.
2: A ile osób zrzesza Wasz klub?
4: No w tej chwili mamy 23 osoby plus takich trzech, powiedzmy, chłopaków młodszych, co dopiero zaczynają też przygodę z modelarstwem.
2: No właśnie, a dzieci są?
4: Znaczy dzieci ogólnie, że tak powiem, zawsze jakieś są, bo to jest często tak, że jednak ta młodzież gdzieś tam, jeżeli rodzic się tym interesuje, no to wiadomo też, że czasami dzieci, no nie wszystkie, bo to nie zawsze każdy się zainteresuje, ale zdarza się tak, że jak się dorosły interesuje, to dziecko, syn, córka czasami też może się zainteresować.
2: Czy ta pasja jest bardzo czasochłonna?
4: No tak, bo samo modelarstwo no niestety uczy też cierpliwości. Jest czasochłonna, bo zrobienie to po prostu trwa, bo jednak te farby, lakiery, kleje, te różne rzeczy muszą też swoje jakby wyschnąć. No jest to już, to są większe rzeczy, to nie jest takie drobne jakieś małe modele, tylko takie makiety, no to już są duże rzeczy i to po prostu musi trwać.
2: A wystawa makiet kolejowych odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 19 i 20 września. Wstęp wolny, akcji patronuje Radio Ecka. Pomnik w Dolinie Śmierci w Fordonie doczeka się remontu. Przetarg zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku, a prace mają ruszyć wiosną. Pomnik jest w bardzo złym stanie na skutek korozji. Dwa lata temu zdemontowano uszkodzone stalowe fragmenty. Na wszelki wypadek odcięto też pozostałe kłosy. Budki z kwiatami na Placu Wolności powoli się otwierają. Działa już pierwsza z pięciu kwieciarni. Kwieciarki czekały na powrót w to miejsce prawie 3,5 roku. Prace remontowe w tym miejscu są jeszcze prowadzone, między innymi na jezdni.
5: Radio Escro.